0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz przy nim znowu.

durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat,

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

człowieka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

Ciepły pies, cichy kąt, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak mamy. Cichy kąt, ciepły pies, nie ma jak mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Wszystkie głosy policzone. Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Od tej informacji rozpoczniemy. Groził zamachem na premiera i szefa MON-u. Służby zatrzymały 60-letniego mężczyznę. Operacja w najbliższych dniach. Papież ma problem zdrowotny. O szczegółach powiemy za moment. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kraków ma nowego prezydenta. Łukasz Gibała z dużą przewagą wygrał wczorajsze wybory. Poparło go 62,12%, z kolei jego kontrkandydatkę Monikę Piątkowską 37,88% głosujących.
2: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
1: Mówił sędzia Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Zaraz po ogłoszeniu zwycięzcy Łukasz Gibała mówił: przed nami dużo pracy.
3: Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
1: Gibała zapowiedział także pracę ponad politycznymi podziałami. Z kolei jego rywalka Monika Piątkowska, wspierana przez Koalicję Obywatelską, po porażce przyznała: wiedziałam, że nie będzie łatwo.
4: Miałam świadomość tego, naprawdę. Miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie. Co ten wynik pokazuje? Pokazuje rzecz tak naprawdę oczywistą. Musimy pracować jeszcze więcej i jeszcze ciężej.
1: Piątkowska zapowiedziała, że będzie pilnie przyglądać się pracy nowego prezydenta, a ten ślubowanie złoży na najbliższej sesji Rady Miasta 21 października. Frekwencja we wczorajszym głosowaniu była niższa niż w pierwszej turze i wyniosła 44,27%. Łukasz Gibała zastąpił na stanowisku odwołanego wcześniej w referendum Aleksandra Miszalskiego. Prezydentem będzie przez nieco ponad 2 lata. Nowe informacje w sprawie zatrzymanego, który groził zamachem na premiera i szefa MON-u. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły na jego ślad przez dokładną analizę treści, które pojawiły się w internecie. Zdradził w TVP Info szef MSWiA Marcin Kierwiński. W tej chwili badane są jego kontakty i aktywność w sieci. Na tej podstawie podejmowane będą kolejne decyzje dotyczące mężczyzny. Jak powiedziała nam rzeczniczka resortu Karolina Gałecka, jego zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb.
5: To zgłoszenie wpłynęło dzisiaj od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tą informację do policji, i informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
1: Wczoraj w tej sprawie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się pilne spotkanie przedstawicieli policji, Służby Ochrony Państwa i ABW. W najbliższych dniach papież przejdzie operację. Leon XIV ogłosił to na zakończenie spotkania z wiernymi na wczorajszej południowej modlitwie Anioł Pański.
6: Carissimi. Najdrożsi, niedawno podczas kilku badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie dobrze odgraniczony guzek w płucu. Został on zdiagnozowany w bardzo wczesnym stadium i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Dlatego, kierując się ich zaleceniami, zdecydowałem poddać się operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za Wasze duchowe wsparcie i powierzam się Waszej modlitwie.
7: La vostra preghiera.
1: Mówił cytowany przez Radio Watykańskie papież Leon XIV. Jak przekazała Stolica Apostolska, Ojciec Święty powinien wrócić do pełni sił w ciągu tygodnia, a przed nim pracowity czas. W listopadzie Leon odwiedzi Urugwaj, Argentynę i Peru.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec zaglądamy do Olsztyna, gdzie miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób.
8: 3, 2, 1.
9: Wrażenia?
8: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
9: Co daje morsowanie tobie?
8: Dobre samopoczucie. Paweł, przyjemnie. Woda, co prawda, jeszcze cieplutka.
9: Marek, masz piękny naszyjnik. Co daje morsowanie?
10: Energię, endorfiny, radość, szczęście, wszystko, że super.
1: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: My tu zaczynamy dopiero w listopadzie.
12: Kto wy?
11: Zapisana już jestem.
12: A ty? No dobrze. No my jeszcze poczekamy z Justą.
8: Dzień dobry.
12: Dzień dobry, o poranku.
11: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk.
1: I Justyna Bieniek.
12: No i zgadzamy się z prezydentem Krakowa, jak tu siedzimy, przed nami dużo pracy.

0: Wszystkim babom składamy życzenia, tym, którzy obchodzą dzisiaj imieniny i urodziny. 12 października w kalendarzu mam czytać?
1: Tak, imiona chodzą dzisiaj parami, czytaj.
0: Edwin Edwina, Eustachiusz Eustachy, Adala już jest solo. A nie, jeszcze Maksymilian i Maksymiliana i Witold i Witolda.
1: Proszę.
0: A poza tym jeszcze Felix, Grodzisław, Grzymisław i Serafin. Wszystkiego najlepszego.
1: Jak najbardziej, a świętuje dzisiaj Hugh Jackman, australijski aktor.
0: 11 minut po 6 zaczynamy dzień, cały tydzień zresztą od Ewangelii w Radiu Plus.
2: Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
3: Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że Pan Jezus nie miał łatwo z tymi, do których głosił dobrą nowinę. Oni ciągle wymagali znaków. Cały czas oczekiwali od Pana Jezusa jakiejś cudowności, potwierdzenia tego, kim jest. A Pan Jezus mówi: nie będzie żadnego znaku prócz znaku Jonasza. Jonasza, który szedł i głosił nawrócenie w Niniwie, wielkim, starożytnym mieście, w stolicy potężnej, ale też i okrutnej Asyrii, u wroga Izraela. Jonasz tam głosił nawrócenie do Boga, odstępstwo, odejście od grzechu, nawoływał do tego mieszkańców Niniwy. I Niniwa się nawróciła dzięki nawoływaniu. Pan Jezus, całe Jego życie, cała Jego misja jest jednym wielkim nawoływaniem nas do nawrócenia. Pozwólmy Panu Bogu działać w naszym życiu. Pozwólmy, aby to Jego nawoływanie o zmianie życia, o zmianie przyzwyczajeń doszło w końcu do naszych uczu. Żadnego znaku poza znakiem Jonasza nie będzie. Usłyszmy to nawoływanie Pana dzisiaj.
4: Radio Plus Warszawa.

0: Czytam w internecie, że dr Saurabh Sethi, amerykański gastroenterolog, przejrzał 10 tysięcy skanów wątroby i ma dla nas ważną informację. Już się przestraszyłem, jak nagłówek przeczytałem, że ma taką informację, że ta wątroba się niszczy jak naczczo, na przykład pijemy. Mhm. No to rzeczywiście, bo
1: ale
0: to
1: co
0: kawa mocna. No kawę. No nie, o kawie chciałem wspomnieć, ale okazuje się, że wprost przeciwnie. Znaczy on nic nie mówi naczczo czy nie naczczo, ale żeby kawę pić rano, ponieważ nie wiem, czy on jak przeglądał te skany, 10 tysięcy skanów, to on pytał tych pacjentów, pije pan kawę czy nie. Pewnie tam sobie i takie badania zrobił właśnie.
1: Pytał.
0: No, kawę.
1: A, kawę.
0: Ale a propos picia w ogóle, no. Tak jak już trochę zasugerowaliśmy, to kawa to sprawia, że nawet jest o 44% mniejsze ryzyko marskości wątroby, okazuje się. I w ogóle to kawa to działa jak taka tarcza ochronna. I ja chciałem dodać, nie tylko na wątrobę i to, co wewnątrz nas, ale taka tarcza ochronna przeciwko niewyspaniu i złemu humorowi.
1: Tak. A ja bym dodała, że jeszcze są inne wartości dodane. Oprócz tej tarczy ochronnej jest też tarcza towarzyska.
0: Jest.
1: Po prostu można z kimś na kawkę się umówić. Albo przy okazji picia kawki, czy robienia w pracy kawki, można sobie chwilkę porozmawiać. Czy nawet stojąc w tej kolejce po kawkę na mieście też można sobie pogadać.
0: Tylko w pracy...
1: Jak tak człowiek się pogada, to od razu się lepiej czuje.
0: W pracy strasznie hałasuje ten automat ekspres, więc... Bo to mieli te ziarna, no to tak ciężko czasem pogadać.
1: Mieli, a czasem i tak... Nie wiadomo, co się z tego wydobywa, oprócz oczywiście kawy, ale dźwięki różne mogą być.
0: Chciałem powiedzieć, że bardzo cenna inicjatywa w mojej parafii powstała. Otóż powstała kawiarenka z zamysłem takim, żeby co niedzielę się spotkać na kawie.
1: Ale przed czy po?
0: No po, już po.
1: No super.
0: I tylko teraz trzeba tam dyżury zrobić, ciasto upiec i tak dalej.
1: No właśnie.
0: Ale towarzysko idealnie.
1: Super, podoba mi się.
0: Była inauguracja, było dużo kawy wczoraj.
1: A ciasto było?
0: I to nie jedno.
1: Dlatego taki zadowolony dzisiaj. No dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości do tej kawy oczywiście porannej w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Jest w 6:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał policyjnej interwencji w Bydgoszczy. Nie żyje 44-latek. Do zdarzenia doszło wieczorem. Służby wezwano na osiedle Błonie do agresywnego mężczyzny, który miał się samookaleczać. Gdy ruszył z nożem na policjantów, jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo udzielonej pomocy 44-latek zmarł w szpitalu. Sprawę bada prokuratura. Donald Tusk rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Jestem absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy i jej prezydenta w ich walce z rosyjską agresją, napisał premier na platformie X. Szef polskiego rządu zapewnił ukraińskiego przywódcę, że może liczyć na pełne wsparcie Polski i Europy. Zełenski podziękował za to i za zrozumienie sytuacji bezpieczeństwa oraz wszystkich istniejących zagrożeń. Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodów Chińczyka Izu. Polak awansował do 4. rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, że wcześniej pokonał Nowaka Dziokowicza.
2: Też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
1: Mówił po meczu Hurkacz. Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Służby wyjaśniają okoliczności sobotniego ataku nożem w szkole. Na warszawskiej Pradze 21-letnia uczennica zaatakowała 3 osoby w budynku szkoły dla dorosłych. Poszkodowana 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi, ale jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Pozostałe 2 osoby nie poniosły uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
4: Nóż został odebrany przez mężczyznę, który jest pracownikiem tej uczelni. No i tutaj dalej już została przekazana, obezwładniona kobieta policjantom. Policjanci byli na miejscu po 4 minutach. W związku z tymi zdarzeniami w kraju jesteśmy w okolicach uczelni, w weekend także w uczelni wyższych.
3: Kobieta usłyszała już zarzuty i została tymczasowo aresztowana. Do innego ataku nożem doszło w sobotę wieczorem w autobusie linii 755 na Bielanach. Ranni zostali 2 mężczyźni, a sprawca uciekł. Od dziś znów testy syren alarmowych potrwają do piątku. Próby będą przeprowadzane na terenie całego województwa. To w ramach ćwiczeń Syrena 26. Informacje przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. O poranku pochmurno z przejaśnieniami, później pochmurno z przelotnym deszczem. Teraz tylko 7 stopni maksymalnie, będzie w Warszawie 10. Ciśnienie umiarkowane wynosi 1015 hektopaskali w tej chwili. Wiatr słaby do umiarkowanego z południowego zachodu. Biometr mamy na razie obojętny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Ale my wstajemy. Dzień dobry, o poranku.
6: Dzień dobry, już wstaliśmy i kawa już jest w ruchu. Dzień dobry, witamy. O czym myśli to Mac od samego rana?
5: O tym, jak zmieni się od dzisiaj Kraków.
6: O tym za chwilę.
5: Bo wybory były.
6: Były, a teraz Alvaro i Romina Power.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Bezpartyjny kandydat wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Od dzisiaj miasto będzie zupełnie inne. Jeśli ktoś wybiera się do stolicy Małopolski w celach matrymonialnych, nie wiadomo, czy znajdzie dobrą partię. A jak ktoś miał odebrać partię materiału, nie ma pewności, czy dzisiaj będzie jeszcze na niego czekać. Może ktoś chce na partyjkę brydżyka albo szachów. Nic z tych rzeczy. A takie było mieszczańskie miasto. Ale od dzisiaj bezpartyjne. I to jest też dobra wiadomość dla mieszkańców zmagających się z hałasem i imprezami. Przetłumaczcie Anglikom. Partia po angielsku to party. No party, ladies and gentlemen. Koniec tego party.
0: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Po reklamie.

0: Co, że... A, Quest of Paradise.
1: Tak, to w temacie. No. Za chwilę rocznica, dzisiaj 12 października.
0: I będą rydze.
1: O, Artur Moczarski o szczegółach.
0: Dobrze, posłuchajmy. Trochę zamieszałam.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 12 października 1492 roku Krzysztof Kolumb, poszukując zachodniej drogi morskiej do Indii, dopłynął do jednej z wysp archipelagu Bahamów i ta data uznawana jest za moment odkrycia Ameryki. Gdy w roku 1920 kończyła się wojna polsko-bolszewicka, tego samego dnia w Rydze delegacje polska i sowiecka podpisały preliminaria pokojowe oraz umowę rozejmową. A dokładnie 20 lat temu, 12 października 2006 roku, zmarł Carlo Acutis. Miał wówczas zaledwie 15 lat. Szczególnym rysem jego duchowości była miłość do Eucharystii, a do dzielenia się wiarą wykorzystywał nowe technologie. Jego grób w Asyżu stał się celem pielgrzymek wiernych z wielu krajów i właśnie dziś kończą się tam czterodniowe uroczystości rocznicowe. Miał 48 lat, gdy wyjechał na Madagaskar w celu posługi trędowatym. To już jezuita Jan Bejzym, który zmarł 2 października 1912 roku w Maranie, w dniu wspomnienia aniołów stróżów. Stworzył pionierskie dzieło, które uczyniło go prekursorem dzisiejszej opieki nad trędowatymi. Z datków zebranych od dobroczyńców i rodaków wybudował w Maranie szpital, by leczyć i dawać nadzieję. Zmagał się m.in. z oporem francuskich władz kolonialnych, których aktywność kościoła kuła w oczy i nieustannym brakiem środków. Posługacz odrzuconych i Samarytanin z Madagaskaru, jak go nazywano, został beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II 18 sierpnia 2002 roku na krakowskich Błoniach.

0: To tak jak ja trochę, tylko ja na inną melodię. Za 2 minuty będzie godzina 7, to poranek z Radiem Plus. Już za chwilę inaczej będziemy śpiewać.
1: No dobrze, sprawdzimy też prognozę pogody, bo tutaj jesień powoli wkracza na horyzont, a właściwie na scenę, można powiedzieć.
0: Posłuchajmy. Wiadomości już za chwilę.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Zapowiada pracę ponad politycznymi podziałami. Łukasz Gibała, nowy prezydent Krakowa. Sąd zdecydował, są zarzuty po ataku nożowniczki w szkole w Warszawie. Była parada i inne atrakcje. Motocykliści w Bełchatowie zakończyli sezon. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Tak to brzmiało w sztabie zwycięzcy po ogłoszeniu wyników, a te nie pozostawiają złudzeń. Gibała zdobył 62,12%, jego rywalka Monika Piątkowska, wspierana przez Koalicję Obywatelską, 37,88%. Gibała zaraz po wygranej mówił wprost, będę pracował ponad politycznymi podziałami.
2: Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj w Polsce coraz więcej osób widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą projektują nam politycy z Warszawy. Coraz więcej osób widzi, że my sami w naszych miastach i miejscowościach lepiej wiemy, co jest dla nas dobre.
1: Z kolei Monika Piątkowska, która musi teraz pogodzić się z porażką, już zapowiada, będę nowemu prezydentowi patrzeć na ręce.
3: Będę zwracała uwagę i będę patrzyła na ręce nowego prezydenta miasta. Powiedział wielokrotnie, że Kraków powinien być dla mieszkańców, zgadzam się z tym. Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów z Krakowa jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miasta.
1: Frekwencja wyniosła nieco ponad 44% i była niższa niż w pierwszej turze. Krakowianie po tych wyborach mają konkretne oczekiwania.
4: Jest dużo do zmiany. Przede wszystkim jest problem z bezdomnymi.
5: Żeby jednak tej turystyki nie było tak dużo i ona nie utrudniała nam, mieszkańcom, aż tak bardzo życia.
6: Chciałabym, żeby było tak, jak do tej pory było. W sensie tak, żeby Kraków się rozwijał, jak do tej pory.
1: Łukasz Gibała zastąpił na stanowisku odwołanego wcześniej w referendum Aleksandra Miszalskiego. Ślubowanie złoży 21 października. Zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Trafi tymczasowo do aresztu. Jest decyzja sądu w sprawie 21-letniej Kamili D. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa. A z tymi najnowszymi doniesieniami już teraz nasz reporter Michał Rawa.
7: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
1: Jak podkreśla policja, nic nie wskazuje na to, by atak w stolicy miał związek z wydarzeniami w innych szkołach na Mazowszu w ostatnich dniach. Jesteśmy gotowi do rozejmu, ale wojska Kremla właśnie uderzyły w elektrociepłownię w Charkowie, oświadczył Wołodymyr Zełenski w specjalnym orędziu. Prezydent Ukrainy ogłosił wiadomość o ataku zaraz po oświadczeniu Donalda Trumpa, że Moskwa i Kijów zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie wzajemnych uderzeń na infrastrukturę energetyczną. To dobra wiadomość dla wszystkich, ważne, aby znalazło to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Popieramy wszystkie realne i wiarygodne formuły zawieszenia broni i zakończenia wojny, podkreślił Zełenski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Motocykliści opanowali Bełchatów. Setki fanów dwóch kółek wzięło udział w widowiskowej paradzie ulicami miasta. To z okazji oficjalnego zakończenia sezonu motocyklowego.
8: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
9: Pokazać się sąsiadom.
10: Niech widzą.
9: Niech widzą.
11: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są, machają.
10: Robi to wrażenie, taka ekipa.
11: Oczywiście.
1: Motocyklistom towarzyszył Rafał Różycki, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: pogodzie w Warszawie o poranku czeka nas trochę chmur, trochę słońca. Później już same chmury i może z tych chmur przelotnie padać deszcz w ciągu dnia w stolicy. Teraz 7 stopni, maksymalnie będzie tylko 10. Wiatr słaby do umiarkowanego z południowego zachodu, biometr obojętny, a ciśnienie umiarkowane. Wynosi w Warszawie 1015 hektopaskali.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Uwaga, uwaga, już 5 minut po godzinie 7, więc wstajemy, budzimy się do życia, nowy tydzień przed nami.
3: I mówimy dzień dobry, Kasia Kozimor,
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9. Bakara teraz.
2: Yes, sir.
3: I can boogie.

0: 13,5 minuty po godzinie 7. Poniedziałek mamy, 12 dzień października. Czytam ze zdziwieniem. Ze wschodu idzie sroga zima, 25 stopni mrozu i pół metra śniegu. Przerażona, biegnę
1: chyba
0: do tego
1: dalekiego wschodu
0: szukam.
1: Jakiegoś.
0: Tak, i zostało tam na tym wschodzie na szczęście. U nas jesień, a w Rosji to już prawdziwa zima. Szaleją potężne zawieje śnieżne, przynoszące pół metra śniegu na termometrach, nawet minus 25 stopni, ale Rosja duża i w głąb tam sięga, więc to nie tak, że zaraz przy granicy, tylko tam gdzieś dalej.
1: A niech ich tam zmrozi. Ja czytałem, tak, że u nas jeszcze mają być nawet, tak jak na jesień, bo to nie takie letnie, ale jesienne upały nawet.
0: Pod 20?
1: No około.
0: Pod z czoła płynie.
1: No, jak ktoś jeszcze grabi te liście, no bo to dużo teraz pracy z tym będzie, no to tak może się trochę, nawet do t-shirta ja bym się rozebrał.
0: Czekamy na t-shirty, też byśmy się nie rozebrali. Na razie trzeba się raczej cieplej ubrać, zwłaszcza o poranku, bo bywa poniżej 10, więc to już gołe kostki trochę nie bardzo. Ja dzisiaj założyłem już dłuższe spodnie.
1: A skarpetki myślałem, że dłuższe.
0: Nie, skarpetki jeszcze są krótsze, ale nogawki już dłuższe, więc się wszystko...
1: Czyli stopki są.
0: Stopki są.
1: No dobrze.
0: Do pracy.
1: Za co kochamy jesień, o tym będziemy jeszcze mówić. Przypominamy o naszej zabawie, szczegóły na stronie radioplus.pl.
0: Kubek był już w użyciu?
1: Mój? Stoi pięknie na półce na razie.
0: U mnie to samo.
1: Boję się ruszyć.
0: Wysoko, żeby nikt nie dotknął. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii Murray Head. Będzie też Alicja Majewska.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend w 3 metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
8: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
9: Ale że już?
8: No już.
9: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
8: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
9: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
8: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: O, jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
12: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
13: Po reklamie.
14: Radio

0: Norski elektryk kontra wielka gwiazda futbolu. Taki spór będzie w sądzie w Norwegii. Erling Haaland chciał zarejestrować pod swoim nazwiskiem markę, no bo to teraz to piłkarze i sportowcy to są marki też osobne.
1: Tak.
0: No ale okazało się, że nie, bo już jest zarejestrowana, zajęta. No, zajął ją polski elektryk, który firmę założył sobie w Norwegii. No i teraz się kłócą, bo Polak twierdzi, że nie miał dlatego pojęcia o tym piłkarzu, mimo że to 3 lata temu on już w miarę był trochę znany.
1: Zarobiony był, to nie oglądał telewizji, no tak, co się dziwisz.
0: On chciał połączyć polskie słowo hala z angielskim land. Hala to chyba, że nie wiem, z gór wyjechał tam czy coś.
1: A że hala, no.
0: No albo hala produkcyjna, właśnie. I mu się tak połączyło Haaland, a z tym, że Haaland to jest przez 2 A chyba nazwisko, więc tu hala przez 1, nie wiem. W każdym razie zajęte i piłkarz będzie się domagał w sądzie, żeby unieważnić, bo jak to możliwe, żeby on nie znał piłkarza
1: ale
0: znanego?
1: Ale czekaj, przepraszam, kto pierwszy, ten lepszy jest, tak, zasada taka.
0: No ale piłkarz chce udowodnić, że tamten chciał się podłączyć pod jego sławę i nazwisko i dlatego taką firmę sobie nazwał.
1: Mógł sobie nazwać.
0: Ja nie wiem, ja się zaczynam bać w tym świecie dzisiejszym, bo przecież na szczęście jest już jesień, ale przecież mieliśmy lato z nutą nostalgii. Przyjdzie tu zaraz jakiś Grzegorz Lato i będzie się domagał, dokładnie, że to on był pierwszy.
1: Ja to też bym się bała, może... Dobrze, że szukamy dobrych stron jesieni, to trochę bezpieczniej jest.
0: Nie, to król strzelców, fantastyczny człowiek, więc na pewno by się Radia Plus nie czepiał.
1: Chyba tak. 26,5 minuty po 7, poranny program Radia Plus, która nastaje, to co teraz? George Harrison na naszej antenie, a niech będzie gitarowo.

0: To zdjęcie ostatnio obiegło Polskę. Nie mogłem się powstrzymać i też wrzuciłem na nasz profil na Facebooku. Ślimaki podhalańskie.
1: Przepraszam cię bardzo, bardzo ładne są. Bardzo mi się podobają.
0: Bardzo ładne. Tak. Jakby ktoś nie widział, to są jakieś...
1: Ślimak, pokaż rogi. Bele. Ci, bele na piero... Nie.
0: To są bele siana, chciałem powiedzieć. jelenie sobie siadły. No z daleka wygląda jak ślimak.
1: Nie,
0: no,
1: bajka,
0: dosłownie.
1: Naprawdę, rewelacja. Takie widoki tylko w Polsce.
0: Za co kochamy jesień? Na przykład za to, że pojawiają się nowe gatunki. O tym na naszym profilu facebookowym.
1: Chociaż jakbyś mi powiedział ślimak podhalański, szukałbym bardziej na talerzu.
0: A, pewnie tak.
1: Ale nie w postaci ślimaka, tylko bardziej jakiegoś ciasta.
0: To coś zawijanego coś... takiego.
1: O, właśnie. No dobrze, za chwilę na naszej antenie...
0: Brędza czy co tam?
1: Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
13: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek w Gdyni. Bus czołowo zderzył się z osobówką, zginęło dwóch mężczyzn. Do wypadku doszło wieczorem.
14: Pomimo prowadzonych działań ratunkowych, ich życie nie udało się uratować. Kierowca busa został objęty opieką zespołu ratownictwa medycznego.
13: Mówił Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Pielęgniarz zaatakowany nożem to historia ze szpitala w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiem. Życiu medyka nie grozi niebezpieczeństwo. 60-letni napastnik trafił do szpitala psychiatrycznego. Do zdarzenia doszło na oddziale, gdzie sprawca leczony był z powodu zaburzeń. Medykowi udzielono natychmiastowej pomocy. Został opatrzony, ale nie ma zagrożenia życia. Służby wyjaśniają wszystkie okoliczności. I na koniec jeszcze maksymalne ceny paliw są takie same jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a oleju napędowego 8,6. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu CPN.
15: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Po tragicznych atakach nożowników w Ostrołęce i Podwyżkowem Mazowieckim Kuratorium Oświaty wydało dyspozycję dla dyrektorów szkół. Chodzi przede wszystkim o kontrolę wejść na teren placówek dla osób postronnych, mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
16: Zabezpieczyć wszystkie wejścia i dostępy do budynków, do przedszkoli, szkół i placówek, aby ograniczać, szczegółowo monitorować dostęp osób postronnych. Poprosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
15: Wśród zaleceń znalazł się także apel o umieszczenie we wszystkich klasach numerów telefonów alarmowych. 1700 uwag w tydzień. Warszawiacy poważnie potraktowali konsultacje dotyczące zmian w komunikacji po otwarciu kolejnych stacji metra na Bemowie, a tych jest sporo i według zapewnień ZTM-u mają ułatwić dojazd, mówi Tomasz Kunert.
3: Aby zapewnić atrakcyjny dojazd do nowych stacji metra i rozszerzyć powiązania ze stacją Karolin, to jest stacja, która będzie w okolicy ulicy Połczyńskiej, osiedli w Ursusie i we Włochach.
15: Szczegółami mieszkańcy nie są zachwyceni, mają zniknąć linie 129, 171, 249 i 349. 177 zacznie omijać Włochy, a 194 zmieni trasę tak, żeby dowieść do metra, ale najpierw pozbiera ludzi z dwóch dzielnic. O poranku pochmurno z przejaśnieniami, później pochmurno i przelotny deszcz. 7 stopni teraz, maksymalnie 10. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby do umiarkowanego.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: No takie życie, poniedziałek się zrobił, nowy tydzień, life is life, przed nami i opus.
1: Wszystko super jest, nie ma co narzekać. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk. Tak trochę tak mówię, żeby się miło rozczarować za chwilę.
1: No dobrze, niech będzie. Opus Life is Life, można polubić.

0: Ale się przekrzykują w tej piosence. Za 17 minut ósma.
1: Dzień dobry, witamy. Dobry. I zapraszamy. Pora założyć coś czystego na siebie i przywitać nowy dzień. Chociaż pewien szef pewnego znanego producenta spodni mówi, że on to z tych swoich to nie pierze w pracę. Nie.
0: Ręcznie?
1: Nie, jak już musi. Znaczy punktowo, jak coś tam dziabnie, spadnie, jakaś plamka się pojawi. Tak. Bo on w ten sposób chce zmniejszyć ślad węglowy dżinsów. Podczas prania uwalnia się mikroplastik i tak w ogóle chyba szaleniec jakiś trochę, bo jak już musi je wyprać, to też nie że w proszku, tylko idzie z nimi pod prysznic i bierze prysznic i tak przy okazji tam spłukuje. Nie wiem, co spłukuje, bo chyba nie brud.
0: No nie, a szoruje trochę te dżinsy, czy nie?
1: Nie, na ten temat nie wiem. Może tą gąbką pojedzie, ja nie wiem. To nie wygląda dobrze. W każdym razie chciał udowodnić, że to są takie spodnie, że nie trzeba specjalnie za często. Ale właśnie w tym jest, że tak powiem, rzeczy sedno, że takie sprane po 5-10 latach, jak się nie rozlecą, albo nie przytyjemy.
0: Samotne?
1: Wyglądają najlepiej.
0: A,
1: patrz,
0: no
1: jakie
0: właśnie
1: mam sprane. Widziałeś?
0: Pokaż.
1: Ty?
0: A to sprzed 5-10?
1: Nie, to od razu takie sprane kupiłem.
0: Aha.
1: Ale od razu lepiej wyglądają. No. Tu się przetrze, tu się tam wytrze. Takie są cieniowane jakieś. No nie wiem, w każdym razie, jeśli chodzi o rzeczy, których się można nie prać przez całą zimę, to są wełniane swetry. Oczywiście takie z prawdziwej wełny owczej. Wietrzymy wtedy, mrozimy. Prać nie trzeba. Zapachów nie pochłaniają. Brudu też. Nie. Ale dżinsy to bym jednak nie ryzykowała.
0: No właśnie, to zawsze jest problem, że gdzieś pójdzie, coś zrobi, na przykład pójdzie po węgiel do piwnicy i ubrudzi się, już jest ślad węglowy.
1: A poza tym załóż białą podkoszulkę, tak jak ja. Zawsze coś zleci normalnie, no. Jak nie pomidor, to buraczek. Jak nie buraczek, to ketchup. I tak dalej, i tak dalej. No dobra.
0: Dlatego nam zakazali jeść w studiu.
1: Dokładnie tak. Nie, że śliniak potrzebuje, ale rzeczywiście trzeba czasem uważać. Krzysztof Krawczyk będzie za chwilę, będzie The Bangles, Manic Monday, a właśnie poniedziałek mamy. Ale
0: Manic.
1: Co?
0: To Manic.
1: Nie, fajny dzień. Dzień jak co dzień, a może nawet i lepszy, bo po weekendzie. Za kwadrans ósma.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja.

0: Stówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
9: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
10: Od Oleofarm.
11: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus Warszawa.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Ta piosenka Manic Monday straszy tytułem, a całkiem przyjemna.
2: Oczywiście.
1: Tak jak i jesień. Też się tej jesieni boimy, a ma tyle pięknych stron.
2: Dokładnie tak. Może to być strona taka...
1: Czynna albo bierna. Znaczy czynna, jak idziemy do parku, a bierna, jak leżymy na kanapie.
2: Właśnie. Bardzo ładnie to określiłeś.
1: Pod
2: nic
1: kotem,
2: dodać, nic ująć.
1: No, ale my mamy strony też książkowe na jesień, tak żeby... No więcej czasu mamy, żeby sobie poczytać. Kevin Rudd, a co, znam to nazwisko.
2: To chodzi... Czekaj.
1: Poczekaj, to był jakiś ten...
2: Tenisista?
1: A nie, Kacper Ruth.
2: Ale też to coś na K.
1: Przywódca, no, dobrze. Kevin Ruth, świat według Xi Jinpinga. Gruba cegła, ale bardzo aktualna i bardzo ciekawa o tym, jak Chiny chcą urządzić świat.
2: No dobrze, no to chyba jest co poczytać. Na całą jesień starczy, jak patrzę na objętość tej książki. Jest też propozycja dla pani. Pan poda mi tę książkę.
1: Proszę.
2: Tomek się zdziwił, że w środku przepisy. A
1: no menopauza.
2: No menopauza, ale dojrzałe podejście do odżywiania, bo w tym okresie kobiety powinny jeść nieco inaczej, suplementować rzeczy z jak dobrze pamiętam, z fitoestrogenem, czyli jakieś tam te fasola i tam różne inne rzeczy. O proszę, mam. Zapiekanka dyniowo-twarogowa. Brzmi nieźle?
1: Nieźle.
2: No. Zupa jarzynowa z pulpetami.
1: Super.
2: No ja też by się nic nie stało.
1: Ale nie, to ja bym mnie zachęciło teraz. Ja w ogóle bym tę książkę nazwał, jakbym pisał menipauza.
2: Menipauza.
1: No, ale menopauza to tak konkretnie.
2: I powiem, że jest jadłospis na cały miesiąc.
1: Dobrze, bo my tu książki...
2: Nowy plan na lepsze życie.
1: Książki książkami, ale
2: polecamy,
1: przede wszystkim mamy wspaniały kubek i Bolesławiec, znaczy Bolesławiec nam przygotował z logiem Radia Plus.
2: Ja
1: wspaniale się prezentuje.
2: Ja tylko przypomnę dyskretnie, że z Agnieszką byłyśmy, sprawdzałyśmy, jak wygląda produkcja, także wszystko wiemy, pod naszym okiem czujnym się wypalało.
1: Przywiozły i nic nie stłukły.
2: Nie.
1: Czekamy na wpisy wasze na stronie radioplus.pl. Dobre strony jesieni. Napiszcie, za co lubicie jesień.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus.
2: A teraz zapraszamy na najnowsze wiadomości.
0: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Po reklamie.

0: aktywny w grupach o skrajnych poglądach. Co wiadomo o mężczyźnie, który groził premierowi i szefowi MON-u, to za chwilę. 20 tysięcy mundurowych przed placówkami, do szkół wracają policyjne patrole. Będzie też papież, który zdaniem włoskich mediów wybrał linię przejrzystości w kwestii zdrowia. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groził zamachem na premiera i wicepremiera, służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To około 60-letni mężczyzna, takie informacje przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb, ze szczegółami Michał Rawa.
1: Jak poinformował szef MSWiA, zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Wiadomość, która postawiła służby w stan najwyższej gotowości, trafiła wczoraj przed południem na skrzynkę mailową Służby Ochrony Państwa.
2: I informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
1: Mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Na razie nie jest wiadomo, jakie motywy stały za działaniami tego mężczyzny. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
0: A mówił o tym Michał Rawa, dziękujemy. Policja wraca do szkół, początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania.
3: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
0: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Będą rozmowy z uczniami, być może także kontrole plecaków. Efekt policyjnych działań z ostatnich dni daje do myślenia, przyznaje komendant główny generał Marek Boroń.
4: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
0: A takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. Papież wybrał linię przejrzystości w kwestii swojego zdrowia. Włoska prasa szeroko komentuje wczorajsze oświadczenie Leona XIV. Ojciec Święty przekazał wiernym, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie i w najbliższych dniach czeka go operacja. Zdaniem dziennikarzy szybki termin zabiegu świadczy o tym, że papież chce, tak jak planował, pojechać w listopadzie do Ameryki Południowej. O modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu operacji i szybkiego powrotu do zdrowia Leona apeluje przewodniczący episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda.
5: Gorąco zachęcam wszystkich naszych rodaków, aby otoczyli papieża modlitwą, aby modlili się o dobrą operację, o szybką operację, o szybki powrót papieża do zdrowia, by mógł wrócić i dalej przewodzić Kościołowi, by mógł dalej umacniać wszystkich w wierze.
0: Według La Repubbliki być może już jutro 71-letni papież uda się do rzymskiej kliniki Gemelli, gdzie pozostanie po operacji około tygodnia.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu astronomicznego. Odbył się w Astrocentrum w Chełmcu niedaleko Nowego Sącza.
7: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
8: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
9: Co to za urządzenie tutaj jest?
10: Teleskop.
9: Co tam widać?
10: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
0: W trakcie imprezy można było też podziwiać niebo przez teleskop ze szczytu Astrocentrum. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozy pogody.

0: Niebo o poranku z chmurami i przejaśnieniami na zmianę. Później głównie chmury będą i z tych chmur przelotnie może popadać deszcz w Warszawie. 10 stopni maksymalnie, na razie około 7. Ciśnienie mamy umiarkowane, 1015 hektopaskali na stołecznych barometrach. Wiatr słaby do umiarkowanego z południowego zachodu.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Ciao, ciao, machamy, mówimy
3: ciao,
2: dzień dobry.
3: Ciao, by chciało.
2: Chciało, ale czasem już nie może. A spod. 8:05.
3: Dzień dobry, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk. Ciao Siciliano przed nami w Radiu Plus.
3: A potem Boni Emi, Daddy Cool.

0: Bonnie M i Daddy Cool na antenie Radia Plus. 12 minut po godzinie 8 mamy.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
2: I czas na śliwki. Z nami jest Agnieszka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Te śliwki to chyba są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o dobre strony jesieni.
3: Tak, bardzo uwielbiam. Naprawdę to jest moja taka słabość, że po prostu w każdej, no takie raczej takie owoce, ale w każdej postaci. No to no, mogę jeść bardzo dużo i no to taka moja słabość jest.
0: Fantastycznie. Dobrze, czy masz jakieś swoje ulubione, czy chodzi o te takie fioletowe?
3: Takie najbardziej to były, tak jak mówię, na drzewie u babci, no to były pyszne, to były takie malutkie właśnie węgierki bardziej, aha, takie aha. Malutkie, ale teraz to wszystkie.
2: No dobrze.
0: I jak leci po prostu.
2: I co?
3: Tak, jak leci, dokładnie.
2: Kupujesz, myjesz i wcinasz, czy jakieś bardziej skomplikowane rzeczy, jakieś przetwory ciasta?
3: Najpierw to wcinam, aha. A potem ewentualnie jak zostanie, chociaż to rzadko się zdarza, to wtedy ewentualnie coś, jakieś tam ciasto czy coś, ale nie, takie mówię, jak zakupione, umyte.
0: No i fantastycznie. Ja wczoraj miałam słabość na śliwki, ale nie było za bardzo pomysłu i trochę mało czasu, więc były śliwki pod pierzynką taką z ciasta kruchego, czyli jak to się nazywa? No kramble takie po prostu. No, no i też fajnie wyszło. No.
2: No dobrze.
0: Śliwki fajne są.
2: A jeszcze
0: potwierdzam.
2: Cytując dalej wpis Agnieszki...
0: Pod kruszonką, o!
2: Tak. Cytując dalej wpis Agnieszki, to jeszcze piękne kolory za oknem, długie wieczory. Można pić ulubioną herbatę, deszcz stuka w okno i kocem się otulić, a jak chce się coś, żeby tak zupełnie tam nie stracić formy, to zajęcia fitness są po sezonie działkowym.
3: Tak, są i to takie nawet dosyć intensywne, bo nawet to jest aerobik,
0: joga
3: i pilates.
0: Rewelacja! Bierzcie przykład z Agnieszki. Bardzo mi się podoba ten sposób na jesień. Kupuję w ciemno.
2: Dobrze, a my wysyłamy też, skoro jest kocyk i książka, wysyłamy dwie pozycje książkowe, no i przede wszystkim nasz kubek z Bolesławca, Radia Plus.
3: Bardzo się cieszę, bo ten kubek tak mi się podobał.
0: No,
3: tak,
0: to
3: jest
0: super.
3: Piękny.
0: No jest.
3: Piękny.
0: Tak. I nie jedna śliwka się zmieści. Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Dziękuję,
0: do usłyszenia.
2: A jeżeli wam się też podoba ten kubek, bo chwaliliśmy się nim na naszym profilu facebookowym i wiele osób nam o tym pisze, no to dobre strony jesieni na stronie radioplus.pl. Czekamy.
1: Dobre strony jesieni w Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Wieprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
11: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
12: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
11: A co to znaczy CCD?
12: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D.
11: To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
13: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
4: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
16: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
17: Po reklamie.

0: 26 minut po godzinie 8 porany, program Radio Plus, to rano wstaje. Mieszkanie w takiej turystycznej miejscowości, gdzie turyści przyjeżdżają, żeby zrobić sobie zdjęcia, nie jest wcale fajne, o czym przekonała się pewna angielska para. Przeprowadzili się do Bidbury. To jest takie miejsce, Bidbury, tak się chyba nazywa, jakoś tak. W każdym razie tam jest taka uliczka z małymi takimi domkami. I oni mieszkali w jednym z tych domków i się okazało, że no do niczego, bo wszyscy przez to okno zaglądają, że ciągle się pojawiają, że to w ogóle ani cisza, ani spokoj, i musieli stamtąd jednak się wyprowadzić.
1: To nie wiedzieli, tak gdzie sobie... się przepraszam. Research zrobić, zobaczyć, no, no jaka tak, okolica, czy nie, wiesz, budują drogi w pobliżu.
0: Czasem ci się wydaje, że jest fajnie, a potem się okazuje, że nie do końca. Widzisz jakąś turystyczną miejscowość, chciałbyś tam zamieszkać, myślisz sobie, ale tu fajnie jest. A potem się okazuje, że to, co miało być dobre, jest przekleństwem tak naprawdę i ciężko jest wytrzymać w takim miejscu. Coraz więcej
1: Roletę
0: jest...
1: mogli sobie kupić. No.
0: Coraz więcej jest takich ludzi, którzy właśnie wyprowadzają się z miejsc, które wydawały się rajem, a potem się okazało, że raczej jednak piekiełko.
1: Przepraszam, na Podlasiu jest szlak okiennic, takich pięknych, malowanych, i tam można sobie chodzić, robić zdjęcia. I się nawet pytaliśmy, czy można. Wszyscy mówią, pewnie róbcie sobie zdjęcia. I tam nikomu nie przeszkadzało.
0: A jakbyś tam mieszkał i co chwilę by cię ktoś pytał, w końcu by ci się to chyba na pewno...
1: Być może.
0: Mogłoby tak.
1: Teraz będę bez pytania robił zdjęcia.
0: Ale dziękujemy, że jesteście tacy uprzejmi dla turystów. To bardzo miłe. 27,5 po 8 to teraz Billy Joel, Uptown Girl, czyli na przedmieścia się wybieramy.

0: On był z downtown, ona była z uptown i się jakoś spotkać za bardzo nie mogli.
1: Przedmieścia, no nadmieścia, w ogóle...
0: Nie w tym warsztacie, co no. na teledysku było widać.
2: Billy Joel za nami, a przed nami jeszcze te ślimaki podhalańskie na naszym profilu facebookowym. Zajrzyjcie, bo to trudno nawet wytłumaczyć.
0: A to cud natury jest, naprawdę.
2: Tak, Piotr napisał, ciekawe, czy lubią oscypki, bo skoro zwykłe ślimaki lubią serek na pierogi, to podhalańskie jest pewnie tak, no.
0: Może tak być. No dobra, to co, wiadomości w skrócie i prognoza pogody? Już teraz?
2: Tak, zapraszamy, z pół do dziewiątej zbliża się.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał nocnego pożaru w Kujawsko-Pomorskiem. W kamienicy strażacy znaleźli ciała dwóch osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Nowe. Z ogniem walczyło 11 zastępów.
17: Po dojeździe pierwszych zastępów przekazano informację, że cała kamienica jest w ogniu i cztery osoby się ewakuowały przed przyjazdem straży pożarnej. Przekazały one też informację o tym, że w środku mogą znajdować się osoby poszkodowane. Natrafiono na dwie osoby śmiertelne.
4: Relacjonuje Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świeciu. Znów atak na międzynarodowe lotnisko Króla Halida w Riyadzie. Zginęła co najmniej jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Atak rakietowy potwierdzili jemeńscy rebelianci Huti, którzy już zapowiedzieli kolejne. Celem mają być saudyjskie lotniska i infrastruktura energetyczna. Przypomnijmy, w sobotnim ostrzale portu zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Tropikalna burza uderzyła w zachodnie Stany Zjednoczone. Potężne fale zmusiły mieszkańców nadmorskich domów w Kalifornii do ewakuacji. Ulewne deszcze spowodowały też powodzie w Las Vegas, a w stanie Utah uwięziły około 70 uczestników ultramaratonu.
18: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Ciepłownicy zakończyli przebudowę magistrali pod ulicą Jagiellońską na Pradze Północ. Od poniedziałku drogowcy będą tam układali nową nawierzchnię. Koniec prac zaplanowano na 26 października. Drogowcy zamkną połowę jezdni Jagiellońskiej od Marcinkowskiego do budynku Jagiellońska 17. Dzwon życia zabrzmiał po raz pierwszy w szpitalu klinicznym imienia księżnej Anny Mazowieckiej przy ulicy Karowej w Warszawie. Jego dźwięk oznacza zakończenie leczenia pacjenta chorego na nowotwór. Ten konkretny jest jednak wyjątkowy, bo to pierwszy dzwon, który nie znajduje się na typowym oddziale onkologicznym, ale położniczym.
7: Człowiek traci grunt pod nogami, kiedy dowiaduje się, będąc w ciąży, że choruje na nowotwór. Z jednej strony w domu sześć żyć, które mnie potrzebuje, a z drugiej strony to jedno, które takie niewinne rozwija się pod sercem. I to towarzyszenie pozwala z odwagą iść dalej i podejmować dobre decyzje, bo każda decyzja kierowana lękiem to jest zła decyzja.
18: Mówi pani Ola, która jako pierwsza obudziła dzwon przy karowej. Jak podkreślają lekarze z kliniki, to niezwykle ważny symbol, który tutaj symbolizuje nie jedno, a dwa uratowane życia. O poranku pochmurno z przejaśnieniami, później pochmurno z przelotnym deszczem, teraz 7 stopni, maksymalnie 10, wiatr słaby do umiarkowanego z południowego zachodu, biometr mamy obojętny, a ciśnienie jest w stolicy umiarkowane, wynosi 1015 hektopaskali.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Jeszcze pół godziny poranka, nie to żebyście żegnali się z nami, bo cały dzień gramy przeboje z nutą nostalgii, ale pobudzamy się jeszcze tylko przez 20, dokładnie 6 minut.
0: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
0: Robin Gibbs za chwilę, teraz Samantha Fox, touch me.

0: Za 20 minut będzie godzina 9, to Robin Gibb. A pamiętasz Dariusza Kortka? Trochę aktor, no trochę piosenkarz.
1: Tak. Jasne.
0: Nawet napisali o nim.
1: Dziewczyny się w nim kochały.
0: Amant lat 90. No.
1: Przystojnie, jak się patrzy.
0: I wrzucił na media społecznościowe, na Facebooka wpis, jak ja kocham jeździć pociągiem. Tym bardziej, że ponad 400 km, trochę odpoczynku, mała drzemka, lektura i bieżące sprawy. No i pochwalił się, że ma pierwszą taką realną zniżkę na PKP. No lata lecą, lata lecą. Ale burza pod tym wpisem się zrobiła, bo on wrzucił zdjęcie do tego, że on tam jeździ. I co?
1: O nie! Syry na oparciu.
0: Jak
1: no
0: jest?
1: Na...
0: On się broni, że to czyste...
1: Dziury, można powiedzieć. Nie, no nogi, no po prostu nogi, no.
0: Czyste skarpetki bez dziury,
1: no. Nawet jak są czyste i bez dziury, no. Ja wiem, że kusi, ja też bym chciała, ale to, no są pewne zasady i trzeba się ich trzymać.
0: Czyli ciebie też to oburzyło. A on się tłumaczył później tak, nogi w czystych skarpetkach. Nikomu to nie przeszkadza, bo nikogo nie ma w moim przedziale, który mam wykupiony cały w pierwszej klasie. To jak on ze 6 miejsc kupił dla siebie swoich, co tam
1: to
0: powiedziałeś?
1: Chociaż kurteczkę
0: gier-ser?
1: Trzeba było podłożyć. No. No,
0: ale to mnie teraz zastanawia, że całe przedziały wykupuje?
1: Słuchaj,
0: a może
1: jak
0: to
1: go
0: spekulant?
1: Stać? No nie wiem, no, a może się tak złożył? No nie wiem, nie mam zielonego
0: nie,
1: pojęcia.
0: Nie, no chciał mieć wygodnie, no, przyjemnie i bez ludzi dookoła. Znaczy ludzie...
1: I z nogami na siedzeniu i po prostu. No,
0: dlatego tak wykupił,
1: go.
0: No.
1: No dobra, wybaczam.
0: Stać go, ale ze zniżką.
1: Ze zniżką, tak. 30%.
0: Tak
1: dobrze
0: jest.
1: Widziałem?
0: No.
1: Poszaleć można. No dobrze, to co za chwilę Bananarama w Wines będzie na naszej antenie, a potem pojawi się jeszcze jedna piosenka, między innymi Zbigniew Wodecki. Chałupy, welcome to.
0: Tarara, tarara.
1: No dobra, gramy.
0: Bananarama tu.
1: Może zagrajmy, nie śpiewajmy.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Muzyka i głos.

0: Oleofarm.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Afsz! Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
9: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
8: A co to znaczy CCD?
9: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
11: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na Ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus Warszawa.

0: Żaden Barbados, żaden Galapagos, chyba że do pracy Galapagos, bo poniedziałek mamy, żadnego luzu już.
1: Nie, nasza piękna Polska jest cała i jelonki, które siadły pod takimi belami.
0: Z Bałtyku w Tatry.
1: Tak, pod belami siadły i wyglądają jak ślimaki z daleka. Napisał Jacek do nas, miałem okazję widzieć osobiście coś podobnego na Słowacji, ale jak się zatrzymałem, żeby zrobić zdjęcie, to inni kierowcy zaczęli trąbić.
0: O, i no i się ślimaki się rozeszły.
1: Tak, ale świadka mam, że tak było. Proszę to go tu wezwać, niech się przyzna.
0: Dobrze. No, ładne zdjęcie, fajne. Kto widział na żywo, ten na pewno zadowolony.
1: I Boże napisze po prostu to, odnosząc się jeszcze do jesieni, że to jest najcudowniejsza pora roku. Długie wieczory, kolory, zapach świec waniliowych i ten romantyczny spokój. Jest wrażenie, że czas zwalnia.
0: No właśnie. Więc szukamy tych dobrych stron jesieni przez cały najbliższy tydzień na antenie Radia Plus za waszą pomocą. www.radioplus.pl to nasza strona internetowa.
1: Ale on zwalnia ten czas wieczorem, bo w ciągu dnia przyspiesza. Za 5 już ponad troszkę minut będzie 9:00. My mówimy do usłyszenia.
0: Wracamy jutro po godzinie 6:00. Za chwilę Agnieszka Morawska. Wcześniej oczywiście najnowsze wiadomości w Radio Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
4: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
3: Ciężka?
4: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Blikomana do auta też ciężko.
3: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
4: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
3: Chyba kumacji.
5: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Blikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Blikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.
9: Padły strzały, gdy z nożem ruszył na policjantów. Nie żyje mężczyzna postrzelony w Bydgoszczy. Chce dotrzymać obietnic złożonych mieszkańcom. Za chwilę o planach nowego prezydenta Krakowa. Donald Trump ogłasza rozejm. Rosja nadal atakuje. Powiemy o reakcji prezydenta Zełenskiego. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na miejscu całą noc pracowali biegli, sprawę przejęła prokuratura. Nie żyje 44-letni mężczyzna postrzelony w Bydgoszczy. Z nożem w ręku ruszył na policjantów w trakcie domowej interwencji. Wtedy właśnie padły strzały. Mężczyzna trafił do szpitala. O szczegółach już teraz Lidia Rachwalska.
10: Policja została wezwana na interwencję do domu przy ulicy Stawowej około 21:00. Tam 44-latek miał się awanturować i dokonywać samookaleczeń. Funkcjonariusze wezwali wsparcie, ale mężczyzna nie przestawał być agresywny i ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiast udzielonej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu.
9: A do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Pierwsza decyzja będzie dotyczyć komunikacji miejskiej. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory w tym mieście, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską. Jak mówił nam nowy gospodarz miasta, w kampanii złożył mieszkańcom konkretne obietnice i zamierza ich dotrzymać.
11: Obiecywałem mieszkańcom w trakcie kampanii, że jak tylko wygram wybory, to przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut i dużo osób miało o to pretensje, bo w 15 minut przy tych korkach w Krakowie to tak naprawdę nigdzie nie da się dojechać, więc to będzie moja pierwsza decyzja.
9: Jak zapowiada Gibała, zamierza też spotkać się ze swoimi kontrkandydatami.
11: W pierwszej turze zagłosowała na mnie trochę więcej niż 1/3 mieszkańców, ale pozostałe 2/3 miało swoich innych faworytów i widocznie te programy tych kandydatów mi się bardziej spodobały, więc ja chcę z każdym ze swoich kontrkandydatów usiąść do stołu i porozmawiać, co realnie z jego programu, z programu tej osoby możemy zrealizować.
9: Łukasz Gibała złoży ślubowanie 21 października. Donald Trump ogłasza rozejm. Rosja nadal atakuje. Wszystko po tym, jak amerykański prezydent zamieścił zaskakujący wpis, w którym poinformował, że Moskwa i Kijów uzgodniły zawieszenie ataków na sektor energetyczny. Kreml na razie nie skomentował tego porozumienia. Z kolei ukraiński przywódca w wieczornym przemówieniu przekazał, że już po oświadczeniu Trumpa Rosja zaatakowała elektrownię w Charkowie. Mimo tego Wołodymyr Zełenski twierdzi, że Ukraina zgadza się na zawieszenie broni i oczekuje analogicznego logicznego kroku ze strony Moskwy.
12: Ukraina
9: jest gotowa powstrzymać się od ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną. Liczymy na podobną gotowość ze strony Rosji oraz na porozumienie w tej kwestii z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Siły zbrojne Ukrainy otrzymały odpowiednie rozkazy. Według Zełenskiego Rosjanie tylko w ubiegłym tygodniu przeprowadzili ponad 200 ataków na ukraińskie obiekty energetyczne. W ostatnim tygodniu w wyniku rosyjskich ataków życie straciło ponad 150 osób, a 700 zostało rannych. CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Podszywali się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
9: To na koniec jeszcze Mazury, gdzie 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, mówi nam Justyna Januszewicz z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
13: Po wykluciu maluchy najpierw zamieszkały w terrarium, gdzie były regularnie karmione, a gdy tylko odpowiednio podrosły, przyszedł czas na powrót do ich naturalnego środowiska. 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
9: A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranowo. Żółwie błotne, dodajmy, w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Czajraf i Paula Abdul w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz prawie 19 minut po 9 w kalendarzu, 12 dzień października. Za oknami jesień, taka troszeczkę w gorszym wydaniu, ale my tradycyjnie będziemy pytać o te dobre strony jesieni. Będę też miała dla Was zaproszenie na sobotę, ale szczegóły za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na Ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa

0: to ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus Warszawa.

Julia i Chris Ria w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 28 minut do 10. Przenosimy się na Dolny Śląsk, do Krowicy, gdzie w najbliższy weekend szykuje się wielka impreza. Kopalnia Świętego Jana w Krowicy, która leży na szlaku tajemniczych podziemi pod patronatem Radia Plus, w tym roku świętuje 450-lecie otwarcia i z tej okazji mnóstwo atrakcji, specjalne zwiedzanie, izerski jarmark i wiele, wiele więcej, a ja mam dla Was ostatnie już zaproszenie na to wydarzenie na sobotę, 17 października. Przypominam, że impreza od 17 do 18, czyli przez sobotę i niedzielę. Voucher dla Was mam 2 plus 2, czyli taki rodzinny bilet, który umożliwi Wam zwiedzanie i udział w atrakcjach. Jeśli wiecie, że będziecie mogli się tam pojawić, napiszcie, dlaczego chcecie wziąć udział w tym wydarzeniu. Autor lub autorka najciekawszej wiadomości mają szansę na taki rodzinny bilet. Dwoje dorosłych, dwoje dzieci. Numer SMS-owy dla Was 691 141 141. A teraz już Dancing Queen i Halina Frąckowiak.

0: Ja w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 17, prawie 17 minut do 10. Dobre strony jesieni to jest już ten czas, gdy jesień powoli nie jest piękna, kolorowa, to babie lato gdzieś powoli znika. Jest chłodniej na zewnątrz, deszcz czasami o szyby zadzwoni i to też jest powód do tego, żeby tę jesień lubić, bo możemy odpocząć na przykład. Pytamy dziś i nie tylko dziś przez cały październik o dobre strony jesieni. Na naszej stronie internetowej jest specjalny formularz radioplus.pl i za co lubicie jesień? Tam po prostu trzeba kliknąć ten formularz, napisać kilka słów i później czekać na telefon. Dzisiaj jeszcze ode mnie, a później od Janka. Tak, Janek wraca z urlopu. A do zdobycia jest przecudnej urody kubek Radia Plus z Bolesławca, a do tego jeszcze zestaw książek, jakich opowiem za moment. Przypominam też, że czekam na wasze wiadomości dotyczące Krobicy. Kopalnia Świętego Jana w Krobicy na Dolnym Śląsku obchodzi 450-lecie i jeżeli macie ochotę się tam pojawić, to ja mam dla was taki voucher 2 plus 2 rodzinny, dwoje dorosłych, dwoje dzieci. I tutaj czekam na wiadomości od was pod 691 141 141.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
13: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Here Comes the Rain Again i Eurythmics w Radiu Plus na koniec 9 do 10, 3 minuty, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: CBA nie miało pełnej kontroli nad Pegasusem. Premier o nowych ustaleniach w sprawie systemu. Sprawdzą monitoring i przesłuchają świadków. Policyjne działania w Nowym Sączu po postrzeleniu 41-latka. W wiadomościach także jabłkomat powstał w powiecie nowosądeckim. Posłuchajcie. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych, dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. O czym więcej już teraz Michał Rawa.
2: Według ustaleń biegłych, część elementów systemu Pegasus pozostawało pod pełną kontrolą izraelskiej firmy, od której zakupiono oprogramowanie. To oznacza, że polskie służby nie mogły zablokować wycieku danych pozyskanych w trakcie działań operacyjnych. Premier Donald Tusk mówi o zbrodni stanu.
3: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
2: Przypomnijmy, że system Pegasus pozwalał na dostęp m.in. do wiadomości, połączeń czy kamery telefonu. Inwigilowani z użyciem tego oprogramowania byli m.in. posłowie KO Krzysztof Brejza i Roman Giertych, czy prokurator Ewa Wrzosek.
1: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiS-u, głównie z Funduszu Sprawiedliwości. W śledztwie dotyczącym użycia oprogramowania zarzuty usłyszało 7 osób, w tym byłe kierownictwo CBA, ABW i SKW. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Do późnego wieczora śledczy pracowali na miejscu strzelaniny, do której doszło w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej. Policjanci postrzelili mężczyznę, który chciał ich zaatakować nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala. Według mundurowych wcześniej mężczyzna nie reagował na polecenia, a użycie tasera nie przyniosło efektu.
4: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
1: Mówiła Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji. Ta zabezpieczyła monitoring z okolicy, ustala też świadków i analizuje nagrania kamer mundurowych oraz tasera. Michał Kołodziejczak, pod lupą prokuratury, śledczy z Warszawy przekazali dziś, że w związku z medialnymi doniesieniami zabezpieczono materiały i wszczęto czynności sprawdzające. W tle m.in. zmuszanie do zażywania narkotyków. Przypomnijmy, to efekt publikacji w kanale Zero. Do dziennikarzy zgłosiły się dwie kobiety, które oskarżyły posła o przemoc, agresję i namawianie do zażywania kokainy. W konsekwencji klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił polityka, choć on sam przekonuje, że są to pomówienia. Jego sprawą zajęła się warszawska prokuratura. Teraz Kuba. Na 10 lotniskach co najmniej do końca listopada będzie brakować paliwa lotniczego. W związku z tym rejsy na Kubę wstrzymało w tym roku już co najmniej 11 linii lotniczych, m.in. Air France i Iberia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa jabłkomat. Mieszkańcom pomysł bardzo się podoba.
5: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
6: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
7: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie tak jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas. Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blik, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
1: Wyjaśniał Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Ten stoi przy ulicy Szczawnickiej, którą przez Łącko biegnie droga wojewódzka nr 696.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: I Wanna Dance with Somebody, Whitney Houston w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 10 na zegarze teraz. Czy to jest dobra godzina na kolejną kawę, herbatę albo może pierwszą, a do tego coś słodkiego? Może zostało jeszcze jakieś ciasto z niedzieli na przykład i uprzyjemni nam taką chwilę, taką przerwę w pracy albo w szkole. Jeśli chodzi o te najlepsze ciasta na świecie, to jest nowy ranking Taste Atlas i tutaj internauci zagłosowali na portugalskie ciasto Pão de Lado de Ovar. Mam nadzieję, że powiedziałam to dobrze, ale to jest taki biszkopt z Ovar i on jest teraz już popularny w całej Portugalii, wszędzie go można kupić. To jest taki tradycyjny biszkopcik, miękki, bardzo taki soczysty, nie soczysty, ale też wilgotny. A jeśli chodzi o te kolejne miejsca, to na drugim miejscu Kadkaka. To jest szwedzkie ciasto czekoladowe, bardziej przypominające brownie. Na trzecim miejscu sernik baskijski, a na czwartym miejscu marcinek. Polski marcinek z Podlasia. Ciasto niezwykle pracochłonne, ale fantastyczne w smaku i docenione także przez zagranicznych internautów i turystów. Ale to nie koniec tych naszych sukcesów na tej liście 100 najlepszych ciast świata, bo na kolejnym miejscu, na szóstym, znajduje się nasz sernik, potem jest karpatka na ósmym, na 14 jabłecznik, na 33 sękacz, na 37 kołocz śląski, piernik na 50 i 53 to kremówka. Jest sporo reprezentacji z polskiej kuchni, więc jest też okazja, żeby przypomnieć sobie może takie Karpaty ośnieżone, bo to już niedługo ten czas. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Przypominam o tym, że pytam dziś również o to, dlaczego chcielibyście pojechać, jeśli chcielibyście pojechać na uroczystość 450-lecia kopalni Świętego Jana w Krobicy. Przypominam to ten weekend, a ja mam zaproszenie na sobotę 2 plus 2. To jest taki rodzinny bilet, żeby można było sobie zwiedzać, specjalny bilet, w którym będzie można wejść tam, gdzie zazwyczaj wejść nie można. Więc jeżeli jesteście w tym momencie, wiecie, że 17 października będziecie mogli pojawić się na Dolnym Śląsku w Krobicy, to proszę dać znać, dlaczego chcielibyście tę kopalnię zwiedzić. 691-141-141.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków.
2: Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
10: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

Baby, I Love You, Ray i Big Mountain w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. 24 minuty pozostały do 11. Weekend, wiem, poniedziałek dopiero. Niektórzy stwierdzą, że na przykład nie biorą udziału w poniedziałku i szykują się już na weekend i tym weekendem żyją. A na przykład, jeżeli będziecie w okolicach albo specjalnie możecie też się wybrać do Krobicy. 450 lat od otwarcia kopalni w Krobicy będzie mnóstwo się działo pod naszym patronatem. Między innymi specjalne spacery z przewodnikiem, bardzo wąskie tunele, historia, do tego jarmark izerski i mnóstwo atrakcji. I takie specjalne zaproszenie na to wydarzenie na 17 października trafi do Magdaleny z Myślenic. Magdalena napisała tak: taki bilet rodzinny byłby cudownym prezentem urodzinowym dla mnie. W najbliższą sobotę 17 października kończę 44 lata. Celebrować z mężem i synami w takim miejscu to marzenie dla zawodowego historyka. Magdo, jeszcze raz wszystkiego wspaniałego i mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. A jeśli wy będziecie w okolicach, no to oczywiście zajrzyjcie na imprezę pod naszym patronatem. Krobica na Dolnym Śląsku, 450 lat kopalni Świętego Jana. Mike Oldfield, Maggie Reilly, Moonlight Shadow, teraz w Radiu Plus.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Odrzuć na parę chwil.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
7: Ale że już?
6: No już.
7: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
6: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
7: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
6: No oczywiście.
8: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trimsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa.

0: Augustówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Castorama. W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
1: Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
6: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
7: Wiosna, wiosna,

0: True Blue i Madonna w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 3 minuty do 11. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend w 3 metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Ukraina czeka na szczegóły amerykańsko-rosyjskich rozmów dotyczących rozejmu energetycznego. Za chwilę też postępowanie policyjne po ataku na księdza w Czeluśnicy na Podkarpaciu oraz komentarz politologa po wygranej Łukasza Gibały w Krakowie. Jest 11. Marcin Bartnik. Prezydent Ukrainy ostrzega państwa europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Władimir Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Donalda Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal atakują ukraińską infrastrukturę. Czekamy na szczegóły amerykańsko-rosyjskich rozmów, podkreślał Zełenski. Rosyjskie ataki to odpowiedź Putina dla Trumpa. Czekamy jednak na szczegóły rozmów między Amerykanami a Rosjanami oraz na to, jakie konkretne kroki Amerykanie będą gotowi podjąć. Głos na Warsaw Security Forum zabrał też premier Donald Tusk. W swoim wystąpieniu szef rządu odniósł się do ostatnich wypowiedzi Donalda Trumpa, który między innymi obarczył Ukrainę o wzrost cen ropy.
2: Każdy, kto sugeruje, że to Ukraina jest odpowiedzialna za wojnę, daje niezwykle cenny prezent agresorowi, Putinowi. Propozycja natychmiastowego rozejmu energetycznego spotkała się z natychmiastową odpowiedzią, czyją? Putina. Odpowiedzią Rosji był atak na infrastrukturę energetyczną w Charkowie. Tak jest zawsze.
1: W Warsaw Security Forum bierze udział m.in. naczelny dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz. Wciąż trwają czynności sprawdzające po wczorajszym ataku na księdza w Czeluśnicy na Podkarpaciu. Podczas porannej mszy świętej 35-letni mieszkaniec gminy Tarnowiec uderzył kapłana. Natychmiast zareagowali wierni, którzy obezwładnili napastnika.
3: Kiedy policjanci przyjechali do kościoła, ten 35-latek przebywał w zakrystii, wypowiadał się irracjonalnie, był agresywny. Prawdopodobnie to zachowanie mogło wynikać ze stanu jego zdrowia, dlatego policjanci zadysponowali na miejsce załogę karetki pogotowia, która postanowiła przetransportować 35-latka na konsultację.
1: Powiedział nam Daniel Lelko z Jasielskiej Policji. Sprawa prowadzona jest m.in. pod kątem obrazy uczuć religijnych i naruszenia nietykalności cielesnej. Głosy od prawa do lewa dały fotel prezydenta Krakowa Łukaszowi Gibale, komentuje jego wynik politolog Tomasz Synowiec z klubu Jagiellońskiego. Gibała kandydował już po raz czwarty. Mieszkańcy w końcu mu zaufali, przekazując ponad 62% głosów. Katarzyna Snakowska.
4: Wielki atut, ale też duża słabość. Szerokie grono osób, które oddały głos na Łukasza Gibałę, to zarówno wyborcy Konfederacji Korony Polskiej, czy partii Razem. Tomasz Synowiec podkreśla, że nowemu prezydentowi będzie ciężko pogodzić interesy i spełnić oczekiwania wszystkich grup.
5: Decyzje, które będzie on podejmował, siłą rzeczy, którymś z tych grup będą do niego zrażały.
4: Niespełna 100 tysięcy głosów oddanych w drugiej turze na Monikę Piątkowską, to według Synowca wynik tragiczny dla Koalicji Obywatelskiej w Krakowie.
5: Nastroje wokół rządu są raczej negatywne. Jak ich prezydent okazał się bardzo niepopularny i został odwołany przez mieszkańców w referendum.
4: Frekwencja w drugiej turze wyniosła 44,27% i zdaniem Synowca to nie najgorsza mobilizacja krakowskich wyborców.
1: Z Krakowa Katarzyna Snakowska, dziękujemy za relację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kwietny dywan przedstawiający koziołki pojawił się na poznańskim Starym Rynku. Z kolorowych wrzosów ułożyli go poznaniacy. To w ramach akcji zachęcającej mieszkańców do oddania głosu na wybrane projekty w ramach budżetu obywatelskiego.
6: Jesteśmy w trakcie głosowania. Ponad 10 tysięcy mieszkańców naszego miasta swoje głosy oddało, ale chcemy mieć jak największą frekwencję. W tym roku hasłem budżetu obywatelskiego jest Zakwitajmy dla Poznania.
1: Zachęcał Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta. Akcja ma na celu zachęcić poznaniaków do głosowania, ale nie tylko.
6: To jest nie ostatni element, który jeszcze pokażemy w naszym mieście, żeby po prostu jak największą grupę zainteresować, aczkolwiek naszą największą ambicją jest, żeby nie tylko była duża frekwencja w głosowaniu, co nam się udaje, ale także, żeby jak najwięcej mieszkańców swoje projekty składało.
1: Głosowanie potrwa do 30 października.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 5 minut po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A te dobre strony jesieni to zapisane są na kartach książek z wydawnictwa PWN, a także wydawnictwa Harde, naszych partnerów. Z dobrych stron jesieni w Radiu Plus. Do zdobycia, tak jak wspominałam, przecudnej urody kobaltowy kubek z logo Radia Plus z Bolesławca, a do tego jeszcze tak, jeżeli chodzi o wydawnictwo Harde, polscy terroryści i zamachowcy Sławomira Kopra, to jest autor, którego przedstawiać nie trzeba, a tematyka też już jest jakby w tytule wyjaśniona. I to są takie historie od powstania styczniowego do III Rzeczpospolitej. Jeśli chodzi o wydawnictwo PWN, ilustrownik Grażyna Bastek-Marcin-Bogusz, to jest taki przewodnik po gatunkach i tematach malarskich, czyli co autor miał na myśli, łatwiej nam będzie zrozumieć, jeśli chodzi o epokę, jak opowiadali malarze swoje historie, ale nie tylko historie swoje, ale i inne, właśnie za pomocą obrazów. I taki zestaw czeka na kogoś, kto już do nas napisał. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, a pytamy, za co lubicie jesień, czyli o te dobre strony jesieni. Ja za momencik dzwonię do kogoś, kto już napisał, a później trzeba czekać jeszcze na telefon. Dziś od Janka Pasta. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia pośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
3: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
4: Poznaj mój sekret, czarnuszkę CCD.
3: A co to znaczy CCD?
4: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
3: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
4: Od Oleofarm.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
6: O jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
7: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Warszawa.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to są dobre strony jesieni ze strony Agnieszki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Agnieszko, napisałaś do mnie, że najpiękniejsze barwy przyrody ma jesień i uwielbiasz patrzeć na te kolorowe czerwone, żółte, tak pomarańcze. Jest. Spacery z psem, szukanie... Szuranie w kopcach liścia.
2: Szuranie, tak.
1: Kusi czasem, kusi, żeby taką uzbieraną kupę.
2: Tak, rozgrzebać.
1: Tak. Ale potem trzeba znowu posprzątać, bo jednak ktoś to uczynił.
2: Tak.
1: Mam dla ciebie prezent, bo te barwy jesienne być może odnajdziesz w ilustrowniku Grażyny Bastek i Marcina Bogusza, przewodnik po gatunkach i tematach malarskich, to wydawnictwo PWN.
2: O, super.
1: Trochę mniej optymistyczna literatura, polscy terroryści i zamachowcy, ale historyczna, Sławomir Koper. Do tego i przepięknej, przecudnej urody w kobaltowych kolorach, między innymi kubek od Radia Plus dla ciebie.
2: O, super, super.
1: Czy ta jesień będzie lepsza niż poprzednie?
2: Oczywiście, każda jest coraz lepsza. A jeszcze duet idealny Radio Plus plus Bolesławiec, więc cóż chcieć więcej.
1: Bardzo się cieszymy i udanego dnia życzymy, ale też i całej jesieni. Czy jakieś książki właśnie albo filmy też już są zaplanowane na ten czas?
2: Jeszcze nie. Jeszcze cały czas mamy sezon działkowy, więc cały czas jest grabienie i grzyby i spacery po lesie, także na razie jeszcze nie ma czasu.
1: Ach, potem on przyjdzie.
2: Tak, przyjdzie.
1: Jesteśmy my.
2: Tak jest.
1: Wszystkiego dobrego, Agnieszko. Do usłyszenia.
2: Dziękuję również, do usłyszenia.
1: A jeśli wy chcecie do nas dołączyć, napisać o swoich dobrych stronach jesieni, radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: Ciągle pada i czerwone gitary w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii i takich nastrojów Wam życzę, nawet jeśli dzisiaj u Was pada, chociaż są przecież słoneczne regiony, bo o tym też piszecie, że słońce świeci. Na zegarze 13 minut do 12 i do południa jeszcze między innymi Fleetwood Mac.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
2: Po reklamie.
9: Save!

0: New Beforty w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. Tylko 3 minuty do 12 za chwilę wiadomości, a później przywita się z Wami Janek Pasterski. Ja za dziś dziękuję. Do usłyszenia. Do jutra.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnica.pl.
6: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
7: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
6: Ciężka?
7: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Blikomana do auta też ciężko.
6: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
7: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
6: Chyba kumacji.
8: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Blikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Blikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Prokuratura zabrała głos po tragicznej policyjnej interwencji w Bydgoszczy. Za chwilę też Nobel z ekonomii oraz dąb pamięci dla aktora Jana Nowickiego. Jest 12. Marcin Bartnik. W czasie tragicznej policyjnej interwencji w Bydgoszczy nie doszło do uchybień, twierdzi prokuratura okręgowa. Chodzi o śmiertelne postrzelenie 44-latka. W sprawie zostanie wszczęte śledztwo. Dawid Olszewski.
2: Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał się samookaleczać. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i trzymał w ręku nóż, relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
3: Ruszył w kierunku policjantów z nożem. Funkcjonariuszka, która wzywała tego mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem, widząc, że jest atakowana, oddała strzał w kierunku agresora. Mężczyzna został zraniony.
2: Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala, gdzie zmarł. Całe zdarzenie obserwowali okoliczni mieszkańcy.
4: Z okna widziałam syk. Słyszałam też strzał. Jeden strzał. Podobno z tym nożem bojował, że siostra wezwała policję.
2: Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci i prokurator.
1: Okoliczności interwencji ma wyjaśnić też wewnętrzne postępowanie policji. Międzynarodowa grupa przestępcza specjalizująca się w oszustwach bankowych rozbita w Polsce. Wpadło 12 osób, w tym m.in. Ukrainiec i dwóch Rosjan. Za pomocą fałszywych linków kierujących do tzw. szybkich płatności w ogłoszeniach sprzedażowych przejmowali konta kontrahentów.
5: Po nitce do kłębka tak naprawdę dokonywały te osoby przejęcia kont ofiar, a następnie z tych kont były wypłacane środki. I na chwilę obecną mamy ustalenia po stronie poszkodowanych strat około 250 tysięcy złotych, aczkolwiek to jest tylko wstępny szacunek, bo te straty na pewno będą dużo większe.
1: Powiedział nam Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Wśród zatrzymanych 12 osób jest dwóch Rosjan, którzy mogą być dodatkowo powiązani z terroryzmem.
5: Były takie przesłanki, że mogły mieć te osoby związek z organizacjami wspierającymi terroryzm.
1: Planowane są kolejne zatrzymania. Ekonomiczny Nobel przyznany. Nagrodę otrzymują dwaj amerykańscy naukowcy, ogłoszono właśnie w Sztokholmie.
6: Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences to Robert E. Hall.
1: Nobla z ekonomii otrzymują Robert E. Hall i Michael Woodford za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Komitet Noblowski wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 roku systematycznie przyznawane jest to wyróżnienie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dąb pamięci Jana Nowickiego zasadzono w ogrodzie Zespołu Szkół Akademickich w Nowym Sączu. W ten sposób szkoła chce przypominać o wybitnym aktorze i reżyserze. W uroczystości brali udział uczniowie szkoły oraz żona Jana Nowickiego, Anna.
7: Nowy Sącz jest drugim miejscem w Polsce, które upamiętnia Jana Nowickiego. Jestem niezwykle podbudowana i wzruszona. Bardzo się cieszę.
8: Myślę, że to jest bardzo dobry sposób, żeby upamiętnić tak wybitnego aktora, jakim był Jan Nowicki.
9: Pan dyrektor opowiada nam, wspomina jego twórczość.
10: Pan Jan Nowicki kręcił w Nowym Sączu i w Sądeckim Ratuszu film Dziura w ziemi. Bywał często w Starym Sączu, więc jest z naszym regionem związany.
1: Dodawał dyrektor szkoły Bogusław Kołcz. Jan Nowicki zmarł w grudniu 2022.
11: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Od dziś znów testy syren alarmowych potrwają do piątku. Próby będą przeprowadzane na terenie całego województwa. To w ramach ćwiczeń Syrena 26. Informacje na temat ćwiczeń przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W trakcie testów emitowany będzie ciągły dźwięk syren alarmowych trwający minutę. Mieszkańcy Mazowsza powinni zachować spokój oraz nie podejmować żadnych działań. Są zatrzymania nastolatków po ostatnich atakach nożowników w szkołach. Niektóre z nich dotyczą niebezpiecznych przedmiotów przynoszonych do szkół. Inne internetowej aktywności młodych, mówi komisarz Lucyna Rakowska z Komendy Głównej Policji.
12: Przede wszystkim działania swoje mają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Sprawdzamy tą sieć i w takich sytuacjach oczywiście podejmujemy interwencje, działamy. Pamiętajmy też, że informowanie policji o różnych niepokojących zdarzeniach, mających na celu albo będących po prostu czasami też żart, one wywołują nasze reakcje i też za to możemy ponieść odpowiedzialność.
11: Funkcjonariusze apelują o rozsądek i zainteresowanie rodziców, a także niebagatelizowanie niepokojących sygnałów. Pochmurno z przelotnym deszczem, późnym popołudniem możliwe w Warszawie niewielkie przejaśnienia, maksymalnie 10 stopni na termometrach, ciśnienie umiarkowane 1017 hektopaskali, wiatr umiarkowany z zachodu, biometr niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: To co, powspominamy odrobinę, powspominamy, bo pamiętamy teraz w Radio Plus wódka suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz? Dzień dobry. Janek Pasterski.

0: Jeśli jest się czym chwalić, to myślę, że trzeba to robić, a w tym wypadku jak najbardziej tak. Polacy mistrzami Europy w łowieniu karpi. I to już trzeci raz teraz czytam. Nasza drużyna zwyciężyła w 10. Mistrzostwach Europy właśnie w łowieniu karpi. Obronili tytuł, ale ustanowili też rekord. W 142 godziny złowili karpie o łącznej masie prawie 77 kilogramów. No to słuchajcie, ja myślę, że będzie na czym testować nowe przepisy przed Bożym Narodzeniem. Mam tylko nadzieję, że chłopakom do świąt się rybka nie przeje jakoś za bardzo.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa...

0: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: No jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
2: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus Warszawa.

Jedyna taka Tina Turner i Foreign Affair w Radiu Plus. Jesień trwa w najlepsze i ja wiem, że są tacy, którzy za jesienią nie przypadają, że woleliby lato, kiedy było ciepło. Ten ostatnio modny trend, tak zwane jesieniary albo jesieniarze. W wersji męskiej też chyba jest coś takiego, czyli ludzie, którzy jesień kochają. Kochają siedzieć pod kocykiem, wygrzewać się, czytać dobrą książkę, pić herbatę z ulubionego kubka. No, ja też lubię. Bo to ma swój klimat. I co więcej, jestem w stanie wam załatwić te wszystkie rzeczy. Pytamy was o to, za co lubicie jesień. Dobre strony jesieni z Radiem Plus, tak nazywa się nasza zabawa, która trwa do końca tego miesiąca. A zatem za co lubicie jesień? Można nam dać znać na naszej stronie internetowej na radioplus.pl. Do zdobycia piękny kubek od Radia Plus, ale nie byle jaki, bo to jest ceramika prosto z Bolesławca. No i dorzucam do tego jeszcze dwie książki. Jedna książka od wydawnictwa PWN, Morskie stwory i ich walory, czyli zajrzymy w same głębiny i poznamy niezwykłe historie z życia w morzu. A druga książka to Kobiety kontra mafia i to są historie kobiet, które udowodniły, że odwaga może mieć naprawdę wiele twarzy kobiet. Zapraszam na radioplus.pl, bo warto.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną to Krzysztof Krawczyk. Nie, spokojnie, jeszcze zatańczymy. Ja wiem, dzisiaj dopiero poniedziałek, ale już w piątek i w sobotę prywatka z Radiem Plus będzie okazja.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: Dużo dobrego.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
4: Za mniej.
6: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie.

0: Gustówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Siamo.
1: Umberto Tozzi na dobry koniec tej godziny, to już prawie 13, a w Radio Plus za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości.
2: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
14: Komisja Śledcza do spraw Pegasusa prezentuje swój raport. 150 milionów złotych kar dla czterech banków od UOKiK-u. Metropolita Krakowski prosi o modlitwę za zdrowie papieża. Jest 13. Marcin Bartnik. Użyto go do inwigilacji polityków, zakupiono bez podstawy prawnej i to mimo negatywnej opinii służb oraz policji. To główne zarzuty wobec wykorzystania systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu Komisji Śledczej. Jej prace trwały 2,5 roku. Przesłuchano 77 świadków. Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiSu.
15: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
14: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jak podkreśliła, Pegasus działał w Polsce bez wymaganej akredytacji służb, a decyzja o jego zakupie zapadła na szczeblu politycznym.
15: Decyzja polityczna zapadła na styku Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie ministrem był wówczas Zbigniew Ziobro, oraz pionu służb specjalnych nadzorowanych przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zbigniew Ziobro sam przedstawił się tutaj na posiedzeniu komisji podczas przesłuchania, że jest inicjatorem zakupu systemu.
14: Prokuratura przekazała dzisiaj, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem Pegasus, a dane pozyskiwane z jego użyciem mogły trafiać do producenta, czyli izraelskiej firmy. Mimo programu CPN drożeją paliwa i znów przekraczają psychologiczne granice. Najtańsza benzyna będzie od jutra kosztować powyżej 7 zł za litr, a diesel powyżej 8. Kryzys pogłębia się ze względu na osłabienie złotego, umocnienie dolara oraz kryzys na Bliskim Wschodzie. Jak ogłosił minister energii, jutro na stacjach paliw zobaczymy 7 zł i 6 groszy za 95 i 8 zł oraz 2 grosze za litr diesla. 150 milionów złotych. Tak wysokie kary nałożył UOKiK na 4 banki. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał Bank Pocztowy, Erste, ING Bank Śląski i Plus Bank. To w związku z możliwością jednostronnej zmiany warunków już zawartych umów. Szczegóły wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny.
0: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat. Problem polegał na tym, że konsument nie zawsze mógł przewidzieć, kiedy taka zmiana może nastąpić, czego może dotyczyć i jak duża może być. Klauzula modyfikacyjna nie może być wekslem in blanco.
14: Banki mogą odwołać się od tej decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji Konsumentów.
2: Wiadomości Radia Plus.
14: Módlmy się za udaną operację i zdrowie dla papieża Leona XIV, zaapelował kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita Krakowski poprosił o to wszystkie parafie i wspólnoty archidiecezji. To po informacji, że w tym tygodniu papież przejdzie operację usunięcia guzka w płucu.
16: Ten apel jest spowodowany taką postawą pasterza, który chce, żeby w jego diecezji ta miłość do papieża była w taki sposób wyrażana. Myślę, że ma tutaj też znaczenie ta bardzo osobista relacja księdza kardynała Grzegorza Rysia do papieża i stąd ten wyraz bliskości i takie pragnienie, żebyśmy rzeczywiście jako diecezja pamiętali w tych dniach szczególnie o papieżu.
14: Mówił ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik archidiecezji krakowskiej. Przez najbliższe dni o zdrowiu papieża wierni będą modlić się podczas każdej mszy świętej, m.in. w Bazylice Dominikanów w Krakowie.
17: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Propozycje zmian są, teraz warszawski ratusz zbiera głosy mieszkańców, a ci piszą. W ciągu tygodnia wpłynęło 1700 uwag w konsultacjach dotyczących zmian w komunikacji po otwarciu kolejnych 3 stacji metra.
18: Zmiany dotyczą głównie 3 dzielnic, Bemowa, Ursusa i Włoch i są pod hasłem do metra, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
19: To najszybszy, najwygodniejszy, najbardziej pojemny środek transportu, dlatego chcemy, aby jak najwięcej osób z niego mogło korzystać.
18: Zmiany dotkną ponad 20 linii autobusowych. Dla niektórych to zabranie bezpośredniego połączenia, a dojazd do metra nie zawsze jest atrakcyjny.
20: Nie będę z tego korzystać, ponieważ musiałabym nie wiadomo po co jechać naokoło.
18: Szczegóły zmian na stronie konsultacji. Wciąż można zabrać głos.
21: Do 25 października
17: tematem zajęła się Joanna Obuchowska. Siatkarze PGE Projektu Warszawa wygrali Memoriał Wójtowicza. Pokonali w finale wicemistrza kraju Bogdankę Lublin 3-1. Pochmurno z przelotnym deszczem po południu, ale późnym popołudniem też niewielkie przejaśnienia mogą się przydarzyć. Maksymalnie 10 stopni, ciśnienie umiarkowane 1017 hektopaskali. Z zachodu umiarkowanie powieje wiatr, biometr niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Poniedziałek, początek tygodnia, ale to nic nie szkodzi, żeby się odrobinę muzycznie zrelaksować. Już teraz Glenn Medeiros i piękna ballada w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: panowie z Bad Boys Blue, i taka to piosenka o pociągu. A czy ktoś czuje pociąg do jesieni? Każda pora roku potrafi być fantastyczna, jeżeli się odpowiednio na to spojrzy. Jesień również taka jest, i chociaż chłodno, i chociaż pada coraz częściej, i tego słońca może nie ma tyle, co powinno być. No i zmiana czasu przed nami też, czyli dzień będzie krótszy, ale to nic, to ma swoje plusy. Można zrelaksować się wieczorem, po pracy w domu posiedzieć pod kocykiem, obejrzeć fajny serial, posłuchać muzyki, poczytać książkę, dobrej herbaty z sokiem malinowym wypić. No można to wszystko zrobić i w związku z tym pytamy was o dobre strony jesieni w Radiu Plus. Za co wy lubicie jesień, można nam dać znać na radioplus.pl, nasza strona internetowa. Tam odsyłamy, a w prezencie mam dla was dwie książki. Dzisiaj zaproponowałem takie tytuły od wydawnictwa Harde: Kobiety kontra mafia, czyli bardzo odważne kobiety, historie pań, które udowodniły, że odwaga ma wiele twarzy kobiecych. Właśnie druga książka to wydawnictwo PWN i Morskie stwory i ich walory, czyli zajrzymy pod powierzchnię wód i poznamy życie wyjątkowych wodnych stworzeń. Takie dwie książki, no i do tego oczywiście jeszcze clue programu, czyli kubek. Ceramika, nie byle jaka, bo z Bolesławca. Coś takiego dla was mamy, dajcie znać na radioplus.pl, za co wy lubicie jesień, a ja już po godzinie 14 na pewno kogoś takim zestawem kubko-książkowym nagrodzę.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Eduszo Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Neonet, Neonet,
10: to korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
11: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
9: Neonet.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

Piękne bluesowe brzmienie Breakout w Radiu Plus. Kiedy byłem małym chłopcem. No jak człowiek był małym chłopcem albo małą dziewczynką, to do roboty nie trzeba było chodzić na przykład, prawda? Albo się martwić cenami benzyny, które rosną. Ale do szkoły trzeba było chodzić. No więc zawsze wszystko ma swoje plusy i minusy. A ci starsi, którzy akurat w pracy, to myślę, że też nie ma co narzekać. Nie jest źle, muzycznie robimy wszystko, żeby było nam przyjemnie. I nawet w październiku możemy się na chwilę przenieść do słonecznej Italii. Już teraz Ricky Poveri.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend 3 metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

0: Przypominania Jurksztowicza, stan pogody no jest taki, jaki jest. Faktycznie ten rzeczony parasol może się dzisiaj w wielu miejscach naszego kraju przydać, ale nie przejmujemy się tym absolutnie. Za chwilę w Radiu Plus o 14 wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
2: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Popołudnie to czas wypełniony najróżniejszymi aktywnościami, ale będzie on przyjemniejszy, jeśli będziecie go Państwo spędzać w naszym towarzystwie. Od 16 czeka na Państwa magazyn reporterów w rytmie wydarzeń, a po 18 rozpoczyna się Warszawska Strefa Plusa. Jarek Budnik, zapraszam do Radia Plus Warszawa na 96,5 FM.
6: Autopromocja.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Ruszył proces w sprawie podpalenia Centrum Handlowego Marwilska w Warszawie. Akcja uczniowska apeluje o pilne działania po atakach nożowników. Kreml odrzucił propozycję Kijowa dotyczącą dwumiesięcznego rozejmu. Jest 14. Marcin Bartnik. Mieli działać na polecenie obcych służb. Odpowiedzą m.in. za podpalenie Centrum Handlowego Marwilska w Warszawie. Przed Stołecznym Sądem Okręgowym ruszył proces 4 podejrzanych o akty dywersji w Polsce. Sąd zdecydował o jego utajnieniu. Dlaczego? O tym Mateusz Chłystun.
2: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
1: Relacjonował z Warszawy Mateusz Chłystun. Po atakach nożowników uczniowie boją się wracać do szkół. Akcja uczniowska apeluje o pilne działania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo. Według organizacji szkoły nie są przygotowane do reagowania w sytuacjach zagrożenia.
3: Od środy nie ma momentu, nie ma godziny, w której nie otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją. Boją się iść następnego dnia do szkoły.
1: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Ci chcą m.in., by w każdej szkole był policjant w cywilu.
3: Każda szkoła powinna mieć przypisanego jednego funkcjonariusza, który będzie nie tylko przychodził na 4-5 minut, jak to obecnie funkcjonuje, tylko będzie przychodził na cały dzień, na cały czas trwania lekcji w szkołach.
1: Organizacja chce też przyspieszenia prac nad zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 15 roku życia. Kreml odrzucił propozycję Kijowa dotyczącą 60-dniowego rozejmu, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich w Ukrainie. Rzecznik Dmitrij Pieskow dodał, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Łukasz Gibała po zwycięstwie nad Moniką Piątkowską w drugiej turze wyborów na urząd prezydenta Krakowa przygotowuje się do zaprzysiężenia. To nastąpi prawdopodobnie 21 października. Na kogo głosowali krakowianie i co przyczyniło się do ich decyzji przy urnach?
4: Proszę pana, no obecnego prezydenta, bo proszę pana, znam go od dziecka.
5: Panią Piątkowską, choć szczerze mówiąc mało o niej wiem, kampania koalicyjna za nią była marna.
6: No to Gibała, tak.
5: Tak, Gibała.
6: Gibała.
7: Czytałam jego cały ten program i po prostu mi pasuje.
6: Jego jakbyś znamy.
8: Na nikogo nie głosowałem, bo uważam, że oba te wybory nie zmienią za dużo w tym mieście.
9: Piątkowska zdecydowanie. Całkiem inna osoba, w ogóle no jest to kobieta z klasą.
1: Frekwencja podczas wyborów wyniosła 44%. Dzień po zwycięstwie Łukasz Gibała rozdawał rano obwarzanki na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Rozmawiał z mieszkańcami i dziękował im za poparcie.
10: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. TR Warszawa jednak z inną elewacją. Chodzi o powstający przy placu centralnym budynek teatru. Jego fasada ma być zupełnie inna niż pierwotnie planowano. Zamiast czarnej, jasna i niemal transparentna. Będzie też lżejsza. Projekt został zaktualizowany. Według szacunków koszt budowy obiektu zmniejszy się o około 50 milionów złotych. Użytkowanie ma być oszczędniejsze. Oddział położniczy Szpitala imienia Księżnej Anny Mazowieckiej w Warszawie ma dzwon życia. To pierwszy nieonkologiczny oddział, który taki dzwon posiada. Jego bicie oznajmie zakończenie leczenia pacjenta z nowotworem. To ważny symbol, mówi Rafał Kręka, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
11: Studenci są ciekawi życia, generalnie zadają pytania. Nagle przychodzą na oddział, wisi jakiś dzwon, to natychmiast pada pytanie, a dlaczego ten dzwon to wisi? Czy to jest zwykły problem kliniczny, łatwy, trudny? No nie, to jest ogromny problem kliniczny, dlatego że mamy tutaj do czynienia z dwoma życiami. Mamą i dzieckiem, więc oni się spotykają już nawet na tym etapie przeddyplomowego kształcenia z taką realną i trudną medycyną.
10: Jak podkreślają lekarze z kliniki, to niezwykle ważny symbol, który tutaj symbolizuje nie jedno, ale dwa uratowane życia, matki oraz dziecka. 10 stopni maksymalnie, ciśnienie umiarkowane 1017 hektopaskali. Mogą przydać się parasole, bo będą chmury i będzie przelotnie padać. Późnym popołudniem mogą pojawić się też pomiędzy deszczem niewielkie przejaśnienia. Wiatr umiarkowanie powieje z zachodu, biometr nam nie sprzyja.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Dobre strony jesieni, o to pytamy właśnie w Radio Plus. Ja myślę, że możemy sobie nawet zrobić takie finalne odliczanie teraz. Razem z formacją Europe, bo mniej więcej za 30 minut od teraz trafi do kogoś dwie książki, a do tego jeszcze piękny, ceramiczny kubek prosto z Bolesławca, oczywiście z logo Radia Plus. Dobre strony jesieni, za co lubicie jesień? Możecie nam napisać na radioplus.pl. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: A no właśnie, zostańcie, koniecznie zostańcie, bo chociaż niebo dzisiaj delikatnie płacze deszczem, to warto jest zostać, bo pytamy o dobre strony jesieni. Czyli pomimo deszczu, pomimo tego, że jest chłodno, to czytam teraz na naszej stronie internetowej na radioplus.pl, że tych pozytywów jesieni, no, jest w waszym wykonaniu całkiem sporo. Każdy ma coś innego i za chwilę o tym z kimś będę rozmawiał. Jest jeszcze parę minut. Dajcie znać na radioplus.pl, za co wy lubicie jesień, a w prezencie kubek. I to nie byle jaki, bo to jest ceramika, ta słynna, prosto z Bolesławca. Oczywiście z logo Radia Plus. Takie coś mamy. I dwie książki jeszcze do tego dorzucam. Jedna z wydawnictwa Harde, a druga z wydawnictwa PWN. Do kogo to trafi? Kto będzie miał okazję sączyć dobrą herbatę z wyjątkowego kubka, czytać ciekawe pozycje, no i mieć fajny czas pod kocykiem w którejś z najbliższych jesiennych wieczorów, to się już za chwilę okaże.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.

0: Twoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
6: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie.

0: Wizytówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: No, jestem ciekawy, jakie to są dobre strony jesieni według was? Za co jesień lubicie, a być może nawet kochacie? Właśnie dodzwoniłem się do Sylwii z Gdyni. Sylwio, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak pogoda w pięknej Gdyni? Jesienna?
2: A powiem szczerze, że dzisiaj dosyć słonecznie.
1: A, no to super, to taką odsłonę jesieni też lubimy, ale wspominasz o tym, no ciężko się z tym nie zgodzić, że często o tej porze roku pada, te spacery może mniej popularne i ty wtedy uciekasz w co? W gotowanie.
2: Tak, to jest wtedy dla mnie czas takich eksperymentów kulinarnych. Lubię zaszyć się w kuchni. Więc powstają pyszne dania typu schab z grzybkami i z dynią, czy krem z dyni. Oczywiście też musi być coś na słodko, więc i kieszonki z jabłkiem, i jakieś ciasto takie z kruszonką ze śliwką. Także moja rodzina jest przeszczęśliwa, jak ja się zamykam w kuchni.
1: Rodzina czeka na jesień, krótko mówiąc, z tego co słyszę, wcale się rodzinie nie dziwię. Trafia do ciebie kubek przepiękny, no, z Bolesławca, czyli już kultowa ceramika w tym najlepszym wydaniu z logo Radia Plus i dwie książki od naszych partnerów, wydawnictwa Harde i wydawnictwa PWN. Także dobrej lektury, dobrej herbaty, smacznego jedzonka.
2: Dziękuję bardzo, jest mi bardzo miło.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Dobre strony jesieni w Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
10: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie od APM Development. Augustówka Residence. Taniej aż do 80 tysięcy złotych. Wejdź na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i zapytaj o 80 tysięcy złotych rabatu w Augustówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
11: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
14: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
13: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
14: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
13: Spróbuj koniecznie.
14: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
15: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
16: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Heartbreak Hotel to CC Catch na koniec tej godziny, a my powoli zbliżamy się do 15. Za chwilę Marcin Bartnik i wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
14: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
13: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest dużo spokojniej, wciąż jednak 20 tysięcy policjantów czuwa nad bezpieczeństwem w szkołach. Papież jutro zostanie przyjęty do Polikliniki Gemelli. Górnicy grożą protestami na ulicach Śląska i Warszawy. Jest 15, Marcin Bartnik. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju i ich okolicach od kilku dni pojawiają się patrole. I te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
2: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
1: Z kolei z danych resortu edukacji wynika, że dziś lekcje odwołało 10 szkół w całej Polsce. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach, zatrzymano 135 osób. Ma spędzić w szpitalu tydzień. Papież jutro zostanie przyjęty do Polikliniki Gemelli w Rzymie. Ma przejść operację usunięcia guzka z płuca. Nie wiadomo jeszcze, czy operacja zostanie przeprowadzona w dniu hospitalizacji, czy w środę. O wykryciu guzka Leon XIV poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Taranowała samochody i uszkodziła dwie stacje benzynowe. Są zarzuty i areszt za niebezpieczny rajd na Podhalu. 59-latce z Warszawy, którą złapano po policyjnym pościgu, grozić może teraz 8 lat więzienia. O szczegółach z Zakopanego Łukasz Bobek.
3: Kobieta odpowie za spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym, niezatrzymania się do kontroli oraz uszkodzenie mienia. 59-latka odmówiła składania wyjaśnień, nie ustosunkowała się do zarzutów. Mieszkanka Warszawy ma na swoim koncie uszkodzenie w sumie 9 samochodów, w tym radiowozu, motocykla i dwóch stacji benzynowych w Nowym Targu i w Białce Tatrzańskiej. Została ujęta po policyjnym pościgu w miejscowości Podczerwone, po tym jak staranowała radiowóz i uderzyła w ogrodzenie domu.
1: Kobieta była trzeźwa, policja pobrała od niej krew do badania na zawartość środków odurzających. Według świadków 59-latka zachowywała się irracjonalnie. Blokada ministerstw i duże manifestacje na ulicach Śląska i Warszawy. Takie plany mają górnicy z sierpnia 80, którzy zaostrzają protest przeciwko likwidacji kopalń i sprowadzaniu węgla z zagranicy.
4: Ten importowany jest o wiele droższy i poza tym jest o wiele gorszej jakości. No i jak to się też ma do tej polityki Unii Europejskiej, tej szaleńczej polityki, gdzie się mówi, że to energia z węgla jest brudną energią, to czyli tak, z polskiego węgla to jest brudna energia, jak ściągamy kolumbijski złej jakości węgiel, to jest dobra energia.
5: Kopalnie mają zasoby węgla. Wystarczy dobry gospodarz do tego, żeby te kopalnie się spinały i przynosiły nam zyski. My potrafimy fedrować dość dobry węgiel i mieć z tego zyski.
1: Z górniczymi liderami sierpnia 80 w PGG i JSW, Rafałem Jedwabnym i Krzysztofem Łabądziem rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kilkaset francuskich supermarketów dotkniętych cyberatakiem, tony jedzenia na śmietniku. Hakerzy zaatakowali bowiem instalacje chłodnicze. Wiele sklepów musiało wyrzucić produkty chłodzone i mrożone. Agencja AFP szacuje, że zaatakowano nawet 300 placówek handlowych. Do cyberataku doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Sprawę bada już paryska prokuratura.
6: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Po tragicznych atakach nożowników w Ostrołęce i Podwyżkowem Mazowieckie Kuratorium Oświaty wydało dyspozycję dla dyrektorów szkół. Chodzi przede wszystkim o kontrolę wejść na teren placówek osób postronnych, mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
7: Zabezpieczyć wszystkie wejścia i dostępy do budynków, do przedszkoli, szkół i placówek, aby ograniczać, szczegółowo monitorować dostęp osób postronnych. Poprosiłam również dyrektorów szkół o weryfikację kanałów łączności alarmowej.
6: Wśród zaleceń znalazł się także apel o umieszczenie we wszystkich klasach numerów telefonów alarmowych. 1700 uwag w tydzień. Warszawiacy poważnie potraktowali konsultacje dotyczące zmian w komunikacji po otwarciu kolejnych stacji metra na Bemowie. A tych jest sporo i według zapewnień Zarządu Transportu Miejskiego mają ułatwić dojazd, mówi Tomasz Kunert.
8: Aby zapewnić atrakcyjny dojazd do nowych stacji metra i rozszerzyć powiązania ze stacją Karolin, to jest stacja, która będzie w okolicy ulicy Połczyńskiej, osiedli w Ursusie i we Włochach.
6: Szczegółami mieszkańcy nie są zachwyceni. Mają zniknąć linie 129, 100 171, 249 i 349. 177 z kolei zacznie omijać Włochy, a 194 zmieni trasę tak, żeby dowieźć do metra, ale najpierw pozbiera ludzi z dwóch dzielnic. Umiarkowane ciśnienie 1017 hektopaskali, temperatura maksymalnie wyniesie 10 stopni. Będzie pochmurno z przelotnym deszczem, późnym popołudniem możliwe niewielkie przejaśnienia. Wiatr umiarkowany z zachodu, biometr niestety jest dziś w Warszawie niekorzystny.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Pięknie, zaczniemy kolejną godzinę od prawdziwej klasyki. Queen już teraz w Radio Plus. I want to break free. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemnie rozkołysał i przy biurku w pracy może być przyjemniej, kiedy takie dźwięki płyną z głośników. Michael Sambello i Maniak w Radiu Plus. Wyglądam ja delikatnie przez okno w naszym warszawskim studio i tu trochę słońce wyszło. Co mnie cieszy, mam nadzieję, że są takie miejsca, także i u was, gdzie nie tylko pochmurno dzisiaj, ale też trochę promieni słonecznych od czasu do czasu się przebija, bo jesień potrafi być piękna, nawet jeśli chłodno, nawet jeśli szybciej robi się ciemno, to można wyciągnąć takie rzeczy, które sprawiają, że to jest wyjątkowy okres, wyjątkowa pora roku. I o to, za co kochacie jesień, właśnie pytamy was na radio.pl, na naszej stronie internetowej, gdzie trwa zabawa Dobre Strony Jesieni z Radiem Plus. Te dobre strony odkrywamy razem z wami. Już teraz można nam napisać, za co wy jesień lubicie, a jutro kolejne zestawy, piękny kubek ceramika, ta słynna z Bolesławca. I do tego jeszcze dwie książki od naszych partnerów wydawnictwa Harde i PWN. Taki zestawik już jutro będziemy mieli dla kogoś.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
6: Muzyka i głos.

0: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
3: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest się tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend 3 metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Dzisiaj trochę zapomniany instrument, ale jak ten akordeonik pięknie brzmi w tym przeboju Shakina Stevensa, Give Me Your Heart Tonight. Fajnie, niech ta melodia zostanie nam na chwilę w głowie, a być może zastąpi ją inna. Polski przebój teraz, Anna Jantar. Nic nie może wiecznie trwać.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: teraz z okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
2: Ale że już?
1: No już.
2: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
1: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
2: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
1: No oczywiście.
3: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Trim Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Świetny głos Krzysztofa Cugowskiego. Cisza jak ta budka suflera. To na koniec naszego poniedziałkowego spotkania. Dobrego popołudnia wam życzę. Słyszymy się jutro, zaraz po 12:00. Janek Pasterski.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: nauczmy się. Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Areszt dla obywatela Ukrainy miał planować atak nożem. Trzy rodziny zostały bez dachu nad głową po pożarze pod Grudziądzem. Polacy podzieleni w sprawie systemu kaucyjnego. Powiemy o badaniu CBOS. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Planował zabójstwo, do akcji weszli policjanci. W Lublinie zatrzymano 21-letniego obywatela Ukrainy. Student miał zapowiadać atak nożem.
2: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
1: Mówiła Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu. Grozi mu 15 lat więzienia. Trzy rodziny zostały bez dachu nad głową. Po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza, w którym zginęły 2 osoby, gmina zapewnia, że poszkodowani otrzymają pomoc. O szczegółach teraz Dawid Olszewski.
3: Wsparcie potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
4: Lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale te lokale wycofamy ze sprzedaży. I jesteśmy już po pierwszym ze spotkań pierwszą rodziną. Pokazaliśmy to mieszkanie.
3: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
4: Aby dokonać oceny, rozmowy, co potrzebują.
3: Gmina czeka na ustalenia nadzoru budowlanego. Od nich będzie zależało, co dalej z budynkiem.
1: Przyczyny i okoliczności pożaru ustala policja pod nadzorem prokuratury.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Już jutro papież zostanie przyjęty do szpitala. O modlitwę za Leona XIV zaapelował metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś, a list do Ojca Świętego wysłał kardynał Stanisław Dziwisz.
5: Bardzo piękny gest. Jego należy czytać z tej perspektywy. Kardynał Stanisław Dziwisz, jako były sekretarz papieski, bardzo dobrze rozumie, że taki gest ma znaczenie, jest ważnym znakiem bliskości z papieżem.
1: Mówił ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik archidiecezji krakowskiej. W klinice Gemelli Leon XIV ma spędzić tydzień. Wszystko dlatego, że w jego płucach wykryto niewielki guzek. Czeka go operacja. Dziękuję wam za duchową bliskość i powierzam się waszej modlitwie, powiedział papież.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie połowa Polaków uważa, że system kaucyjny jest niewygodny. W badaniu CBOS odpowiedziało tak 49% pytanych. 47% uważa, że ten system jest wygodny. Niezadowoleni wskazują przede wszystkim na konieczność przechowywania pustych butelek w domu oraz niedziałające maszyny. Prawie 1/5 ankietowanych odpowiedziała, że nie dostrzega żadnych niedogodności. System kaucyjny działa w Polsce od roku.

No i proszę, teraz wyszło słońce, zrobiło się ładnie, ale dziś generalnie można powiedzieć o pogodzie, że jest jesiennie. Co jakiś czas kropi, no i tak też będzie do końca dnia. Na termometrach w tej chwili 12 stopni, ale odczuwalna to tylko 9. Wiatr umiarkowany wieje z kierunku zachodniego. Ciśnienie natomiast rośnie, teraz wynosi 1017 hektopaskali. Noc raczej bez deszczu, ale będzie zimno, bo zaledwie 6 stopni. Na co przyniesie nam wtorek? Nadal będzie pochmurno, ale raczej sucho i maksymalnie 13 stopni.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Jarek Budnik, dzień dobry. Witam Państwa gorąco i serdecznie w poniedziałkowe popołudnie, 7 minut po 16. To jest taka pora, kiedy zazwyczaj zapraszam Państwa do wysłuchania magazynu reporterów, a w dzisiejszej jego odsłonie porozmawiamy między innymi o cyberprzemocy, ale najpierw poproszę o przypomnienie, czym cyberprzemoc jest.
2: Cyberprzemoc to celowe i powtarzające się krzywdzenie, nękanie lub zastraszanie innych osób przy użyciu technologii cyfrowych, takich jak internet, media społecznościowe, komunikatory czy telefony komórkowe. Możemy wyróżnić tutaj w tej cyberprzemocy kilka takich podpunktów: wyzywanie i obrażanie, czyli wyśmiewanie, wyzywanie, poniżanie w komentarzach lub wiadomościach prywatnych. Do cyberprzemocy zalicza się także hejt, czyli celowe prowokowanie, pisanie nienawistnych komentarzy, na przykład na portalach społecznościowych.
1: A jak skutecznie zapobiegać cyberprzemocy, o tym opowiemy już za chwilę. W dalszej części dzisiejszego spotkania będziemy mówić o trwającym warszawskim festiwalu filmowym. Ponad 100 filmów. Który wybrać? A może zdecydować się na przykład na sekcję Konfrontacje, która dedykowana jest osobom 40+.
3: To jest zebranie najlepszych filmów, najlepszych, najbardziej docenionych filmów być może, z największych festiwali dookoła świata, od Sundance przez Cannes, Wenecję, San Sebastian, po to, żeby nasi widzowie mogli właśnie skonfrontować swoją wrażliwość, swoje poczucie tego, jak kino według nich powinno wyglądać, z tym, jaki jest stan obecnego kina w tej, można powiedzieć, najbardziej gwiazdorskiej obsadzie.
1: Zatem pozostaje zorganizować sobie trochę wolnego czasu i kupić bilety. Więcej o festiwalu już za kilka chwil. Na tę godzinę magazynu zakończymy jak zawsze wiadomościami, które płyną do nas wprost z Watykanu. Jarek Budnik, zapraszam. To jest magazyn reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa 96,5 FM.

0: Tragedy. To oczywiście grupa Bee Gees. 14 minut po godzinie 16. Szanowni Państwo, no po ostatnich niebezpiecznych zdarzeniach z udziałem młodych ludzi policja przypomina, że cały czas realizowana jest międzynarodowa kampania na rzecz ograniczenia cyberprzestępczości wśród młodzieży, a jej celem jest przede wszystkim zwiększenie świadomości i zapobieganie popełnianiu cyberprzestępstw przez młodzież. Na czym polegają profilaktyczne działania? O tym wszystkim opowie nam Magda Gliszczyńska.
1: Obecnie bariera wejścia w świat cyberprzestępczości, szczególnie dla młodych ludzi, znacznie się obniżyła. Dlatego prowadzone są działania, które mają ostrzegać młodzież przed zagrożeniami oraz konsekwencjami. Warto uświadomić sobie, czym jest cyberprzestępczość, podkreśla Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
2: Cyberprzemoc to celowe i powtarzające się krzywdzenie, nękanie lub zastraszanie innych osób przy użyciu technologii cyfrowych, takich jak internet, media społecznościowe, komunikatory czy telefony komórkowe. Możemy wyróżnić tutaj w tej cyberprzemocy kilka takich podpunktów: wyzywanie i obrażanie, czyli wyśmiewanie, wyzywanie, poniżanie w komentarzach lub wiadomościach prywatnych. Do cyberprzemocy zalicza się także hejt, czyli celowe prowokowanie, pisanie nienawistnych komentarzy na przykład na portalach społecznościowych, rozpowszechnianie plotek, czyli publikowanie kłamstw na temat konkretnej osoby, zmanipulowanych zdjęć na przykład przy pomocy technologii AI lub intymnych informacji bez zgody tej ofiary. Cyberprzemoc, co ją wyróżnia? Ma ona ogromny zasięg, materiały szybko rozpowszechniają się w sieci i sprawcy często chcą ukryć się pod maską anonimowości. Działa 24 godziny na dobę, przez co ofiara takiej cyberprzemocy nie czuje się bezpiecznie nawet we własnym domu.
1: Ogromną rolę w działaniach odgrywają również rodzice.
2: Dlatego tutaj warto rozmawiać ze swoimi dziećmi, uświadomić nasze dzieci, że takich rzeczy nie wolno robić, że te dzieci nie są anonimowe w sieci. Zawsze w tej sieci zostanie jakiś ślad, dzięki któremu policjanci mogą taką osobę, takiego hejtera namierzyć. My całodobowo monitorujemy sieć i reagujemy na wszelkie zgłoszenia. Więc rozmowa z takim dzieckiem, zarówno tym, które jest ofiarą hejtu, jak i dzieckiem, które zastosowało taką cyberprzemoc, ta rozmowa jest najważniejsza. Uświadommy dzieciom, jak mają się zachowywać, że nie są bezkarne, bo takiego hejtu, takiej cyberprzemocy nie da się wytłumaczyć głupim żartem, a za taki głupi żart mogą ponieść surowe konsekwencje.
1: Sami rodzice też podkreślają, że zawsze należy być czujnym, obserwować dzieci i z nimi rozmawiać, szczególnie teraz, zauważa pani Ewelina, mama dwóch chłopców w

0: wieku 7 i 9 lat.
1: No mam dzieci, które wymagają teraz, żeby mieli dostęp do internetu, natomiast ja jestem przeciwna temu, ze względu na to, co się dzieje. Nie dopuszczam dzieci do internetu, staram się to omijać jak mogę najdłużej, natomiast mam wrażenie, że młodzież jeszcze nie jest na tyle dorosła, żeby móc poradzić sobie z problemami, które są w internecie, problemami rówieśniczymi i niestety myślą, że są na tyle dorośli i nie chcą tymi problemami zarażać rodziców. Ale właśnie powinno być wręcz odwrotnie, powinni zgłosić się do rodziców o pomoc i rodzic powinien jak najbardziej tutaj pomóc.
0: Ewa Kościelniak-Walewska, dyrektor 4 LO w Radomiu, dodaje, że nauczyciele cyklicznie uczestniczą w szkoleniach z zakresu cyberprzestępczości. W szkole organizowane są też pogadanki z uczniami.
2: Jest to na pewno temat trudny w ostatnich czasach, ponieważ dostęp do tej cyberprzestrzeni jest faktycznie na każdym kroku i nie da się tego wyizolować z naszego życia, wykluczyć. Natomiast my też tutaj wychowujemy, edukujemy w szkole i nie tylko na lekcjach informatyki, ale również i godziny z wychowawcą, na innych przedmiotach. Uczulamy uczniów, również zajęcia profilaktyczne z naszymi szkolnymi specjalistami, jak się powinni w tej sieci poruszać, jak odbierać te treści, też ich edukujemy i uświadamiamy, że nikt w sieci nie pozostaje anonimowy.
0: A co na to młodzi ludzie? Czy czują się bezpiecznie?
3: Ja czuję się bezpiecznie, ponieważ w naszej szkole na godzinach wychowawczych jesteśmy uczeni, jak przestrzegać tej cyberprzestępczości.
4: W tej szkole czuję się bezpiecznie, bo też na lekcjach wychowawczych mamy omawiane, jak odróżniać prawdziwą informację od fake newsa, bo to wszystko to po prostu były fake newsy, tak żeby panikę siać.
0: Tylko dzięki wspólnym działaniom możemy skutecznie chronić dzieci i młodzież przed zagrożeniami obecnymi w cyberprzestrzeni i zapobiegać sytuacjom, w których młodzi ludzie wkraczają na tę drogę, stając się ofiarą lub jej sprawcą.
5: Magda Gliszczyńska, bardzo, bardzo dziękuję. 19 minut po 16, a już za chwilę w naszym magazynie reporterów opowiemy Państwu co nieco o trwającym warszawskim festiwalu filmowym.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa...

0: to ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Szanowni Państwo, trwa warszawski międzynarodowy festiwal filmowy, a to naprawdę wielka gratka dla kinomaniaków. Niemal 200 filmów i ponad 300 seansów. O, łatwo się zgubić w tym gąszczu, aby ułatwić Państwu co nieco nawigację po tym, no rzeczywiście, skomplikowanym programie festiwalu. Zapraszamy na przeglądową rozmowę, w której Piotr Lędzion zapyta dyrektorów festiwalu, Joannę Szymańską-Szcześniak oraz Bartłomieja Pulcyna o to, na co warto zwrócić uwagę, planując wyprawę na festiwal.
2: 190 filmów z całego świata. Siłą rzeczy o wszystkich nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale jednak, żeby naszym słuchaczom jakiś obraz dać, żeby zachęcić, może powiedzmy o kilku takich prawdziwych perełkach.
3: Oczywiście 190 filmów z całego świata, w tym 102 premiery, razem 330 seansów. Nie jest to łatwy wybór, na pewno nie jest to łatwe dla naszych widzów, bo nie da się wszystkiego zobaczyć, natomiast nasza gazetka i katalog na pewno ułatwią ten wybór, a jeżeli chodzi o polecenia, no to może Bartek, bo ja nie wiem, co mogę polecić, a czego nie.
4: Wiele filmów już pokazaliśmy i już nie będzie ich pokazu, więc mogę wskazać chociażby takie filmy, które zmieściliśmy w bardzo specjalnych sekcjach, czyli film Zamknięcia, Zapach jabłek, ale też Centerpiece, czyli Wóź programu, Spirala, Tabloid. Tabloid już też zaraz będzie za nami. Więc to są filmy i Rebelia, to też jest trzeci film, który mamy w naszym Centerpiece, więc to są takie głośne tytuły, natomiast bardzo ważne tytuły i fantastyczni twórcy są w naszych konkursach, konkursie międzynarodowym i konkursie 1-2, dokumentalnym i krótkometrażowym.
2: Wspomniał Pan o tych sekcjach, ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną konkretną konfrontację, takie oczko puszczone do widza 40+.
4: To już oczko, które puściliśmy po raz drugi w zeszłym roku, po raz pierwszy, razem z tym nowym rozdziałem, który otwieramy wspólnie na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Tak, to jest zebranie najlepszych filmów, najbardziej docenionych filmów być może, z największych festiwali dookoła świata, od Sundance przez Cannes, Wenecję i San Sebastian, po to, żeby nasi widzowie mogli właśnie skonfrontować swoją wrażliwość, swoje poczucie tego, jak kino według nich powinno wyglądać, z tym, jaki jest stan obecnego kina w tej, można powiedzieć, najbardziej gwiazdorskiej obsadzie.
2: Jest też sekcja skupiona stricte na wartościach. Tutaj bardziej skupiamy się na tym, co rzeczywiście nam, jako ludzkości, mocno doskwiera.
3: Tak, zdecydowanie. My w tym roku poruszamy się w temacie szeroko pojętej drogi poszukiwania swojego domu. Domu w sensie dosłownym, ale również w takim poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. I te filmy prezentują takie wartości.
2: Oczywiście poza samymi filmami mamy też prawdziwe zatrzęsienie gości. Moglibyśmy tutaj powiedzieć o najgłośniejszych nazwiskach. Ja chciałem jednak zwrócić uwagę na coś innego, bo widzowie mogą spotkać się tutaj z twórcami młodymi, których nazwiska może jeszcze nie miały okazji przebić się do tego mainstreamu.
4: Tak, bo to jest nasza dewiza. Chcemy odkrywać twórców, dlatego większość twórców z naszych konkursów, konkursu 1-2, czyli dla pierwszych i drugich filmów oraz konkursu międzynarodowego, przyjeżdża do Warszawy. Większość, również dokumenty, a także krótkometrażowe filmy. Aż mamy dwie sekcje poświęcone filmom krótkometrażowym, bo to jest konkurs ogólnoświatowy, ale też mamy sekcję, gdzie grupujemy najlepsze polskie filmy krótkometrażowe z tego roku.
2: Festiwal oczywiście jest już w trakcie, zaczął się w ten weekend, ale nie ma co tutaj płakać nad rozlanym mlekiem. Części filmów już nie zobaczymy, ale naprawdę warto pojawić się w tym nadchodzącym tygodniu.
3: Tak, oczywiście warto. Ja polecam przede wszystkim sekcję dokumentalną, w tym roku zaskakujące i ciekawe tytuły.
2: A ja ze swojej strony polecę, żeby zajrzeć na stronę, skorzystać z narzędzia Kompasu, który bardzo sprawnie może podpowiedzieć, jaki film warto obejrzeć, a z Kinoteki mówił Piotr Lędzion, Radio Plus.
1: Zatem zapraszamy do kina.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: A my już za chwilę zaprosimy Państwa do wysłuchania najświeższych wiadomości, jakie płyną dziś do nas z Watykanu. Tymczasem na poprawę nastroju Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, za 25,5 minuty 17.

0: Reklama.
1: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer, moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na Dolnym Mokotowie od APM Development. Augustówka Residence. Taniej aż do 80 tysięcy złotych. Wejdź na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i zapytaj o 80 tysięcy złotych rabatu w Augustówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: działalności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Jutro rano papież uda się do szpitala na operację. Dziś zachował zaplanowany wcześniej program audiencji. Leon XIV napisał list do kardynała Re, ustępującego dziekana Kolegium Kardynalskiego. Przypomniał jego bliską współpracę z Janem Pawłem II. Dziś 20. rocznica śmierci świętego Karola Akutisa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest jeszcze w Watykanie. Do szpitala na operację uda się jutro rano, podał watykański rzecznik Matteo Bruni. Jak poinformował wczoraj po modlitwie Anioł Pański sam Ojciec Święty, lekarze wykryli w jego płucu niewielkiego, ograniczonego guza. Papież zdecydował się na jego usunięcie. Podczas niedzielnego spotkania z wiernymi poprosił wszystkich o modlitewne wsparcie. W związku z tym, że hospitalizacja rozpocznie się dopiero jutro, dziś papież zachował program wcześniej przewidzianych audiencji. Przyjął m.in. członków kręgu świętego Piotra, stowarzyszenia, które prowadzi działalność charytatywną w Rzymie, a także obsługuje wielkie wydarzenia papieskie.
2: Od 1869 roku wasze stowarzyszenie w imieniu papieża dociera do wielu potrzebujących w naszym ukochanym Rzymie, oferując posiłki, które codziennie rozdajecie, noclegi dla osób bezdomnych, mieszkania dla rodzin w trudnej sytuacji oraz inne formy posługi. Jest to godne pochwały dzieło, które realizuje przykazanie Pana dotyczące miłosierdzia, które w ukryciu oczekuje nagrody wyłącznie od Boga. Przyczyniacie się do kształtowania pięknego oblicza Kościoła, który świadczy o Ewangelii wśród ubogich i najuboższych.
1: Leon XIV napisał list do kardynała Giovanniego Battisty Re. Do ubiegłego czwartku pełnił on funkcję dziekana Kolegium Kardynalskiego.
3: Ojciec Święty wyraził wdzięczność 92-letniemu kardynałowi za jego służbę Stolicy Apostolskiej. Był on zaufanym współpracownikiem papieży, a w szczególności Jana Pawła II. Pełnił m.in. funkcję prefekta kongregacji do spraw biskupów. Odegrał znaczącą rolę podczas wielkiego jubileuszu roku 2000. Leon XIV wskazał na jego otwartość i serdeczność, a także umiejętność mierzenia się z trudnymi sytuacjami, którą wykazał się w sposób szczególny po śmierci Franciszka. To on przewodniczył jego liturgii pogrzebowej.
1: Przypomnijmy, że nowym dziekanem Kolegium Kardynalskiego został kardynał Luis Antonio Tagle. Dziś 20. rocznica śmierci i wspomnienie liturgiczne świętego Karola Akutisa. Życie jest cenne i nie wolno go zmarnować, przypomina jego matka Antonia Salzano.
4: Przesłanie, które Carlo skierowałby do wszystkich, młodych i starszych, jest takie, że istnieje życie wieczne, że Bóg czeka na każdego z nas, że nas zapragnął, stworzył i umiłował. Życie jest cenne i nie wolno go zmarnować. Trzeba przeżyć je w pełni z myślą o wieczności. Carlo właśnie tak postępował, stawiając w centrum Chrystusa, który był dla niego wszystkim. Przede wszystkim zawierzył Kościołowi i sakramentom. Codziennie uczestniczył we mszy świętej, adorował Eucharystię i odmawiał różaniec. Matka Boża była dla niego najważniejszą kobietą w jego życiu.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Ach, znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Po reklamie.
6: Służby w gotowości po ostatnich atakach. Za chwilę relacja naszego reportera. Tylko cztery partie w Sejmie. Powiemy o najnowszym sondażu CBOS. Lotnicy ponownie będą się uczyć w Zielonej Górze. Wrócą klasy lotnicze w czwartym ELO. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Patrole przy szkołach zostają, a internet ma być monitorowany 24 godziny na dobę. To komunikat po rządowej naradzie w związku z atakami nożowników. W ostatnich dniach doszło do nich w Ostrołęce, Podwyżkowem i w Warszawie. Michał Skolimowski.
7: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
8: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
7: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji, dodawał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
9: Pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów.
7: W związku z falą dezinformacji minister na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
6: Michał Skolimowski, dziękujemy.
10: Wiadomości Radia Plus.
6: Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Jeśli zbierze dowody, że poseł Koalicji Obywatelskiej złamał prawo, rozpocznie się śledztwo.
11: Zarejestrowane zostały z urzędu materiały. Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
6: Mówił Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Tymczasem Michał Kołodziejczak złożył doniesienie do ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jego pełnomocnikiem jest znany detektyw Krzysztof Rutkowski. Tylko cztery partie w Sejmie, tak wynika z najnowszego sondażu CBOS. Według sondażu wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska, zdobywając 28,6% głosów. Na drugim miejscu byłby PiS 18,2%, na trzecim Konfederacja 12,8%. Do Sejmu weszłaby jeszcze partia Grzegorza Brauna 7,3%. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu 5%. Według tego sondażu frekwencja wyniosłaby 74%.
10: Wiadomości Radia Plus.
6: Lotnicy ponownie będą się uczyć w Zielonej Górze po 35 latach. Od września przyszłego roku w czwartym ELO będą klasy o profilu lotniczym, mówi Kamila Jur, odpowiedzialna za edukację w Urzędzie Miasta.
12: Powstaną dwa oddziały eksperymentalne, oddziały w ramach czwartego liceum ogólnokształcącego, oddziały przygotowujące młodzież do pracy w lotnictwie wojskowym. Nie tylko latającej młodzieży, ale również do służby naziemnej.
6: Decyzję ogłosił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jesiennie, tak można najkrócej powiedzieć o dzisiejszej pogodzie, na dodatek niezbyt ciepłą. Teraz 11 stopni w Warszawie, odczuwalna na poziomie 9. Wiatr wieje z zachodu, teraz już można jego siłę ocenić jako słabą. Natomiast jeżeli chodzi o ciśnienie, ciągle idzie do góry, teraz wynosi 1018 hektopaskali. Dzisiejszej nocy sucho, ale i zimno. Zaledwie 6 stopni, a jak będzie jutro? Nadal pochmurno, na szczęście bez deszczu i odrobinę cieplej niż dziś. Jutro maksymalnie 13 stopni.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 7 minut po 17, więc czas na drugą część naszego popołudniowego magazynu reporterów. Jarek Głudnik, zapraszam bardzo gorąco i serdecznie. Szanowni Państwo, najpierw opowiemy o wręczonych wczoraj nagrodach Totus Tus, nagrodach wręczanych przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, a nagrodę specjalną otrzymał obchodzący stulecie istnienia Tygodnik Niedziela.
2: Jan Paweł II, mamy informacje z pierwszej ręki od jego sekretarza, księdza kardynała Dziwisza, systematycznie czytał niedzielę. Dla nas to jest wielkie zobowiązanie, wielkie wyróżnienie. Ważniejsze jest to, że niedziela jest potrzebna i to jest najpiękniejsze. Być potrzebnym, bo ludzie potrzebują nie tylko prawdomówności, rzetelności, ale też pokazywania prawdziwego oblicza, prawdziwego obrazu Kościoła.
1: Kto jeszcze został w tym roku nagrodzony, o tym już za chwilę. Spróbujemy też zachęcić Państwa do jesiennych spacerów i obserwacji zwierząt, ale również do zachowania zasad bezpieczeństwa.
3: Będąc w parku na przykład, bardzo łatwo jest zaobserwować dosłownie z kilku metrów, a nawet i z mniej niż jednego metra wiewiórkę, bo one po prostu są nauczone i do nas podchodzą. One oczywiście chętnie zjadają z ręki, jasne, że tak. I tutaj bym też jakoś bardzo nie demonizował tych wiewiórek, że to jest jakieś wielkie niebezpieczeństwo, ale trzeba być świadomym tego, że jednak wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto tym pamiętać.
1: Dlatego ja wolę zostawić orzechy na ziemi, wiewiórka i tak je znajdzie. Na zakończenie dzisiejszego magazynu temat zdrowia i roli specjalistów różnych dziedzin, którzy wspomagają pacjenta i jego rodzinę w przypadku chorób, na przykład chorób nowotworowych.
4: Dla mnie jako familiologa ważne jest to, abyśmy zwrócili uwagę w ogóle na cały system rodzinny chorego i to jest też tak, że kiedy jeden z naszych członków rodziny jest chory, to tak naprawdę chorują wszyscy. Bo to jest zmiana kompletnie działania organizacji dla całego domu, dla całej rodziny.
1: Więc w czym konkretnie może nam pomóc familiolog albo psychoonkolog, opowiemy Państwu chwilę przed 18. Jarek Budnik, zapraszam na drugą część magazynu reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM.

0: Baltimora, Tarzan Boy, 13 minut po 17. Drodzy Państwo, to Tustus, czyli statuetki anioła wzbijającego się w powietrze, wylądowały. Nagrody co roku przyznaje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. 5 kategorii, 5 laureatów w duchu i nauczaniu Jana Pawła II. Jak udaje się przekazywać dziedzictwo papieża Polaka? No i czy jest to trudne w pędzącym świecie? Aneta Paszko pytała tegorocznych laureatów.
1: Wyróżnienia upamiętniające nauczanie świętego Jana Pawła II i doceniające wcielanie go w życie zostały przyznane już po raz 26. W kategorii promocja godności człowieka statuetkę odebrała pionierka Polskiej Szkoły Psychoonkologii Krystyna de Walden-Gałuszko, która przyznaje, że słowa papieża Polaka towarzyszą jej w pracy każdego dnia.
2: Jego filozofia, taka bardzo humanistyczna, bardzo skoncentrowana na człowieku jako podmiocie, nie jako przedmiocie. Tak jak w medycynie człowiek może być tylko przedmiotem opieki lekarskiej, a może być podmiotem jako człowiekiem, całym człowiekiem. Nie tylko fizycznie, ale również psychicznie i również duchowo. I to jest to dziedzictwo, które nam Jan Paweł II przekazywał.
1: Statusa specjalnego w tym roku odebrał świętujące stulecie tygodnik Niedziela, któremu, jak mówi redaktor naczelny ksiądz Jarosław Grabowski, Jan Paweł II towarzyszył w wielu wydarzeniach.
3: Jan Paweł II, mamy informacje z pierwszej ręki od jego sekretarza, księdza kardynała Dziwisza, systematycznie czytał Niedzielę. Dla nas to jest wielkie zobowiązanie, wielkie wyróżnienie. Ważniejsze jest to, że Niedziela jest potrzebna i to jest najpiękniejsze. Być potrzebnym, bo ludzie potrzebują nie tylko prawdomówności, rzetelności, ale też pokazywania prawdziwego oblicza, prawdziwego obrazu Kościoła.
1: Tematy promocji godności człowieka, mówienia prawdy, tak bardzo podkreślane przez papieża, są obecne na łamach tygodnika cały czas, choć wymaga to czasami wysiłku, przyznaje redaktor Artur Stelmasiak.
4: To nauczanie Jana Pawła II przejawia się w tym, na przykład w ochronie życia, tak? No, ile ja batalii już spędziłem na łamach tygodnika katolickiego Niedziela w walce o ochronę tych dzieci nienarodzonych, to jest już moje. Zawsze staram się przypominać tą pielgrzymkę z 91 roku, kiedy to jest taki dekalog do Polaków, który jest nadal aktualny, niestety zapomniany.
1: Kategorii propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II nagrodę przyznano Jackowi i Jadwidze Pulinkowskim, którzy służą swoją wiedzą i doświadczeniem młodzieży narzeczonym i małżeństwom przeżywającym trudności.
5: Jesteśmy małżeństwem od 50 lat i prawie tyleż samo czasu działamy w duszpasterstwie rodzin. Nie może być inaczej.
6: Dokładnie nie może być inaczej. Jakbym się zastanawiał, czy ja propaguję naukę Jana Pawła. Nie, ja ją wykorzystuję po prostu w tym, co mówię do ludzi, bo to jest wszystko, co najważniejsze. Otoczenie kulturowe się zmienia i pewnie coraz trudniej mówić prawdę i mówić rzeczy te, które głosił Jan Paweł II, dlatego że ludzie emocjonalnie od tego uciekają, prawda? Przez swoje słabości, przez brak pracy nad sobą, bo przecież prawda jest piękna i jak zachwycić ludzi tą prawdą, no to pójdą za nią.
1: W kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej Totus 2026 trafił do dyrygenta, kompozytora i wokalisty Pawła Bębenka, który przyznaje, że dziedzictwo Jana Pawła II towarzyszy mu w tworzeniu muzyki.
7: Też sam byłem świadkiem też osobistego spotkania ze świętym Janem Pawłem II w 2004 roku w Watykanie, wręczając mu pierwszą swoją płytę. Jest to dla mnie ważne. Też urodziłem się, mówiąc nieskromnie, w Wadowicach. Staram się żyć tym dziedzictwem też jako wykonawca w 1991 roku w Częstochowie na pierwszych Światowych Dniach Młodzieży. Noszę w sobie rzeczywiście obecność Jana Pawła. No zresztą on też pięknie mówił, tożsamość i dziedzictwo. Muzyka też jest tym narzędziem, które pozwala nam jako narodowi, o czym wiemy z historii, trwać wiernym właśnie dziedzictwu dzięki sztuce, kulturze, słowu.
1: Jak mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, takich instytucji i osób w całym kraju jest wbrew pozorom bardzo dużo. Najważniejsze to do nich dotrzeć.
8: W związku z tym, że oni są zajęci pracą, to też nie mają czasu na to, żeby się tak promować w różnych miejscach. To wymaga jednak wysiłku, to wymaga czasu. A oni zajmują się osobami potrzebującymi, osobami w kryzysach, osobami, które nie mogą sobie radzić sami o własnych siłach. Ale widać, że i nauczanie papieża, i przykład wszystkim jego starości, to jest coś niesamowitego.
1: Kolejne statuetki do tych, którzy mówią otwarcie o miłosierdziu, godności człowieka, piękną i prawdzie, powędrują za rok. Aneta Paszko, Radio Plus.
9: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: 17 minut po 17 za chwilę w naszym magazynie zachęta i propozycja, by wybrać się jesienną porą do lasu bądź parku i obserwować przygotowujące się do zimy zwierzęta.

0: Reklama.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend 3 metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
13: A jeden głęboki oddech jest lepszy niż 10 płytkich.
14: Czas, który nie nadszedł. W świecie, który odmawia prawa do starości, Sara i Oskar wybierają inne drogi. W rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki. Czas, który nie nadszedł. W kinach od 16 października. Poleca Chili Z.
0: Po reklamie.

0: Look me in the heart, Tina Turner, 27 minut po 17.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: O, trudno tego nie zauważyć. Liście opadają z drzew, dni są coraz krótsze, no i chłodniejsze, ale spacerując w tym czasie po parku czy lesie, napotkać możemy wiele zwierząt przygotowujących się do okresu zimowego. Co robić, aby czerpać z tych spotkań radość i nie zaszkodzić przy tym ani sobie, ani zwierzętom?
2: Jesienne spacery sprzyjają spotkaniom z przygotowującymi się do zimy zwierzętami. Jednym z najczęściej i najśmielej wchodzących w interakcje ze spacerowiczami są wiewiórki. Spotkań tych nie należy się oczywiście obawiać, trzeba jednak pamiętać o rozsądku.
3: Bartosz Popczyński, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich Warszawa. Będąc w parku na przykład, bardzo łatwo jest zaobserwować dosłownie z kilku metrów, a nawet i z mniej niż jednego metra wiewiórkę, bo one po prostu są nauczone i do nas podchodzą. One oczywiście chętnie zjadają z ręki, jasne, że tak. I tutaj bym też jakoś bardzo nie demonizował tych wiewiórek, że to jest jakieś wielkie niebezpieczeństwo, ale trzeba być świadomym tego, że jednak wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać, że to jednak jest też drapieżnik, w związku z tym jest gotowa do tego, żeby zaatakować jakieś inne zwierzęta, a w obronie własnej albo kiedy poczuje się po prostu zaniepokojona, może też i nas ugryźć.
2: Każde ugryzienie nieznanego nam zwierzęcia należy bezwzględnie konsultować z lekarzem. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o wiewiórkę, lisa czy kota.
3: Najczęściej jak mówimy o wściekliźnie, to kojarzymy ją z lisami głównie, prawda? No i rzeczywiście jest to dobre skojarzenie, ale trzeba pamiętać o tym, że przypadki wścieklizny są spotykane również u innych zwierząt. Nietoperzy, słyszałem też i o sarnach, właśnie o wiewiórkach i to nawet dotyczy tak naprawdę zwierząt domowych, takich po prostu luzem sobie biegających. Mam na myśli chociażby koty. W związku z tym tak na dobrą sprawę nic nie zaszkodzi, żeby się udać do lekarza i żeby to skonsultować, zważywszy na to, że wścieklizna jest bardzo groźną chorobą i dla ludzi też śmiertelną.
2: W interakcję z przyrodą można jednak wchodzić zupełnie unikając ryzyka. Z mieszkańcami naszych ogrodów zaprzyjaźnić można się zachowując pełną szacunku odległość. Szczególnie chętnie taką relację nawiązują jeże.
4: Aneta Rajza-Hermajewska. Od kiedy zobaczyłam pierwszego jeża chyba z 5 lat temu w moim ogrodzie, pomyślałam sobie, że to jest znak, że no, muszę jakoś nim zaopiekować. Starałam się od początku mądrze wspierać mojego jeża. Dzisiaj to już jest cała gromadka jeży, więc wyczytałam, że karmienie go powinno być na przykład przy pomocy karmy dla kotów, więc taką karmę właśnie w ilościach hurtowych nabywamy. I co wieczór, kiedy już trochę się ściemni, wychodzę, żeby na miseczkach taka karma była dla moich małych przyjaciół.
2: A za tą opiekę one odwdzięczają się, bo trzeba powiedzieć, że to bardzo pożyteczne stworzonka.
4: Nawet już pomijając fakt taki, że one dbają o porządek w ogrodzie, o taką pewną też bioróżnorodność, ale też i oczyszczanie z tego, co jest szkodliwe, to też taki wymiar myślę, że dla człowieka bardzo potrzebny, ponieważ kiedy już idę karmić te moje jeże, to przy okazji zostaje chwilkę dłużej, żeby podglądać je po cichutku, oczywiście udając, że mnie tam wcale nie ma. I czasami się łapię na tym, że ojej, w sumie to już tak parę minut minęło, powinnam coś innego robić, ale potem myślę sobie, o nie, nie. Taki czas właśnie z przyrodą też jest potrzebny, żeby odpocząć, żeby też się nacieszyć tym, co mamy w ogrodzie.
2: Teraz jesień już można powiedzieć chyba, że w pełni. Powoli, powoli zbliża się zima. Zwierzęta też się do niej przygotowują. Nawet jeśli takich jeży w naszym ogródku nie dokarmiamy, jakoś specjalnie na nie nie wpływamy, to przygotowując się do zimy trzeba też o nich zapamiętać.
4: Tak, przede wszystkim nie traktować chociażby liści jako śmieci, tylko zgrabiając je, zostawić je w jakimś spokojnym, cichym miejscu, bo dla jeży to jest ich domek tak naprawdę. Tam one będą sobie zimowały, więc dbałość o to, żeby nie zabrakło im tego, co potrzebne do przeżycia tej całej zimy.
2: Przygotowując ogród do zimy, warto to pomyśleć także o skrzydlatych lokatorach. Wiele osób chętnie dokarmia ptaki, rzadziej pamiętamy jednak o zapewnieniu im wody.
5: Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZOO.
6: Ptakom brakuje wody. One zjadają śnieg, wiele z nich nauczyło się jeść śnieg, ale śnieg to jest czysta woda bez minerału, która no, na dłuższą metę jest szkodliwa. Brakuje wody. Dlatego tak ważne, tak samo jeżeli mamy psa przy domu, też trzeba pilnować, żeby ta woda jednak była, trzeba ją zmieniać parę razy w ciągu dnia i podobnie z ptakami. One potrzebują wody.
0: Dodajmy jeszcze, że decydując się na dokarmianie różnych zwierząt, należy zadbać o odpowiedni pokarm, bo ludzkie jedzenie może być dla nich bardzo szkodliwe, a wtedy nasza chęć pomocy szybko zmieni się w nieświadomą krzywdę.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A już za chwilę kolejny temat, jaki dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Między innymi o tym będziemy mówić, jak bardzo choroba jednego członka rodziny zmienia funkcjonowanie wszystkich nas.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Milczące boty, mniej rosyjskiej dezinformacji w sieci po ukraińskich atakach na rosyjskie serwery. 30 milionów na system Pegasus, szokujące szczegóły raportu. Policjanci przed placówkami i pytania o bezpieczeństwo w szkołach.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa

0: Apka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: A w naszym magazynie jeszcze jeden temat, który Państwu obiecaliśmy. No właśnie, jeszcze jeden temat, który jest ważny dla wszystkich, którzy mają chorą osobę w rodzinie. Familiolog, psychoonkolog, onkolog. Wielu specjalistów potrzeba w walce z chorobą nowotworową. Każdy z nich opiekuje się innym etapem choroby. Małgorzata Tobiasz sprawdza, w czym mogą pomóc oraz czy rak to wciąż wyrok.
2: Wojciech Lopert, Katedra Medycyny Paliatywnej, Kolegium Medicum Uniwersytet Zielonogórski.
3: Medycyna robi postępy. Codziennie słyszymy, że są nowe leki, nowe sposoby leczenia. Czy my w związku z tym możemy powiedzieć, że dzisiaj rak to nie wyrok?
2: Myślę, że tak. To jest bardzo pojemne pojęcie, bo choroby nowotworowe bardzo różnie przebiegają, ale w tej chwili, tak jak pani redaktor powiedziała, postęp jest ogromny i no, potrafimy przynajmniej znacząco przedłużyć życie u wielu chorych, a no, myślę, że ponad 50% udaje nam się uratować i ci pacjenci mogą żyć przez wiele lat w całkiem niezłym komforcie.
3: I co jest kluczowe, żeby przedłużyć komuś życie, żeby może ten ktoś wyzdrowiał całkiem?
2: No myślę, że to, co mówimy, że profilaktyka jest tym najważniejszą kwestią. No i później, jeżeli to już się zdarzy, ta choroba, to szybka diagnostyka i no, odpowiednie leczenie, które no, też daje szansę na przynajmniej znaczne wydłużenie czasu przeżycia, nieraz i wyleczenie.
3: Te nowotwory, z którymi najtrudniej sobie poradzić, tak z pana punktu widzenia jako onkologa?
2: No myślę, że w tej chwili z wieloma sobie bardzo dobrze radzimy. No nadal takim dużym problemem są nowotwory trzustki, myślę, gdzie ten postęp jest dość ograniczony. Aczkolwiek no, trzeba po prostu pamiętać, że każdy nowotwór, który wcześniej się wykryje, no, daje szansę na całkowite wyleczenie. Także myślę, że tutaj świadomość społeczeństwa i też oczywiście to, co nadal szwankuje, czyli ta dobra, szybka diagnostyka i dobre leczenie w specjalistycznym ośrodku, to jest to, co no, może uratować każdego pacjenta.
3: A te najczęstsze nowotwory, z którymi musicie sobie radzić, to jakie?
2: Myślę, że nowotwory przede wszystkim nadal płuc i układu pokarmowego, nowotwór jelita grubego. No, jeśli chodzi o płeć, no to u pań nowotwory piersi, a u panów nowotwory gruczołu krokowego, to są w tej chwili nowotwory numer jeden.
4: Agnieszka Wodzyńska, familiolog, mediator.
3: Czym się zajmuje familiolog?
4: Familiolog ma interdyscyplinarną wiedzę z zakresu medycyny, psychologii, prawa i jest osobą, która patrzy właśnie na te krytyczne doświadczenia poszczególnych członków rodziny w sposób taki systemowy. Wszelkie kryzysy związane, chociażby rozwód rodziców, czy też inne w ogóle wewnętrzne kryzysy rodziny. Jest tą osobą, która interweniuje, towarzyszy rodzinie, ale też wskazuje dalsze drogi pomocy.
3: Przychodzi taki moment, w którym nasz bliski trafia do hospicjum, w którym już wiemy, że no to koniec, że już z tej choroby nowotworowej nie wyjdzie. Co my możemy zrobić? Jak możemy mu pomóc, żeby w tych ostatnich chwilach jeszcze jakoś go wesprzeć?
4: Dla mnie jako familiologa ważne jest to, abyśmy zwrócili uwagę w ogóle na cały system rodzinny chorego. I to jest też tak, że kiedy jeden z naszych członków rodziny jest chory, to tak naprawdę chorują wszyscy. Bo to jest zmiana kompletnie działania organizacji dla całego domu, dla całej rodziny. I teraz w momencie, kiedy mamy to doświadczenie, że potrzebna jest opieka paliatywna, to tym bardziej ten oddech zbliżającego się końca my czujemy na swoich barkach. Więc ta opieka powinna być skierowana systemowo zarówno dla chorego, aby mu pomóc w tym odchodzeniu, aby z jednej strony jak najbardziej zaopiekować się od takiej medycznej strony, żeby ten ból był jak najmniejszy, ale zadbać o to dziś. Żeby to dziś było dla niego też taką wartością, a nie takim czekaniem na tą śmierć. I podobnie jest z całym systemem rodzinnym, który my mówimy, że przeżywa żałobę jeszcze za życia tego chorego. Bo on jest świadomy, że to może w każdej chwili być ten telefon ze szpitala, ze hospicjum i cała rodzina tak naprawdę żyje w wielkim napięciu. I aby to napięcie zmniejszyć, dobrze jest, kiedy rodzina jest objęta opieką specjalistyczną, gdzie uczy się tej samoregulacji, czyli czegoś, co my na co dzień nie doceniamy tak naprawdę, tego bycia tu i teraz.
5: Dzień dobry, Jan Gruszka, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, psychoonkologii, prezes Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.
3: Kiedy się dowiadujemy, poznajemy taką diagnozę, że mamy raka, to jest taki moment, w którym myślimy, o nie, mój świat się kończy, wszystko się wali. Co możemy wtedy zrobić? Jak sobie pomóc? Bo mówi się też, że to, co jest w głowie, to pomaga nam na przykład, jak musimy leczyć ciało.
5: Zdecydowanie pomaga. Podstawą jest samoświadomość, że są pewne etapy adaptacji do choroby nowotworowej. Na początku często towarzyszy szok niedowierzania, który trwa mniej więcej do 2 tygodni. I podstawową interwencją jest niekoniecznie specjalista, psychoterapeuta, ale najbliżsi i rodzina oraz psychoedukacja i podstawowe informacje medyczne, czyli dobry wywiad z lekarzem na temat tego, co mnie czeka, bo ta świadomość przyszłości, jakaś struktura znacznie zmniejsza lęk, bo wiem, czego się już mogę spodziewać w jakimś stopniu.
3: Czasami tak jest, że idziemy do tego psychologa, a ten psycholog mówi, będzie dobrze.
5: To nie jest to dobry psycholog w takim razie. Wiele pacjentów mówi, że nienawidzą tego słowa. Będzie dobrze, jesteś dzielna, świetnie wyglądasz. Gotowce są passe i nigdy się nie sprawdzają. Prawdziwe wsparcie jest zindywidualizowane, bliskie, ciepłe i przede wszystkim szczere. Już lepiej powiedzieć, Boże, dzisiaj wyglądasz beznadziejnie, ale jestem przy tobie, niż śliczna pomadka albo piękny kolor oczu.
3: Dziękuję.
5: Dziękuję ślicznie.
6: Ja również bardzo dziękuję.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
6: Za 10 minut 18 i tym samym kończymy dzisiejszy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń w Radiu Plus Warszawa. Oczywiście zapraszam Państwa jutro, parę minut po 16, ale zachęcam też, by pozostać z nami, bo już za chwil kilka po wiadomościach rozpoczynamy poniedziałkową warszawską strefę plusa.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
1: pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa

0: Turystówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.
5: Prokuratura bada sprawę ataku na policjantów w Nowym Sączu. Napastnik został zastrzelony. Europa potrzebuje więcej broni z własnych fabryk, mówi szef MON. Polonijne czuwanie modlitewne w Watykanie odbędzie się w rocznicę wyboru papieża Polaka. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów. W Nowym Sączu funkcjonariusze zastrzelili mężczyznę, który ruszył na nich z nożem. Wcześniej próbowali obezwładnić go paralizatorem. Na razie przesłuchano świadków i zabezpieczono nagrania z kamer policjantów.
6: Podejmowane są również czynności związane ze zbadaniem zasadności użycia broni służbowej przez funkcjonariuszy policji, ewentualnego przekroczenia w tym zakresie uprawnień. Natomiast chcę zaznaczyć, że to jest standardowa procedura w tego rodzaju przypadkach. Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został jak dotąd przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
5: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu. Napastnik zmarł po przewiezieniu do szpitala. Mężczyzna już wcześniej miał problemy z prawem. Europa potrzebuje więcej broni z własnych fabryk. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym podczas Warsaw Security Forum.
7: Europa musi robić więcej, musi wydawać szybciej, musi być niezależna pod względem możliwości produkcji. Kiedyś przenoszenie produkcji do Azji, Chin czy Indii było w celu oszczędzania. To nie jest oszczędność, to są dzisiaj dużo większe wydatki, bo nie mamy niezależności.
5: Na Forum Bezpieczeństwa w Warszawie są też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz dowódca NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz. W przyszłą środę Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd prezydenta Krakowa. To będzie też pierwsza sesja radnych z nowym włodarzem. Dominika Baraniec.
8: Przywrócenie 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej to jedna z pierwszych decyzji, jakie planuje podjąć Łukasz Gibała po objęciu urzędu prezydenta. Priorytetem podczas tej dwuletniej kadencji będzie też walka z zadłużeniem miasta.
9: Chodzi o to, żeby tak naprawić finanse publiczne w Krakowie, żeby w jak najmniejszym stopniu dotknęło to zwykłych mieszkańców, żeby nie trzeba było podnosić kolejnych opłat.
8: Prezydent elekt nie marnuje czasu i dziś już o 6.45 można było go spotkać na Rondzie Mogilskim, gdzie rozdawał obwarzanki i rozmawiał z mieszkańcami Krakowa. A w mediach zapowiedział też, że w pierwszej połowie przyszłego roku zorganizuje referendum na temat strefy czystego transportu.
5: A 22 października mamy poznać nazwiska nowych wiceprezydentów Krakowa.
10: Wiadomości Radia Plus.
5: W piątek Polacy pomodlą się w Watykanie. 16 października, 48. rocznica wyboru świętego Jana Pawła II na stolicę Piotrową. O 19 na placu świętego Piotra odbędzie się polonijne czuwanie modlitewne. Ma być podziękowaniem za pontyfikat papieża Polaka oraz okazją do modlitwy w intencji zdrowia Leona XIV i pokój na świecie.

Dzisiaj mieliśmy pierwszy dzień takiej prawdziwej jesieni, no bo i wilgotno, i niezbyt ciepło. A sprawdźmy, jak na dworze jest teraz. Trochę chmur na niebie. Padać już nie powinno. 10 stopni na termometrach. Niewiele, że tak powiem. Odczuwalna na poziomie 8. Wiatr słaby wieje z kierunku zachodniego, a ciśnienie ciągle idzie w górę. Teraz wynosi 1019 hektopaskali. Przed nami, no, można powiedzieć, że bardzo zimna noc, jeszcze tak chłodno nie było. Temperatura spadnie do zaledwie 6 stopni na plusie. A jutro dalej pochmurny dzień nas czeka, raczej bez opadów i z odrobinę wyższą temperaturą niż dziś, bo jutro na termometrach mamy zobaczyć 13 stopni.

She says, I think I'd better go.

0: Strefa Plusa.
1: 11 minut po godzinie 18. Spoglądam na zewnątrz, no już niestety za oknami prawie, że zupełnie ciemno, więc chyba to jest dobry moment, żeby wygodnie usiąść w fotelu, ewentualnie na kanapie i po prostu chwilę odpocząć, słuchając warszawskiej Strefy Plusa. Jarek Budnik, witam Państwa gorąco i serdecznie i myślę sobie, że udał nam się ten weekend, przynajmniej jeżeli chodzi o pogodę. Ja muszę Państwu powiedzieć, że wczoraj przeszedłem około 12 kilometrów spacer. Spacerując po Warszawie, pogoda była idealna do spacerowania, ale niestety później moją podróż przerwał deszcz. Na szczęście schowałem się w bardzo fajnym miejscu, o którym jeszcze dziś Państwu z pewnością opowiem, bo to wystawa, którą na pewno warto obejrzeć. Co to za miejsce i co to za wystawa, wyjaśni się już później, bo teraz na swoją kolej czekają dwie fantastyczne artystki, które no właśnie kiedyś wisiały nad naszymi łóżkami, bo plakaty z Madonna czy Cyndi Lauper miał chyba każdy, więc najpierw Material Girl, a zaraz potem Time After Time.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 4 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
9: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
10: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.

Grupa Perfect, autobiografia, 28 minut po godzinie 18. Tak, to można powiedzieć hymn lat 80. I właśnie o latach 80. chciałbym Państwu teraz co nieco opowiedzieć, ponieważ wczoraj spacerując po Warszawie deszcz zaskoczył mnie w okolicy ulicy Karowej i domu spotkań z historią, gdzie przed deszczem się schowałem, bo wiedziałem, że właśnie chyba już jest otwarta wystawa, którą bardzo chciałem zobaczyć i bardzo ją Państwu polecam. To Meluzyny z wielkiej płyty, czyli muzyka i moda w latach 80. Fantastyczna wystawa, która zabiera nas w prawdziwą podróż w czasie. Może nie jest zbyt duża, ale całkiem sporo można się dowiedzieć, a bohaterkami tej wystawy są słynne piosenkarki dekady lat 80. To Kora, Majka Jeżowska, Anna Jurksztowicz, Wanda Kwietniewska, Małgorzata Ostrowska i Izabela Trojanowska, każda posiadająca własny, niepowtarzalny styl. No i właśnie o tym stylu całkiem sporo można się dowiedzieć, a nawet można zobaczyć autentyczne stroje artystek, które są na wystawie prezentowane, więc to gratka dla fanów muzyki, ale także dla fanów tamtych czasów, czyli czasów naszej młodości. Z pewnością warto wybrać się na taką fascynującą podróż w czasie i obejrzeć, jak wyglądały stroje artystek, a także właśnie posłuchać ich wypowiedzi na temat tamtych czasów, no i właśnie posłuchać muzyki z tamtego okresu. Z pewnością warto tam zajrzeć, tym bardziej, że wstęp jest wolny. Dom spotkań z historią, ulica Karowa, tuż przy hotelu Bristol. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę na taką wyprawę, bardzo polecam tę wystawę, bo z pewnością można po prostu poczuć się jak w czasach młodości. Meluzyny z wielkiej płyty, moda i muzyka w latach 80. Wystawa parę dni temu została otwarta, więc można ją odwiedzać aż do 21 lutego 2027 roku. Czasu trochę jest, ale proszę może tego nie odkładać na ostatnią chwilę, żeby potem nie okazało się, że już za późno. Warszawska.

Gumbidance Band, Sun of Jamaica, no takiego jamajskiego słońca to my chyba długo nie zobaczymy, trzeba będzie pewnie czekać aż do lata, ale proszę się nie martwić, to szybko zleci, zresztą jesień, zima i wiosna też mają swój urok. Za 21 minut godzina 19, drodzy Państwo, teraz w warszawskiej strefie plusa dobre wiadomości dla kierowców, ponieważ można już dojechać z Wisłostrady na most Śląsko-Dąbrowski, bo zakończył się remont nowego zjazdu. Otwarta została również łącznica prowadząca w kierunku Pragi. Ulica została rozebrana, a po wymianie całej podbudowy, czyli tego, czego nie widać, kostka została ułożona na nowo. Oczywiście, że ulica potrzebowała odświeżenia, ale fajne jest to, że został zachowany jej dawny charakter, no bo prace były realizowane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków. Naprawdę ulica teraz wygląda bardzo ładnie, ale proszę zwrócić uwagę, może czasami warto tam jechać wolniej, ewentualnie przejść się chodnikiem, by zwrócić uwagę na coś, co właśnie zostało w trakcie remontu odkryte, ponieważ podczas pracy zostały odkopane pozostałości trzech kamienic po nieparzystej stronie ulicy. No i właśnie na ulicy, przyglądając się na wierzchni, można zobaczyć ślady, gdzie te kamienice stały. To z pewnością duża atrakcja dla wszystkich, którzy pasjonują się historią Warszawy. Natomiast odkryty w trakcie remontu balkon domu profesorów został wydobyty i zabezpieczony. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy go mogli oglądać. Tak więc dobra wiadomość dla kierowców. Nowy zjazd już jest czynny od dziś. Można się przejechać samochodem po kostce. Rzecz jasna, kostka granitowa. Pięknie to wygląda. No właśnie, nowocześnie, ale z takim klasycznym sznytem, czyli chyba to, co lubimy najbardziej, żeby miasto zachowało swój charakter na tyle, na ile to oczywiście możliwe po tym, jak Warszawa zmieniła się po tragicznych wydarzeniach II wojny światowej. No ale właśnie, takie ślady tych odkopanych kamienic to z pewnością smaczek, który sporo osób zainteresuje, więc gdyby Państwo chcieli, zapraszam w tamte okolice. Można się wybrać na spacer piechotą, rowerem bądź samochodem. Warszawa.

0: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Trwają dni pomp ciepła. Zyskaj 10 lat gwarancji na pompę ciepła Daikin i zwrot kosztów użytkowania. Odwiedź najbliższy salon w Warszawie lub okolicy. Szczegóły www.daikin.pl.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Kiedyś na wizytę do urzędu szedłem w ciemno. Dziś rezerwuję ją przez internet. Korzystam z platformy Moja Warszawa, Mobi Wawy i Warszawa 19115. Nauczyłem się tego podczas pierwszej edycji projektu Nowoczesny Senior w Warszawie. Teraz rusza druga edycja, więc czas na ciebie, by zacząć korzystać z miejskich e-usług. Spokojnie, wszystko wyjaśnią i wytłumaczą na bezpłatnych szkoleniach. Cyfrowa Warszawa. Poznaj ją krok po kroku. Więcej na digitalfestival.pl.
7: Cyrk Zalewski zaprasza na 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. Latające trapezy, kaskaderzy na motorach i BMX-ach, ekwilibryści, tresowane roboty, klauni i show z kuszami. Każdy październikowy weekend 3 metrze Ulrychów. Nie czekaj, kup bilet już dziś na cyrk-zalewski.com.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.

Kaja i Goran Bregowicz. Śpi, kochanie, śpi. Za 7,5 minuty, godzina 19. Ja oczywiście jeszcze nie namawiam Państwa na sen, bo przecież sporo jeszcze się będzie działo. Po godzinie 19 po wiadomościach Marek Jaromski zaprasza na swój program Kto to taki? O czym będzie dzisiaj? Otóż dziś Marek Jaromski wybrał się na spacer i pytał napotkane kobiety, czy również jak Irena Kwiatkowska żadnej pracy się nie boją i jak przepracowały swoje życie. Program Kto to taki? Już za chwilę. Jarek Budnik, ja pięknie Państwu dziękuję. Jeszcze będę miał przyjemność opowiedzieć Państwu co nieco o pogodzie za kilka minut.

0: Zatrzymano podejrzewanych o podpalenie stacji Starlink. Mieli działać na zlecenie obcego wywiadu. Śmiertelny wypadek na Podkarpaciu. Za chwilę szczegóły. Będziemy blokować ministerstwa, zapowiadają górnicy. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilne informacje od ministrów i służb w sprawie pożaru naziemnej stacji Starlink na Mazowszu. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie obiektu, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
0: Za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby, dodawał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Działanie niewątpliwie będzie kwalifikowane jako działanie na zlecenie obcych służb. Teraz oczywiście procedura ekstradycyjna, liczymy na to, że bardzo szybko znajdą się w naszym ręku, w polskich aresztach i będą osądzeni przez polski sąd.
0: Do pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu doszło pod koniec września. Celem miało być zakłócenie łączności internetowej w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Ukrainie. Dwie osoby nie żyją, trzy zostały ranne. To po zderzeniu osobówki z autobusem na Podkarpaciu.
3: Dwie dziewczynki w wieku około 10 i 12 lat z autobusu zostały ranne. Zostały zabrane przez pogotowie do szpitala po przebadaniu wstępnym.
0: Powiedział Wojciech Stobierski z PSP w Kolbuszowej. Kierująca osobówką miała wymusić pierwszeństwo i wjechać bezpośrednio pod autobus. Droga krajowa nr 9 pomiędzy Rzeszowem a Kolbuszową jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy dla osobówek. Kierowcy tirów muszą poczekać. Zbigniew Ziobro był głównym inicjatorem zakupu Pegasusa, Mariusz Kamiński organizatorem, a o wszystkim wiedział Jarosław Kaczyński. To ustalenia Sejmowej Komisji Śledczej badającej aferę Pegasusa. Przedstawiono raport po 2,5 roku pracy. Wynika z niego, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem, a pozyskane dane polskich obywateli mogły trafić do producenta. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka powiedziała, że celem zakupu Pegasusa była inwigilacja ówczesnej opozycji.
4: Mówiono nam, że Pegasus ma służyć do walki ze szpiegami i terrorystami. Komisja ustaliła, że to był mit powtarzany przez polityków ówczesnej władzy. System nie mógł działać wobec numerów zarejestrowanych w Rosji, Chinach, Korei Północnej, Izraelu czy Białorusi.
0: Komisja skierowała do prokuratury zawiadomienia wobec 11 osób, m.in. Zbigniewa Ziobry, Michała Kamińskiego, Macieja Wąsika i byłych szefów służb specjalnych.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Górnicy z sierpnia 80 zaostrzają protest. Związkowcy są przeciwko likwidacji kopalń, sprzeciwiają się też sprowadzaniu węgla z zagranicy oraz żądają wyjścia Polski z Zielonego Ładu. Były już manifestacje przed Ministerstwem Energii w Katowicach. Pora na kolejny ruch, usłyszał nasz reporter Dariusz Brombosz.
6: Na pewno nie wchodzi w grę strajk jakiś generalny na kopalniach, bo to się po prostu nie opłaca.
7: Tylko z jednego powodu. Otóż gdyby dzisiaj kopalnie stanęły, to tak naprawdę ten rząd doprowadził do tego, że już w polskiej energetyce zaczyna brakować węgla energetycznego, więc nie możemy zatrzymać tych kopalń, bo pozbawilibyśmy Polaków energii. Pomysłów mamy naprawdę dużo. Będziemy blokować ministerstwa, nie ministerstwa, bo to są tamci ludzie, którzy rządzą tym krajem i którzy doprowadzili do takiego stanu, jaki dzisiaj mamy.
0: Z górniczym liderem sierpnia 80 Rafałem Jedwabnym rozmawiał Dariusz Brombosz.

Rozpogodziło się niebo nad Warszawą. Ładnie to wygląda, ale niestety ciepło nie jest. 10 stopni teraz na termometrach, odczuwalna to stopni 7. Wiatr słaby wieje z kierunku zachodniego, ciśnienie ciągle rośnie. Teraz wynosi już 1020 hektopaskali. Dzisiejsza noc będzie chłodna, nawet bardzo chłodna. Temperatura spadnie do zaledwie 6 stopni, ale będzie sucha. Jutro też raczej bez deszczu, ale niebo będzie zachmurzone. Na termometrach mamy zobaczyć maksymalnie 13 stopni. Cztery i pół minuty po godzinie 19:00. Jarek Budnik już teraz. Ostatecznie i nieodwołalnie mówię Państwu do usłyszenia, do jutra. Parę minut po 16:00 usłyszymy się we wtorek w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM, a za chwilę Marek Jaromski.

0: Dobry wieczór. Jak wygląda typowy dzień kobiety pracującej? Dzień dobry pani. Nagrywam kobiety pracujące. Mam taki temat. Pani Irena Kwiatkowska kiedyś w telewizji mówiła, że jest kobietą pracującą, żadnej pracy się nie boję. A jak wygląda pani dzień?
1: Tak, pracuję.
0: Ale w jakim zawodzie?
1: W animacji, czyli rysuję kreskówki.
0: Ale cały dzień? Dla kogo?
1: No dla różnych studiów. Netflix, Warner Brothers.
0: A to pani jest artystką, tak?
1: Tak, no dokładnie.
0: Po akademii czy nie?
1: Po uniwersytecie.
0: Aha, a jaki temat pani rysuje?
1: Znaczy rysuję tła do kreskówek, czyli wszystko, co się dzieje za postaciami. Tak, jak właśnie postacie się ruszają, to ja rysuję wszystko, co jest za nimi.
0: A jak pani widzi w świat po rysowaniu? Też się rusza?
1: No tak, widzę, jakby obserwuję, jak się światło zmienia, jak światło ma wpływ na różne materiały, jak kolory pasują do siebie.
0: Czyli pani nie idzie przez świat zaspana, tylko zwraca pani uwagę na nie.
1: Tak, ale teraz jestem zaspana.
0: To dopiero jest początek pani dnia.
1: Tak, no i właśnie teraz idę do pracy, bo tylko chciałam odebrać paszport.
0: Jak ma pani na imię?
1: Ola.
0: Pani Olu, no to życzę pani natchnienia w pracy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Może pani mnie narysuje.
1: Dobrze, a pani jak się nazywa?
0: Marek Jaromski, Radio Plus Warszawa.
1: Super, dziękuję bardzo. Życzę panu miłego dnia.
0: Pani również, dziękuję. Kobieta pracująca. Dobrze jest spotkać człowieka, chwilę z nim pobyć i poznać go, chociaż przez moment. Idzie następna pani. Widzę następną panią, która idzie z torbami. Pewnie zrobiła zakupy. Proszę pani, czy jest pani kobietą pracującą? Mam taki temat. Irena Kwiatkowska, aktorka, kiedyś krzyczała, że się nie boi żadnej pracy, a pani...
2: To prawda, to prawda.
0: Tak i wpadło mi do głowy, żeby zaczepiać kobiety na ulicy i pytać się je, jak one teraz żyją i pracują w ciągu dnia. No. Jak wygląda pani dzień?
2: No, można powiedzieć, że dzień zazwyczaj to jest praca akurat u mnie zdalna, więc troszeczkę to inaczej wygląda niż kiedyś. Kiedyś dojeżdżałam codziennie do biura, więc praca w biurze, jak to się mówi.
0: A samotność nie doskwiera pani, jak pani ciągle jest bez kontaktu z ludźmi?
2: Wie pan co, na szczęście jest ta praca hybrydowa, więc można pojechać, spotkać się, wypić tą kawę i omówić pewne problemy, więc to jest troszeczkę łatwiej, ale no codziennie

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: A weź, młody, skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
5: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
4: Ciężka?
5: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z Blikomana do auta też ciężko.
4: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
5: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
4: Chyba kumacji.
6: Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w Blikomanie, gdzie masaż pachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Blikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom.

0: i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.

0: Zaprasza Marek Jaromski.
1: Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Jak wygląda dzień kobiety, którą spotkam? Dzień dobry panią. Robię taki program o kobietach pracujących. Czy pani pracuje w ciągu dnia, czy nie? Kobieta pracująca, jak wygląda pani dzień?
2: No, emeryt, 41 lat, był nauczyciel.
1: A czego pani uczyła?
2: Ojej. Więc tak, pierwsze lata, no, przygotowanie jak murarz, czyli zaczynałam od pomocnika, nie od pomocnika, nauczyciel wychowania przedszkolnego, dalej 1-3, następnie geografia, następnie terapia pedagogiczna i terapia psychologiczna i moje ukochane książki, więc bibliotekarstwo szkolne.
1: Ale to pani dała czy daje z siebie dużo, jak nadajnik?
2: To znaczy mówię, czy...
1: Nie, pani po prostu ma dużą wiedzę i coś panią tym młodszym ludziom daje z siebie.
2: No tak.
1: W tych zawodach, bo to parę zawodów pani wymieniła.
2: To znaczy, wie pan, no, trzecie pokolenie pedagogów z okolic, znaczy kujawsko-pomorsko-lubuskie. I tu za mamą przywędrowaliśmy.
1: Ale co, mama też była nauczycielką?
2: Nie, to stryjostwo tatusia, rodzeństwo tatusia i moje stryjeczne rodzeństwo, tak.
1: Ale to ciekawe, że pani właśnie taki zawód wybrała, jakby pani w sobie odkryła taki zawód, który daje młodszym.
2: Wie pan, nie wiem, powołanie, geny, nie wiem. Jakoś przeczali, 3/4 mężczyzn zginęło w czasie II wojny światowej w obronie kraju, tak, no. A reszta przekazała nam żyjącym geny, no i tak, jesteśmy oddani.
1: A czy ma pani kontakt z takimi młodymi, których kiedyś pani wychowywała i teraz coś robią? Jest pani z nich dumna?
2: To znaczy,
1: odwiedzają panią, nie wiem, bo tak się dzieje.
2: Tak, dzwonią, piszą, tak, mam kontakt. Mamy kontakty, bawimy się w kadzidle, na weselu kurpiowskim i tak dalej. Tak, dziękują mi, że miałam odwagę ich uczyć myślenia logicznego, na przykład gra w karty w tysiąca, w bibliotece lądowałam na dywaniku i tak dalej. Wesoło było. Wie pan, no podziwiam, sama nie wiem, dlaczego tyle z siebie dałam, nie wiem.
1: A z tych książek, które pani czytała, jaka pani chodzi po głowie, taka najważniejsza?
2: Doe Alexa, Czarne okręty i Atlantyda, Katastrofa Atlantyda, tak? Katastrofa Atlantydy. To...
1: A czemu akurat te?
2: No wie pan, to były popularno-historyczne, więc... No ja, Adam Bagdaj, chyba były mi potrzebne, jak kontaktować się z młodzieżą, jak ich rozumieć. Nie tylko własne doświadczenia jako nastolatka.
1: A pani dzieci? Wychowała pani dobrze?
2: Tak wyszło, że nie mam własnych, więc mogłam się poświęcić innym.
1: A jak pani ma na imię?
2: Beata.
1: Pani Beato, bardzo pani dziękuję. I co pani teraz robi na emeryturze? Czy pani kogoś wychowuje jeszcze? A może mnie?
2: Wie pan, no tak wyszło, że ciągle komuś muszę pomóc w radzeniu sobie w życiu. No raczej jestem taką stanowczą, więc nawet słyszę komplementy. Jestem dumna, czyli mam inteligencję, charakter, no uroda zanika, ale baba charyzmatyczna, tak.
1: To znaczy złość mówi o pani dobrze.
2: Dokładnie.
1: Pani Beato, no to co przed panią?
2: Życie, proszę pana, działka.
1: Tak jak dzisiaj. A zna pani to hasło Ireny Kwiatkowskiej, bo to mnie natchnęło do spotkania, wyjścia na ulicę. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję.
2: Dokładnie. Myślę, że do końca, jak moja ukochana Bożena Dykiel, pewno padnę na stojąco gdzieś w czasie pracy.
1: Nie wiem, czy tego pani mam życzyć.
2: Chęci do życia.
1: Chęci i siły, co? To najważniejsze. To życzę tego pani i dziękuję. Jestem zaskoczony, że pani zgodziła się ze mną dzisiaj porozmawiać, bo to raz w życiu się spotkaliśmy. Teraz.
2: Miałam mentorów, tak odważnych ludzi, że jestem to im winna i wdzięczna, że mogę kontynuować. Nauczyli mnie być otwartą, nie płakać, nie poddawać.
1: To niech pani tak dalej robi. Dziękuję.
2: Dziękuję, niech się spełnia.

0: Nasze hasło: jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Pani, hasło pani Ireny Kwiatkowskiej. Warzywniak, tu pracuje pani? O, jest pani. Proszę pani, dzień dobry. Radio Plus Warszawa, tytuł audycji Kto to taki? I mam hasło od pani Ireny Kwiatkowskiej, aktorki. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Tak jak pani. I dlatego pomyślałem o pani, żeby z panią o pracy porozmawiać, którą pani wykonuje. Musi pani to robić, czy to pani powoła?
1: Pana najważniejsze jest robić to, co się lubi. Widzę, że pan jest uśmiechnięty, lubi pan to, co pan robi, ja również, proszę pana. Także polecam wszystkim robić, co lubimy, z musu do pracy nie chodzić.
0: Wie pani co, ale pani też ludzi poznaje dużo, bo pani na pewno ma stałych klientów i przypadkowych i pani się z nimi zna, no myśli pani o nich, jak mają na imię, to takie jakieś kontakty ludzkie są dobre, pomiędzy.
1: To prawda, w ogóle my tak na żywo, tak?
0: Nie, nie, to ja nagrywam.
1: To tylko nagrywa, potem będzie pan sobie coś z tego tworzył.
0: Nie, ja już tworzę z panią rozmowę.
1: Rozmowę.
0: Bo nasze spotkanie jest jedyne dzisiaj w życiu. Nie będzie drugiego. Wie pani, to jest takie...
1: Jutro zobaczymy, jakie będziemy mieli jutro podejście do życia. Dzisiaj pogoda piękna, więc każdy uśmiechnięty. Jutro jak będzie szaruga jesienna, zobaczymy, co wtedy.
0: O, jest klient, bo muszę zrobić przerwę. Co pan kupuje dzisiaj? O, ale to nie... A skąd pani wie, co on chce?
1: To jest mój stały, uśmiechnięty klient. Trzeba się angażować w pracę, proszę pana. Jak lubimy, co robimy, to potrafimy nawet takim przeciwnościom, proszę pana, jakoś sprostać.
0: Ale jak on robi zamówienia, bo kupił słonecznik, por, drugi słonecznik wielki. Skąd pani wie, co on chce?
1: Proszę pana, obserwujemy swoich ludzi, lubimy się z klientami, dlatego nie problem, jak jakaś taka nić porozumienia, żeby nawiązana została, także nie ma problemu, proszę pana. Chcieć to mu, no i lubić to, co się robi.
0: Pani tu codziennie siedzi, a co, a rodzina?
1: Rodzina, no to jest nasz biznes rodzinny. Moja rodzina to ja, mój mąż i mój pies. I wszyscy jesteśmy razem w jednym miejscu. Mąż jest z psem na spacerze, ja jestem w pracy. Rodzina zawsze razem. Wspiera się, dlatego, proszę pana, lubimy, co robimy.
0: A gdyby pani porównała męża do jakiegoś podobieństwa, do owocu albo warzywa,
1: to... męża, tak. Owocu granat, proszę pana. Granat.
0: Ale co, on taki wybuchowy?
1: Piękny, soczysty, ale czasami trochę cierpki. Tak, także tak, proszę pana. Ja już pozdrowię i pożegnam.
0: Bo... A jeszcze niech pani zdradzi imię.
1: Małgosia.
0: Pani Małgosia z Zieleniaka ma poczucie humoru. Bardzo fajnie. Jest jak psycholog. Zna swoich klientów z okolicy i nie tylko. Pani Beata tak mi naopowiadała pięknie o codzienności kobiety. Dzień dobry pani. Kobieta pracująca. Czy pani jest taką osobą?
2: Nie, ja jestem na emeryturze już.
0: Ale kiedyś pani pracowała.
2: Kiedyś na pewno. 30 lat.
0: A 30 co pani lat. Robiła?
2: Pracowałam w księgowości.
0: To znaczy...
2: W GS-ie.
0: To pani zna się na liczbach?
2: No, trochę.
0: A co wtedy szło tak w GS-ach? Ludzie kupowali.
2: No, wtedy to wszystko, bo tylko były GS-owskie sklepy,
0: no tak.
2: Nie było innych. Wtedy, za moich czasów, no to ciężko było, nic nie było w sklepach, był taki czas, nie cały czas, no ale...
0: A jak pani wspomina tamten czas pracy, a teraz ten, w którym pani jest?
2: No, teraz aż mam za dużo wolnego. Przedtem człowiek był młodszy, to jakoś sobie radził, no. A teraz po prostu.
0: Ale może pani coś robić, rysować, malować?
2: A ja lubię rozwiązywać krzyżówki.
0: A co to daje?
2: No, kształtuje
0: głowa,
2: umysł,
0: głowa pracuje.
2: Głowa pracuje, tak. No i nie nudzi się człowiek, no.
0: A sąsiadki w pani wieku?
2: Raczej nie, raczej stronie od sąsiadek. Nie lubię plotek, nie lubię takich tam różnych pogaduszek.
0: Ale to fajnie poplotkować, że ktoś ma gorzej od pani.
2: Nie, nie, nie, to nie w moim stylu.
0: A jak pani jest na imię?
2: Elżbieta.
0: Pani Elżbieta, dobra, dziękuję pani za chwilę rozmowy na chodniku. Pójdę, poluję dzisiaj na kobiety pracujące.
2: Tak, pracujące, no niestety, ja już nie pracuję.
0: Ale robiła pani swoje w życiu. Narobiła się pani.
2: Na pewno, tak.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
3: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
2: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
3: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
2: Spróbuj koniecznie.
3: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Po reklamie.

0: Kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi. Dzisiejsze hasło i poluje na kobiety na chodniku. Przepraszam panią, pani wolno szła i tak zdogoniłem panią. Robi audycję na temat kobieta pracująca. Czy pani kojarzy się z tym hasłem, że pani pracuje?
1: Pamiętam taką panią Kwiatkowską.
0: Była Irena, tak. No z tego serialu i tak chciałem popytać Polki, które, no, czy są pracujące?
1: No myślę, że pracują kobiety. Jak nie w domu, to w zakładach, w pracy, czy tam w firmach, czy w ogóle.
0: A pani życie jak wyglądało?
1: No, moje, pracowałam w zakładach mięsnych 30 przeszło lat. Jestem na emeryturze 13 lat.
0: A czy pani coś robi w ciągu dnia, czy tylko ja rozmyśla?
1: Bo słucha pan, ja teraz to rozmyślam, jak ja mam nogę połamaną, w ogóle nie mogę chodzić.
0: Ale widzę właśnie, no. Dlatego panią dogoniłem.
1: No i tak, wie pan, w domu to tak, obiady gotuję na razie, no czasem tam mąż mi pomoże, to na działkę pójdę i posiedzę troszeczkę, pochodzę. Na razie to tak.
0: Ale to dobry kontakt z ziemią.
1: Pięć miesięcy już jestem oderwana od rzeczywistości, bo 5 miesięcy miałam połamaną nogę.
0: O, to pani współczuję, ale może pani chodzić na działkę?
1: To mąż podwozi mnie tam samochodem.
0: A co, to teraz jest jesień, to coś pani wyhodowała?
1: No jest, marchewka i cukinia i to wszystko, selery, pory, pietruszka, ogórki.
0: Ale ma pani na całą zimę tego towaru, warzyw?
1: Nie, bo za mała.
0: A skąd to zamiłowanie do robienia w ziemi? Pochodzi pani ze wsi?
1: Tak, pochodzę ze wsi.
0: A to pani wie, co to jest ziemia?
1: Wiem, co to jest ziemia.
0: A może pani powiedzieć ludziom w mieście, co to jest ziemia?
1: No co jest ziemia? No to jest dobro. Bez rolnika i bez wioski i ziemi nie mieliby co jeść, no, rodacy w mieście.
0: Wie pani co, dlatego się pani zapytałem, ponieważ miałem sąsiada, nazywał się Józef Chorchos, chłop prawdziwy, wielkie ręce spracowane. I on kiedyś się mnie zapytał, panie Marku, czy pan wie, że ziemia jest święta, bo ludzie w mieście tego nie wiedzą. Dlatego się pani zapytałem.
1: No właśnie, święta na pewno. To już nie ma innego określenia, no, jak święta ziemia.
0: Ale pani to wie.
1: Ja wiem, bo ja 20 prawie 5 lat pracowałam.
0: Ale jak to się dochodzi do takiego stwierdzenia? Bo wie pani, to jakieś objawienie, że pani w pewnym momencie wie, że to jest ziemia, jest święta.
1: No tak, no. Nie mieliśmy dużej gospodarstwa, dlatego no, wyszłam za mąż, mieszkanie dostałam i tak no, zostało. Już 50 prawie lat jesteśmy tu mieszkamy. No i jakoś no, dajemy sobie radę.
0: No to życzę pani tego dalej.
1: No,
0: I zdrowia i nogi, żeby się zrosła.
1: No mówię.
0: Jak to pani ją złamała?
1: No usiadłam na huśtawce, bo mi się słabo zrobiło i widocznie huśtawka, bo przytomność straciłam. Widocznie odepchnęła się i całe wszystko mam złamane. Nawet piszczelowo kości. No po prostu wszystko.
0: O rany, ale zrośnie się.
1: No prawdopodobnie, że się zrośnie.
0: Nie, no niech pani powie, że na pewno się zrośnie.
1: No na pewno.
0: No to ja tego pani życzę. Jak pani ma na imię?
1: Jadwiga.
0: Dziękuję pani.
1: No, wszystkiego
0: i powolutku do przodu. Do widzenia. Kobieta pracująca. Dzień dobry, była pani Irena Kwiatkowska, aktorka. Kobieta pracująca. Pamięta pani?
2: Pamiętam.
0: A pani pracująca?
2: Ja już, ja już emerytka dawno.
0: Ale coś pani robiła wcześniej.
2: No, cały pracowało się, dzieci się wychowało, czwórkę i pracowało.
0: Szóstkę?
2: Czwórkę.
0: Czwórkę, ja też czwórkę.
2: No.
0: A wnuki?
2: Wnuków 7.
0: To dużo.
2: No.
0: Pani taka dumna idzie.
2: A jak?
0: O to chodzi. Trzeba się cieszyć. Kobieta pracująca. Czy pani się za taką uważają? Kobiety pracującą? Ale ja do mikrofonu chciałbym, żeby pani mi powie. Ale co, jak pani codzienność wygląda?
3: Praca, dom, cały czas praca.
0: Ale kiedy przerwy, żeby mieć refleksję?
3: Nie ma właśnie tych przerw. Przed snem.
0: A niedziela, święto?
3: No. To też jak niedziela, to i obiad pozmywać, poogarniać po obiedzie, wszystko.
0: To pani jest prawdziwa kobieta pracująca.
3: Dokładnie tak.
0: Dziękuję. A imię pani?
3: Marta.
0: Dziękuję pani Marto za pracę, codzienną pracę, która się powtarza. Kobiet pracujących jest o wiele więcej. Ja spotkałem tylko te parę osób. To co mężczyźni, bierzcie się też do pracy. Dziękuję. Kto to?

0: Są zatrzymania po ataku na Starlink w Polsce, teraz ekstradycja z Niemiec. Samorządowcy na Śląsku ostrzegają, pogarsza się sytuacja finansowa szpitali. Watykan odwołał audiencję Leona XIV, to z powodu operacji papieża. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymania po pożarze naziemnej stacji Starlink na Mazowszu, na terenie Niemiec. W ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Są podejrzewani o podpalenie obiektu. To informacje od ministrów i policji. Ze szczegółami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
1: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
2: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
1: Mężczyźni czekają na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
0: Do pożaru doszło pod koniec września. Stacja w Woli Krobowskiej ma kluczowe znaczenie strategiczne i militarne dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Ukrainy. Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia naszego reportera po tragedii w Bydgoszczy. Agresywny mężczyzna ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał, a napastnik zmarł w szpitalu. Dawid Olszewski.
4: Postępowanie dotyczy możliwego przekroczenia uprawnień służbowych.
5: To standardowe postępowanie przy tego typu zdarzeniach związanych z interwencjami policji. Trzeba szczegółowo ocenić zachowanie interweniujących policjantów.
4: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Zabezpieczono dowody, w tym nóż i zapis z monitoringu. Część świadków już przesłuchano, policjantka jeszcze nie była przesłuchiwana.
5: Te czynności, które dotąd były przez prokuratora na miejscu przeprowadzone, na chwilę obecną nie stanowią podstawy do przedstawienia zarzutu.
4: Sprawę ma przejąć inna prokuratura, by zapewnić bezstronność.
0: Dawid Olszewski, dziękujemy. Samorządowcy na Śląsku ostrzegają, pogarsza się sytuacja finansowa szpitali. Nie możemy bez końca dopłacać z pieniędzy mieszkańców, mówili dziś przed budynkiem NFZ w Katowicach.
6: Wybieramy sobie pacjentów. Są pacjenci, którzy są lepiej wyceniani, lepsze schorzenia mają, które są rzeczywiście płacone świadczenia, ale w szpitalach powiatowych mamy każdego pacjenta. Nie jesteśmy w stanie wskazać, który jest ważniejszy od drugiego.
7: My nie będziemy patrzeć, komu mamy udzielać świadczeń, komu nie. Nie możemy patrzeć na to, działając jak niejednokrotnie przedsiębiorstwo, które musi czekać bardzo długie okresy czasowe na zapłatę środków za działania nielimitowane.
8: Przedstawiciele powiatów województwa śląskiego nie mamy płaconych nadwykonań, a inne województwa mają płacone. A za rok, za dwa nie będziemy mieli możliwości leczyć naszych pacjentów.
0: Zdaniem śląskich samorządowców finansowanie szpitali z Narodowego Funduszu Zdrowia jest niewystarczające.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Watykan odwołał wszystkie audiencje Leona XIV aż do 20 października. Wszystko dlatego, że jutro papież zostanie przyjęty do szpitala. Jak poinformował sam Ojciec Święty, lekarze wykryli w jego płucach niewielkiego guza i chcą go wyciąć. Leon XIV ma spędzić w klinice Gemelli w Rzymie co najmniej tydzień.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór. A dzisiaj temat związany z Dniem Edukacji Narodowej, który przypada 14 października. Cały czas temat szkół i edukacji jest teraz bardzo tematem numer jeden, przynajmniej w mediach, ale nie tylko w mediach, wśród rodziców, w społeczeństwie. Niestety ostatnie wydarzenia z ostatnich dni, łącznie z tragedią, ze śmiercią też osób w wyniku chociażby ataku 15-letniego nożownika spowodowały, że cały czas mamy do czynienia z patrolami w szkołach, z monitorowaniem szkół, ale także całą podgrzaną atmosferą wśród uczniów, wśród nauczycieli i też wśród rodziców. Dziś ze mną goście. Pani Patrycja Rosińska, dyrektor prywatnej szkoły podstawowej numer 114 w Warszawie. Witam bardzo serdecznie, pani dyrektor.
2: Dobry wieczór państwu.
1: Michał Szymanderski-Pastryk z SOS dla Edukacji. Witam.
3: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani.
1: I na łączeniu pani redaktor Justyna Kaczmarczyk, autorka książki Dojrzewanie w sieci, młode pokolenie na cyfrowym froncie. Witam pani redaktor.
4: Dobry wieczór.
1: No i szanowni państwo, ten temat, którym żyjemy od kilku dni, czyli tak naprawdę patrząc szerzej, bezpieczeństwo cyfrowe i jak chronić się, a dokładnie jak chronić nasze dzieci przed tym, co spotykają w sieci, na co mogą natrafić. Czy to jest również zadanie dla szkoły? Tutaj patrzę w kierunku pani dyrektor, no bo oczywiście wiadomo, że na pierwszym miejscu szkoła powinna edukować, szkoła powinna kształcić i to jest główny cel i zadanie szkoły. Tutaj patrzymy dużo szerzej, patrzymy na to cyberbezpieczeństwo i tak naprawdę na to, co dzieje się w sieci. Jak pani do tego się odniesie?
2: Tak, oczywiście szkoła jest takim miejscem, które ma wielkie możliwości kształtowania młodych ludzi, ale też wspierania rodziców. Bo pamiętajmy o tym, że osiągniemy efekt w czymkolwiek wówczas, kiedy będziemy współpracować. W związku z tym szkoła powinna być takim miejscem, które jest ważne dla rodzica, któremu rodzic ufa i za którym w jakiś sposób podąża. Czyli szkoła musi być jednocześnie takim miejscem, które zrzesza specjalistów, ludzi, którzy lubią robić to, co robią i ludzi, którzy cały czas się kształcą i dają poczucie bezpieczeństwa.
1: Bo to, że w szkołach nie można używać telefonów, czy w dużym stopniu jest to pilnowane, przestrzegane, wydaje się jakby już gdzieś tam w miarę oczywiste. Nie wiem, jakie jest państwa odczucie, ale przynajmniej z tych rozmów, które prowadzę z rodzicami, z nauczycielami, raczej telefony w szkołach są zakazane i jest to w większości pilnowane. Jak zatem ustrzec, jak zatem prowadzić, wychowywać młode pokolenie, kształtować młodych ludzi, żeby faktycznie oni byli uwrażliwieni na to, co dzieje się w sieci i z jednej strony też jak szkoła może tutaj działać, jakie może podejmować kroki. No bo mówię, zakaz telefonu to jedno, ale tak naprawdę jakie inne działania może podejmować placówka szkolna?
2: Tak, nie zakazami zbudujemy świat, ale świadomością. Szkoła na pewno

0: telefony wchodzą do dzieci i pukają do nich bardzo mocno, kiedy wychodzą ze szkoły. Wtedy, kiedy szkoła przestaje mieć jakąkolwiek kontrolę nad tym, natomiast te kontrole przyjmują rodzice. I tutaj wydaje mi się, takie bardzo istotne pytanie powinno paść, co robią rodzice? Dzieci w teorii wiedzą wszystko. Wiedzą wszystko, jakie są zagrożenia, w jaki sposób ich unikać, na co zwracać uwagę, jak reagować. Ale czy są w stanie i czy mają takie umiejętności, żeby wdrożyć je w swoim życiu?
1: I tutaj zwracam się do pani redaktor Justyny Kaczmarczyk, współautorki książki razem z Konradem Ciesiołkiewiczem Dojrzewanie w sieci, młode pokolenie na cyfrowym froncie. Państwo przedstawiliście w książce statystyki dotyczące tego, w jaki sposób dzieci, młodzież korzystają z internetu i między innymi takie dane, że ponad 1,5 miliona, dokładnie 1 600 000 dzieci w wieku od 7 do 12 lat korzysta z platform społecznościowych i streamingowych. To wydaje się bardzo dużo, pani redaktor.
2: To jest bardzo dużo, tym bardziej, że to są dzieci, których tam nie powinno w teorii być, bo te platformy, o których tam akurat mówimy, w regulaminach mają wpisane, że są dla osób powyżej 13 roku życia. Zatem z jednej strony mamy platformy, które umywają ręce, bo przecież, prawda, to nie ma tutaj tych ludzi u nas, a z drugiej strony badania, które cytujemy, czyli internet dzieci, one doskonale pokazują, że te dzieci tam są, bo to nie są dane deklaratywne, tylko dane pobrane z urządzeń. Także są wiarygodne i pokazują czarno na białym, że mamy właśnie taką szeroką obecność już tak małych dzieci, naprawdę małych dzieci, bo to jest bardzo wczesna podstawówka, prawda? I jeszcze jedno ciekawe badanie mi się przypomniało przy okazji dyskusji i przy okazji tego, co pani dyrektor powiedziała o rodzicach. NASK nastolatki zbadał, ale pytał też rodziców o różne sprawy związane z tym, co zdaniem rodzica ich dziecko robi w internecie. Jednocześnie takie samo pytanie zostało zadane dzieciom, nastolatkom. Bardzo ciekawa jest ta różnica w odpowiedziach. Rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, co ich dzieci tam robią i to badanie też to dokładnie pokazało.
1: Tutaj jeszcze kolejne dane, które przytoczę. 800 tysięcy dzieci w wieku od 7 do 12 lat korzystających z TikToka, a ponad 50% dzieci też w wieku, które korzystały z internetu 7 do 14 lat, miało kontakt z treściami erotycznymi. No to są dane przerażające,
2: kuba
1: tak?
2: Zimnej wody, prawda? To była moja pierwsza myśl właśnie, że to mamy niezły kubeł zimnej wody na głowy. Kiedy zobaczyłam jeszcze pierwsze wydanie, pierwszą edycję tego badania, tam podobne dane, nie zmalała liczba dziecięcych użytkowników tych platform, o których tutaj mówimy, i nie zmieniły się też znacząco te dane dotyczące kontaktu między innymi z treściami pornograficznymi, ale to też jest kontakt z przemocą, czy po prostu sam fakt bycia podłączonym do takich treści, które jednak nie są najlepsze dla rozwijającego się mózgu nastolatka czy dziecka, bo to są to treści krótkie, szybkie. One mają znaczący wpływ na poziom skupienia się u dorosłych. Są na to badania. Co dopiero u dzieci, które dopiero rozwijają takie kompetencje i zdecydowanie nie powinny korzystać z takich treści, na pewno nie tak masowo. Czas korzystania przez dzieci i nastolatki tak godzinowo z mediów społecznościowych też uległo w ostatnim czasie znacznemu wydłużeniu, co pokazuje, że jak widzimy w różnych miejscach w przestrzeni publicznej i dorosłych z w zasadzie takim telefonem, smartfonem, który jest przedłużeniem ręki, i dzieci, które niestety już wyglądają w zasadzie tak samo, to nie jest przypadek. To wszystko pokazują dane z badań.
1: Czas wydłużony korzystania, ale też średnio ponad 20 razy dziennie dzieci, które korzystały z TikToka, wchodziły na tę platformę. Proszę Państwa, my zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie z nami, wracamy już po przerwie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama. A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: 80 tysięcy rabatu po raz pierwszy i 80 tysięcy rabatu po raz ostatni. To nasza największa promocja mieszkaniowa na

0: Taksówka Residence. To ostatnia okazja. Zapytaj już teraz na apm-development.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Model.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie w studio Patrycja Rusińska, dyrektor prywatnej szkoły podstawowej nr 114 w Warszawie, Michał Szymanderski, pastryk z SOS dla Edukacji i redaktor Justyna Kaczmarczyk, autorka książki Dojrzewanie w sieci. Rozmawiamy o tym, jakie zagrożenia czyhają na dzieci w sieci i też czy my jako rodzice mamy świadomość, co nasze dzieci oglądają w internecie, z czego korzystają, z czym mają do czynienia. I tutaj w stronę pana Patryka, Michała się zwracam. Czy my jako społeczeństwo, jako szkoły, ale też jako państwo nadążamy za tymi zmianami, które postępują w internecie, w technologii, z przystosowaniem naszego systemu do tego, żeby jakoś tak korzystać z tych narzędzi nowych technologii, żeby nie było in minus dla naszego zdrowia?
2: No, na pewno nie nadążamy, bo inaczej byśmy ani nie mieli też takich tragedii, ani też byśmy się nie borykali z tak dużymi kryzysami wywołanymi mediami, ja tu się będę konsekwentnie tego trzymał, antyspołecznościowymi. I jakby, gdy rozmawiamy o świecie cyfrowym i tym nazwijmy to świecie realnym, to trochę tworzymy taką dychotomię, jakby tu było jakieś takie rozdzielenie między tym. A tak naprawdę do tych... To wszystko jest ściśle powiązane, do tych tragedii często mogłoby nie dojść, gdybyśmy mieli większą i silniej działającą taką po prostu siatkę kontaktów społecznych, ponieważ szkoła jest miejscem, gdzie się nawiązuje relacje, gdzie uczniowie się poznają i my musimy trochę, jeżeli mówimy o tym, że gdzieś tam dzieci uciekają w ten świat cyfrowy, to możemy trochę odnieść to do takim, porównać sobie do czegoś pewnie, co lepiej rozumiemy, czyli trochę jak do sekty. I myślimy sobie, okej, czy człowiek, który zna wiele innych osób, który ma silną rodzinę, która go wspiera i ma dużo kontaktów społecznych, czy on jest podatny na wciągnięcie do sekty? No nie. Więc sekta go nigdy nie wciągnie. I my w podobny sposób powinniśmy tworzyć, bardzo teraz popularne słowo, tą odporność społeczną. Kiedyś mówiło się na to kapitał społeczny. Czyli powinniśmy właśnie zastanawiać się nad tym, jak młodzież, jak uczniów, jak rodziców, jak nauczycieli, jak tworzyć taką po prostu silną, skoncentrowaną grupę, która się widzi wzajemnie, która jest na siebie wzajemnie uważna, która nie dopuści nawet do tych sytuacji. Po prostu to ryzyko nie powstanie, ponieważ wcześniej odpowiednie osoby zareagują. I tu nie chodzi o to, żeby dochodziło do sytuacji, w której już ktoś mówi, przyniosłem nóż do szkoły. Chodzi o to, żeby właśnie zareagować dużo wcześniej, żeby już wyłapać, że ktoś nam odjeżdża, że kogoś nie ma, że ktoś się przestał pojawiać, że ktoś zaczyna obcować z jakimiś dziwnymi środowiskami i wtedy już reagować. I dzięki temu rzeczywiście moglibyśmy wielu tym tragediom zapobiec i po prostu, no właśnie, budować tą odporność społeczną.
1: To, co pan powiedział, nawiązuje do słów pani dyrektor. Czy rodzice wiedzą, jak dzieci korzystają z internetu, co oglądają w tym internecie, na co zwracają uwagę? Relacja, kontakt, współpraca, nauczyciele i rodzice. No wydaje się to wręcz kluczowe, tak? Bez tego chyba nie da się kształtować dobrze młodego pokolenia.
2: No niestety rzeczywistość pokazuje na to, że nie za bardzo wiedzą. W tym sensie, że po pierwsze sami rodzice jeszcze nie są nauczeni radzić sobie z mediami antyspołecznościowymi. Oni sami często uczestniczą jakby w tym życiu cyfrowym i nie mają zdrowych nawyków operowania w tym środowisku. Więc też nie mają jakby zdolności do przekazania pewnych wzorców młodzieży, jak powinny się zachowywać w środowisku cyfrowym. Więc to jest w zasadzie taka praca, którą nie tylko my powinniśmy wykonać na zasadzie, jak powinniśmy kształcić młodsze pokolenia, ale jak w ogóle należy się zachować w środowisku cyfrowym i uczyć tych postaw.
3: Mi się wydaje,
1: pani dyrektor,
3: że
1: tak?
3: Zabiegani rodzice, którzy mają tak wiele obowiązków w dzisiejszych czasach, często nieświadomie nie chcą wiedzieć, co tak naprawdę robią ich dzieci. Dzieci mówią, że korzystają, także z kimś rozmawiają, że piszą coś sobie na grupie. I to jest taki moment, kiedy ten rodzic po powrocie do domu o 19:00, po szeregu zajęć, na które wozi dziecko, siada i myśli sobie, dobrze, rozmawia z kimś, ja mam teraz moment dla siebie. I to nie wynika ze złej woli, z braku miłości, bo ci wszyscy rodzice kochają dzieci całym sercem. Dzieci są skarbami. Te dzieci, te skarby są oddawane do szkół. Natomiast wydaje mi się, że tutaj powinniśmy globalnie zająć się edukowaniem i wsparciem rodziców, dlatego że nauczyciele wiedzą już bardzo dużo, wiedzą jak reagować. Oczywiście jest im trudno, zwłaszcza w dzisiejszych momentach, ostatnich dniach i sytuacjach, które miały miejsce. Dzieci też wiedzą jak rozmawiać. Takie przynajmniej ja mam odczucie, jeżeli chodzi o moją placówkę, bo rzeczywiście dzieci do mnie przychodziły i mówiły o tym, ja się tu czuję bezpiecznie. Dla mnie jako dyrektora to są szalenie ważne słowa, bo wiem, że zapewniam im środowisko, do którego one nie boją się przyjść. Ale to, co mówię moim nauczycielom, drodzy państwo, w najpiękniejszej rodzinie może zadziać się coś złego. Więc musimy być absolutnie czujni, musimy być absolutnie uważni na siebie i na innych. Uczyć tego dzieci i uczyć tego rodziców.
1: Pani redaktor Justyna Kaczmarczyk, tutaj pytam, czy z Państwa badań, rozmów przy książce rysuje się taki obraz, na ile polscy rodzice są świadomi tego, jak korzystać z internetu w kontekście naszych dzieci? Na ile my jako rodzice wiemy, jak powinniśmy raz, nasze dzieci prowadzić w internecie, w tym internetowym świecie? Dwa, czy sami zdajemy sobie sprawę do końca, ile jest tych zagrożeń?
4: Myślę, że wciąż za mało zdajemy sobie sprawę z tego, ile jest takich zagrożeń, jakie one są, gdzie mogą czyhać, albo w ogóle zdarzać się może, że nawet nie dopuszczamy do siebie myśli, że coś takiego może się dziać z naszym, prawda, dzieckiem spokojnym, dobrym, grzecznym, ułożonym, nie sprawiającym żadnych problemów, cichym, no a tak naprawdę robiącym, tak jak tu przedmówcy powiedzieli, nie wiadomo co, bo dzieje się to wszystko po cichu. Mam też bardzo smutną refleksję po ostatnich wydarzeniach, czyli po Ostrołęce, gdzie zatrzymano 19-latka, który zaatakował nożem i ranił kilka osób oraz siebie, no i po tragicznych wydarzeniach w szkole podwyżkowym, gdzie 37-letnia woźna straciła życie z ręki 15-letniego nożownika. Po tym wszystkim między rodzicami krążyła bardzo groźna, szczęśliwie się okazało, plotka dotycząca Krwawego Piątku, gdzie różne bardzo wersje się pojawiały. Ja osobiście widziałam takie konwersacje z grupy rodzicielskiej, gdzie pojawiały się takie argumenty, że ktoś ma kuzyn sąsiadki, jest antyterrorystą i on tutaj zapewnia nas o takich, a nie innych rzeczach. Kompletnie niesprawdzone informacje były podawane. Groza rosła. Ja się wcale nie dziwię, bo temat bardzo poważny i dotyczący naszych dzieci, czyli bardzo, bardzo ważnych dla nas osób i bezpieczeństwa, i poważnego zagrożenia, którego przykład mieliśmy dzień wcześniej, ale to, do jakich rozmiarów urosła ta plotka i jakie, przynajmniej jakie ja, o jakich ja usłyszałam argumentach i źródłach informacji przekazywanych dalej, dodały mi do myślenia, pokazały, że naprawdę wymagamy od dzieci, a sami mamy wiele za uszami jeszcze, żeby sobie tutaj dopracować. Nawet dzisiaj znalazłam taki przykład, mówiący całkiem o innym temacie, dotyczący wpływu ataku Ukraińców na systemy rosyjskiego koncernu Yandex. Według powielanych po wielokroć, to są tysiące udostępnień, wpisów. One, te ataki miały całkowicie wyzerować tak zwanych ruskich troli z polskiego internetu, czyli te konta, które sieją rosyjską dezinformację. No niestety okazało się to nieprawdą. Potwierdziły to analizy NASK-u, potwierdzali to też specjaliści do spraw systemów IT. Mimo to okazało się, że polityk, tutaj akurat czeski deputowany, który jako pierwszy udostępnił taką informację, że to taka korelacja może zachodzić między jednym a drugim, zapytany przeze mnie, skąd takie dane ma, powiedział, że znalazł je w sieci, a pierwotnego źródła w zasadzie nie zna. Więc takie rzeczy się dzieją. nie tylko wśród dorosłych, nie tylko wśród rodziców, ale także wśród polityków, od których powinniśmy wymagać więcej. No także tutaj myślę, że jest naprawdę lekcja do odrobienia dla całego społeczeństwa. Nie zrzucajmy wszystkiego na dzieci, na najmłodszych.
1: To raz, nie zrzucajmy wszystkiego na nauczycieli, na rodziców, można tak dalej, tak dalej. Natomiast faktycznie wszyscy powinniśmy współpracować dla wspólnego dobra, to bez wątpienia, ale wydaje mi się, że bardzo ważne jest podkreślenie, to co też czytam ze słów pani redaktor, żeby nie popadać w panikę, w rozsiewanie tych niesprawdzonych informacji, plotek, bo mam też takie odczucie, że ta dezinformacja tak, jest no, celowa wręcz, tak, żeby to jeszcze bardziej rozsiać. Tutaj zapytam panią dyrektor, czy u państwa też były patrole policji w szkole, bo w wielu takich placówkach na terenie Polski oczywiście one były, tak?
3: Tak, w piątek mieliśmy telefon już o godzinie, no przed godziną 8, czy wszystko jest w porządku, czy czujemy w jakikolwiek sposób potrzebę, żeby przyjechali. Natomiast dzisiaj już osobiście policja się zjawiła na taką rozmowę, no właśnie, jak sobie radzimy, czy jest potrzebna jakaś pomoc. Gdyby pojawiło się coś niepokojącego, dostaliśmy numer telefonu, pod który możemy dzwonić bezpośrednio, żeby zaprosić wówczas funkcjonariuszy do szkoły.
1: A jakie są reakcje dzieci na tego typu wizyty? Czy też policja ma kontakt z dziećmi, mają jakieś takie rozmowy, czy to są już bardziej tylko z nauczycielami, z gronem pedagogicznym?
3: Absolutnie z nauczycielami. Nie wyobrażam sobie wejścia policjanta w grupę dzieci, ponieważ dzieci są bardzo różne. W obecnych czasach, w ogóle we wszystkich szkołach, jest bardzo dużo dzieci lękowych. Dzieci, które boją się o zdrowie rodziców, którzy zamartwiają się wojną, boją się nowotworów. No, tych historii jest bardzo dużo. W związku z tym napędzanie sytuacji i tworzenie jakichś kolejnych niepokojących dla dzieci no właśnie sytuacji wydaje mi się absolutnie zbędne. Jeżeli dzieci, i to też praktykuję u siebie w szkole od piątku, oczywiście takie rozmowy przeprowadzaliśmy, w momencie, kiedy klasa wychodziła z tematem, a co się stało, dlaczego, a o co chodzi z tym krwawym piątkiem, to jest coś, co zostało usłyszane gdzieś i teraz te dzieci nie wiedzą, co mają z tym dalej zrobić. W związku z tym tutaj nasza pani psycholog szkolna była do dyspozycji, jest codziennie. W związku z tym, jeżeli dziecko, taki komunikat otrzymali również rodzice, jeżeli dziecko ma potrzebę porozmawiania, wówczas może przyjść na taką indywidualną rozmowę, a my musimy odpowiadać, widząc reakcję dzieci. Czyli jeżeli widzimy, że o czymś chcą mówić, mówimy o tym. Nie tworzymy teraz znowu sytuacji, że wszystko jest pięknie, ale musimy myśleć o wszystkich dzieciach, w tym o dzieciach lękowych.
1: Za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Zostańcie państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio Patrycja Rosińska, dyrektor prywatnej szkoły podstawowej nr 114 w Warszawie, Michał Szymanderski, pastryk z SOS dla Edukacji i redaktor Justyna Kaczmarczyk, autorka książki Dojrzewanie w sieci. Rozmawiamy o tym, jak powinna wyglądać edukacja, system kształcenia naszych dzieci. Temat cyberbezpieczeństwa, zagrożeń w sieci, no, przysłonił nam, czy przejął nam większość naszej audycji i no nie jest to jakby zaskakujące, patrząc na te tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich dniach, ale chciałabym, żebyśmy jeszcze chwilę skupili się na tym, co według was w szkole jest najbardziej pożądane, jeśli chodzi o zmiany. I tutaj zacznę od pana Michała. Wiem, że w waszej fundacji SOS dla Edukacji prowadzicie różne badania, projekty. Na co szczególnie zwróciłby pan uwagę, jeśli chodzi o zmianę w systemie edukacji?
2: Oczywiście ze zmianami systemowymi niestety jest tak, że one są złożone i ciężko jest po prostu wyodrębnić jeden element, który jakoś nagle wszystko zmieni. Tych rzeczy, na którym się aktualnie skupiamy, jest wiele. Na pewno bardzo istotnymi są w ogóle zmiany demograficzne, które zachodzą w polskiej szkole, bo one są bardzo nierówne. Mamy mniejsze ośrodki, które się wyludniają, mamy duże ośrodki, które się zagęszczają, gdzie brakuje nauczycieli. To jest jedna rzecz. Kolejna to są chociażby tak zwane mistrzowskie praktyki, czyli właśnie takie uczenie nauczycieli, jak być dobrym nauczycielem, dawanie tym początkującym nauczycielom dobrych doświadczeń na praktykach szkolnych, na praktykach, które odbywają w ramach właśnie studiów, tego doświadczenia, które ich ukształtuje na bycie jak najlepszymi, jak najbardziej zaangażowanymi nauczycielami. Ale kolejnym jest sama reforma, która się teraz dzieje, ponieważ tak naprawdę my jesteśmy w trakcie pewnej rewolucji, która się wydarza w szkole. Chociaż może rewolucja to jest złe słowo tak naprawdę, pewnej ewolucji, ale ona jest może niedostrzegana, bo ona nie jest tak fizycznie zauważalna, że nie wiem, nagle coś się zmienia w wymiarze godzin, czymś tego typu, czy nie wiem, nagle nam znika gimnazjum, ale wydarza się bardzo istotna zmiana teraz w szkole, która polega na zmianie systemu nauczania. To znaczy, chodzi o to, wszyscy pamiętamy to z dzieciństwa, pamiętamy takie sytuacje, takie momenty, takie doświadczenia, które później długo zapamiętywaliśmy, które na długo nas kształtowały. I szkoła, w związku z tym, że mamy teraz dostęp do wiedzy nieograniczony, to nie jest sztuka sięgnąć po jakąś wiedzę. Oczywiście to nie oznacza, że nie należy jej mieć w głowie. Należy ją mieć i uczeń musi posiadać pewne niezbędne minimum wiedzy. Ale również chodzi o to, żeby trochę zmienić model nauczania, w którym uczeń nie tylko musi przyswoić określony zakres wiedzy, ale musi również doświadczyć pewnych rzeczy, które go nauczą czegoś. No i już my tu mamy taki bardzo duży problem czytania przez dzieci. Nie wszystkie dzieci czytają. Jest grupa dzieci, co z każdy polonista, którym się porozmawia, powie, która nie czyta. Po prostu nie czytają lektur. I teraz pytanie, co zrobić, żeby to dziecko zaczęło czytać. Jeżeli my napiszemy w podstawie programowej, że ma być dużo książek do przeczytania, to dziecko nie zacznie czytać. To nic nie zmieni. Więc nie chodzi o to, żeby cały czas dodawać coś do podstawy programowej, tylko żeby zmienić system nauczania tak, żeby to dziecko miało ten moment, w którym doświadcza czytania i zaczyna z tego czerpać satysfakcję. I już później to się może nie chcę powiedzieć, że samo zadzieje, bo to się samo nie zadzieje. Ten nauczyciel tu musi bardzo dobrze sterować tym procesem. Ale chodzi o to, żeby zmienić sposób uczenia na właśnie dawanie doświadczeń uczniom, a nie tylko dostarczanie wiedzy, bo ta wiedza po prostu już nie jest trudna do osiągnięcia.
1: Tutaj pan taki wyartykułował moment, który wydaje mi się bardzo istotny. Dawać dobre doświadczenia nauczycielom, którzy wchodzą na ścieżkę tej kariery nauczycielskiej. Wydaje mi się to niezwykle istotne. Sama patrząc z perspektywy rodzica, moje dzieci też chodzą do szkoły podstawowej, więc też obserwuję, w jaki sposób one się uczą, co bardziej ich interesuje, co nie interesuje, jak wygląda zaangażowanie na lekcji. I widzę i słyszę też od innych rodziców, że jedni nauczyciele potrafią zapanować nad daną klasą, potrafią utrzymać dyscyplinę, czy nawet wypracować jakiś autorytet wręcz wśród uczniów, a z kolei inni nauczyciele nie potrafią tego zrobić, mając do czynienia z tymi samymi dziećmi, czy z tą samą klasą, czy z tym samym rocznikiem. I tutaj zastanawia mnie, czy my też nie mamy niestety do czynienia z kryzysem nauczycieli, tak? Jeżeli chodzi o przygotowanie do zawodu, odpowiednie podejście do wykonywania tej pracy, bo ja widzę trochę, patrzę na to jak na taki trójkąt. Uczeń, rodzice, nauczyciele. Może uczeń, nauczyciele, rodzice. Bez tego nie wyobrażam sobie, żeby dobrze system edukacji funkcjonował.
3: Ja myślę, że w ogóle zawód nauczyciela to jest zawód wyjątkowy i to jest tak naprawdę misja, którą ktoś podejmuje się szerzyć na świecie. Nauczyciel nie powinien być przypadkową osobą, która udaje się na studia, bo nie za bardzo wie, co chce robić w życiu. Wydaje mi się, że od bardzo wielu lat jest taka troszeczkę sytuacja, a dokąd idziesz, gdzie chcesz? Na pedagogikę. Zobaczę później co i jak. No i później okazuje się, że rzeczywiście wśród nauczycieli nie mamy wystarczająco dużo specjalistów. Dla mnie specjalista jest to osoba, która dokładnie wie, czego chce w życiu. Osoba, która ma swoją pasję i tą pasję i zainteresowania przekazuje dzieciom. Bo kiedy dzieci obserwują dorosłych, którzy rzeczywiście lubią to, co robią, zmieniają stosunek do przekazu, jaki dorosły, czy nauczyciel, czy rodzic też im dostarcza. Więc pamiętajmy o tym, że no właśnie, misja w edukacji to jest coś niesamowicie istotnego. Szkoła potrzebuje też takiej rutyny i spokoju. I wszystkie zmiany, tutaj pan wspominał o tym właśnie, że te zmiany, że one może nie są tak widoczne. Myślę, że kompas w ogóle jutra i doświadczenie, na którym edukacja ma się teraz opierać, to są bardzo dobre założenia. Natomiast wszystkie też założenia muszą być wdrażane z wielkim spokojem, poczuciem bezpieczeństwa i takiej kontroli, która będzie przemawiać do nauczycieli, do rodziców i do dzieci, bo to dzieci są odbiorcami wszystkich tych zmian i to o nich musimy pamiętać przede wszystkim.
1: Ja podejrzewam, że oczywiście to, czy nauczyciele są dobrze przygotowani do wykonywania swojego zawodu, na to składa się bardzo wiele czynników. Gdybyśmy teraz rozpoczęli ten temat, to podejrzewam, że przynajmniej do 22 albo i dłużej moglibyśmy rozmawiać. Ale chciałabym jeszcze z panią tutaj redaktor Justynę Kaczmarczyk wywołać. Pani redaktor, pani też obserwuje, ma dużo do czynienia również z rodzicami, z tym jak dzieci funkcjonują. Czy pani zdaniem, jakie są największe bolączki albo kwestie, które wymagają poprawy? A może wręcz przeciwnie, są takie rzeczy, które warto docenić i pokazać in plus, o których zapominamy.
4: Zacznę od tego pierwszego, choć oczywiście są tematy i sprawy, które zdecydowanie należy chwalić. Do tego zaraz przejdę. Najpierw te bolączki. Pan Michał mówił o ewolucyjnych zmianach w szkołach. A ja mam taką refleksję, że my tutaj mamy jednak rewolucję i to jest wielka bolączka, bo my nie nadążamy za tym, jak dynamicznie zmienia się środowisko cyfrowe, które nie jest tylko tak zwanym online'em, bo w zasadzie dzisiaj offline już nie istnieje. To nawet jeżeli nie jesteśmy podpięci do sieci, to nie znaczy, że tej sieci nie ma, bo ona tak mocno weszła w nasze życie. Mamy na to mnóstwo przykładów, chociażby ten dotyczący wycieku danych. Nawet osoby, które nie mają kont w sieci, w internecie, zostały tym dotknięte. Co dopiero osoby, które w sieci są aktywne, albo tak jak nasze dzieci, nie znają innego świata, bo już się urodziły w czasie, kiedy smartfon w zasadzie jest wszechobecny i dostęp do internetu to nie jest kwestia logowania się gdzieś w budce na minuty, no tylko praktycznie, jak już wcześniej powiedziałam, przedłużenie ręki.
1: A poza tym widzą też to u rodziców, przepraszam, że tak chodzę, ale jeśli...
4: Tak, uczą się przez modelowanie.
1: Dokładnie, rodzice mają ten telefon w ręku, no to dzieci naśladują, tak?
4: Tak, ja też wrócę do tych ostatnich wydarzeń, bo po atakach tych jeszcze pierwszych, zanim pojawiły się kolejne zgłoszenia, kiedy mieliśmy taki piątek, gdzie w zasadzie co kilkadziesiąt minut policja informowała o kolejnej sprawie, o kolejnym nastolatku zatrzymanym albo w związku z tak zwanym głupim żartem, albo rzeczywiście w związku z tym, że coś tam było planowane, jakiś atak, bo znaleziono znaleziono na to dowody później u tej młodej osoby. Ja wtedy rozmawiałam z Konradem Ciesiałkiewiczem, z którym napisałam wspomnianą książkę. I doktor Ciesiałkiewicz przypomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy, że radykalizacja młodych ludzi niesamowicie przyspieszyła. Kiedyś taki proces radykalizacji oceniano na 1,5 roku średnio. Dzisiaj to mogą być nawet tygodnie. Więc fakt, że zmiany są tak rewolucyjne i dzieją się tak szybko, że to jest takie tsunami zmian, to jest nasza wielka bolączka i ogromne wyzwanie. A in plus, bo oczywiście, że są plusy, to jest to, że bardzo wiele osób stara się nadążać i bardzo wielu i nauczycieli. I też wiem, że rodzice też starają się swoją wiedzę poszerzać i dowiadywać się i czytać i sprawdzać. To jest naprawdę... No coś, co powinno być i wzorem, i przykładem, no ale też taki zielony listek nadziei na tym smutnym drzewie wyzwań, o którym dzisiaj tutaj mówimy.
1: Pani dyrektor, ad vocem, widzę, że coś chciała dodać.
3: Uśmiecham się, tak, ponieważ rzeczywiście wielkim plusem jest to, że rodzice pytają. Że rodzice pytają się, a co mamy zrobić? Jakby rzucają wszelkie swoje tutaj maski rodzica, który jest wspaniałym rodzicem i teraz on wszystko wie najlepiej o swoim dziecku, tylko rzeczywiście padają pytania. Co mamy robić, w jaki sposób, na co zwracać uwagę. I taka postawa rodziców daje naprawdę wielkie możliwości ku temu, abyśmy wspólnie zawalczyli o przyszłość naszych dzieci i o wartości, które one będą w sobie odczuwać.
1: Pan Michał?
2: No, ja myślę, że tu jest to poruszony w ogóle istotny wątek związany właśnie z tą całą odpornością społeczną. To znaczy, jeżeli mówimy o radykalizacji dzieci, to niestety pojawia się nam się takie sformułowanie niedawno ukute, a więc o weaponizacji dzieci, więc jakby od angielskiego słowa weapon. I rzeczywiście po prostu my musimy możliwe, że zacząć się liczyć z tym, że zaczną powstawać grupy, jakichkolwiek, czy to jacyś szaleńcy, czy właśnie jakieś sekty, czy jakieś wpływy zagraniczne, które będą celowo chciały radykalizować te dzieci i będą to robiły w sposób zorganizowany. Więc my jako społeczeństwo...
4: One już są.
2: To,
4: one też
2: dokładnie,
4: już
2: że to już się wydarza. Więc to już nie jest tylko dyskusja o tym, co się wydarza gdzieś w szkole, tylko jakby jak to oddziałuje na nas jako całe społeczeństwo. I dlatego my musimy szczególnie dużą uwagę do tego przyłożyć.
1: Pani redaktor, proszę.
4: Tak, o tej weaponizacji zresztą właśnie Konrad Ciesiałkiewicz pisze. Ja tylko nadmienię i wyjaśnię, o co chodzi. Chodzi o wykorzystywanie dzieci jako broni. Proszę posłuchać, jak to jest okrutne i jakie naprawdę straszne praktyki za tym się kryją. Czyli dzieci są krzywdzone z samego faktu, że mają na przykład kontakt z bardzo groźnymi, niebezpiecznymi, przemocowymi treściami, ale też dlatego, że one same są wykorzystane jako narzędzie całkowicie pozbawione tutaj osobowości i padają podwójnie ofiarą jako i narzędzie, i jako osoba poszkodowana z samego faktu, że w taki sposób się do nich podchodzi. A te grupy, o których powiedziałam, to już się dzieje. Jest takie zjawisko DECOM, od The Community. To są sieci, które charakteryzują się wykorzystywaniem, to też z angielskiego jest nazwa violence as a service, czyli przemoc jako usługa. Przemoc tylko i wyłącznie dla przemocy wykorzystywano po to. No, cele tam już są różne, zależy to od konkretnego przypadku i od konkretnej grupy, ale są opisywane przypadki, gdzie młodzi ludzie są, najpierw jest z nimi nawiązywana relacja w sieci, później czy niejednokrotnie te osoby są szantażowane, żeby coś zrobić, czasem za opłatą, czasem właśnie dlatego, żeby nie ujawnić jakichś innych informacji na temat nastolatków i dochodzi do bardzo brutalnych aktów przemocy.
1: Ponieważ nasz czas się kończy, jeśli chodzi o tę rozmowę, to ja chciałabym życzyć przede wszystkim dobrej współpracy między nauczycielami, rodzicami, właśnie w tym celu, żeby nasze dzieci dzieci jak najlepiej funkcjonowały w szkole i w społeczeństwie. A moimi gośćmi byli Patrycja Rosińska, pan Michał Szymanderski-Pastryk i redaktor Justyna Kaczmarczyk. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę, a dziękuję. Po godzinie 21 zapraszam na rozmowę z Adamem Wyszyńskim o filmie Kamino dla opornych. Zostańcie państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór. Witam raz jeszcze już teraz w zupełnie innym temacie. Porozmawiamy o filmie, który to opanował francuskie kina Camino dla opornych. W tym momencie wiem, że ponad 1 000 000 osób, dokładnie 1 200 000 osób, które było w kinie, obejrzało film. O czym ten film jest? 30 października wejdzie do kin w Polsce. Będę rozmawiać z Adamem Wyszyńskim, naszym gościem, który film miał okazję już zobaczyć. Dodam tylko, że Rafael Film jest głównym producentem, dystrybutorem tego filmu w Polsce, a Radio Plus ma patronat nad tym filmem. Adamie, ty już miałeś okazję zobaczyć film. Czy i jakie zrobił na tobie wrażenie?
2: Dobry wieczór. Tak, jestem w gronie szczęśliwców. I muszę powiedzieć, że jestem naładowany emocjami, bo film oglądałem z 2 godziny przed przyjściem do państwa, więc jestem...
1: Czyli świeży temat, na świeżo.
2: Jestem na świeżo, ale to chyba dobrze. I tak już patrzę w kalendarz, gdzie tutaj można upchnąć wyjazd na pielgrzymkę do Camino.
1: No, to jest chyba coś, co myślę, że jeżeli państwo zobaczą film, to zapewne będą chcieli taką podróż odbyć. Ja też miałam tę możliwość, żeby zobaczyć film. Tylko tak w skrócie, żeby chociaż troszeczkę zainspirować czy wprowadzić w temat. To jest historia Fred, nauczycielki, która jest w życiowym kryzysie i 17-letniego Adama. Podobnie jak Adama, ale już nie 17-letniego.
2: Chociaż pod względem imienia.
1: Gościa w studio. Zbuntowanego nastolatka. Akurat przed chwilą mieliśmy dużo o dzieciach i młodzieży z racji na temat związany z edukacją. Wyruszają razem w 3-miesięczną pieszą wędrówkę do Santiago de Compostela. Bez telefonu, bez internetu. Za to z wysiłkiem, z codzienną koniecznością pokonania 25 kilometrów, oczywiście w trudach przemierzania tej drogi. Ja tak mówię, bez internetu, bez telefonu, to by się nam chyba wszystkim przydało, patrząc na to, co się dzieje, ale nie wiem, czy tak w ogóle da się całkowicie wylogować i żyć bez internetu. Chyba to by było bardzo trudne.
2: No, film porusza to zagadnienie, czy się da, czy się nie da, więc tym bardziej. Ale to, co chciałem powiedzieć, to też, żeby to tak nie wybrzmiało, że to jest film pielgrzymkowy, religijny i tak dalej. To jest przede wszystkim taki film dotyczący poszukiwania siebie i tego motywu drogi w życiu. I jest tam oczywiście nawiązanie religijne, bo to jest ten kontekst, ale zdecydowanie jest to film nie tylko dla osób wierzących. Każdy się w nim odnajdzie.
1: No i też to, co myślę, czy przykuwa, inspiruje, pokazuje, że faktycznie taka podróż, taka wyprawa, bo to już nie tylko pielgrzymowanie do Santiago de Compostela, coraz więcej osób w ogóle wybiera się na taką wyprawę, na taką podróż życia, na taką przemianę. Czyli pokazuje to, że droga niesamowicie może w nas spowodować raz zatrzymanie, zastanowienie nad naszym życiem, spojrzenie z dystansem na to, na co nie mamy w codzienności, w tym biegu, w tym pędzie, żeby spojrzeć, no i finalnie może dojść do tej przemiany. A czasami droga jest tylko dopiero początkiem, a nawet dotarcie do celu jest dopiero punktem zwrotnym, a dużo więcej może się dokonać, kiedy już ten cel tak jakby osiągniemy i wydaje się, że dopiero zaczynamy już do nowego celu podążać.
2: No właśnie, i nie wiadomo, jaki to jest cel, bo podczas takiej drogi to mogą być różne zdarzenia. Może to być odkrycie siebie, może to być odkrycie relacji, znalezienie jakiegoś nowego powołania w życiu. Więc wydaje mi się, że to jest tak, kiedy jesteśmy w życiu w jakimś kryzysie. Może jest to jakiś upadek. Ja też miałem takie doświadczenie, że zacząłem pielgrzymować w momencie, kiedy stanąłem pod ścianą i nie wiedziałem, co w życiu dalej robić. I ten czas, ta droga, to przeżycie, ta socjalizacja też z innymi ludźmi, rozmowy, takie różne doświadczenia powodują, że w człowieku rodzą się myśli, przemyślenia, natchnione, nienatchnione, jakkolwiek, ale to jest moment, kiedy z takiego impasu przechodzimy gdzieś dalej. No i ten w ogóle motyw drogi, wędrówki, to jest właśnie to, że czasami sama ta droga jest ważniejsza niż sam cel. Zresztą w filmie to też jest bardzo fajnie pokazane. ale nie chcę już może za dużo mówić.
1: Nie chcę spoilerować, żeby no ale twój imiennik tam gra, że tak się wyrażę, 17-letni Adam, więc jakieś połączenie. Ale powiedziałeś o tym pielgrzymowaniu, rozumiem, że nie do Santiago de Compostela, bo dopiero nabierasz chęci, żeby wyruszyć.
2: U mnie Santiago de Częstochowa.
1: Santiago de Częstochowa.
2: Tak jest.
1: No ale to jest pielgrzymowanie, które już było, trwa u ciebie długo? Czy po raz pierwszy pielgrzymowałeś? Jakie masz doświadczenie w tym pielgrzymowaniu?
2: Ja wróciłem do tego parę lat temu, tak jak mówiłem, u mnie to się wiązało z jakimś kryzysem, gdzie nie wiedziałem co dalej, więc stwierdziłem, że ostatnią drogą ratunku, deską ratunku jest już tylko pielgrzymka. No i od tamtego czasu już co rok udaje mi się pielgrzymować. Wcześniej jeszcze dekady, jak nie lepiej, też pielgrzymowałem, ale wróciłem do tego. Wróciłem do tego, będąc właśnie na jakimś zakręcie życiowym. I właśnie pójście w drogę, zabranie plecaka i czy potraktujemy to dosłownie, faktycznie spakowanie się i pójście gdzieś, no to czy też metaforycznie, jest takim momentem przełomowym w życiu. Czy to będzie pielgrzymka, czy to będzie takie biblijne wejście na górę, no to zawsze ten motyw wyjścia gdzieś, no, wiąże się z naszą przemianą, a często w naszym życiu potrafimy się zagubić, potrafimy znaleźć się w takim punkcie, gdzie nie wiemy właściwie, po co żyjemy, dla kogo żyjemy, co my mamy zrobić, nie czujemy swojej ścieżki, swojego powołania, jesteśmy zagubieni. I myślę, że to wyjście, ta wędrówka, no jest czymś niesamowitym. Nie tylko ze względu na nas samych, na to nasze wnętrze, ale też, ja często mówię właśnie doświadczeniem Częstochowy, że pielgrzymka to jest też wydarzenie społeczne. Ta wędrówka to jest wydarzenie społeczne. To nie jest tylko to, co się dzieje w nas wewnętrznie, ale też to jest właśnie odpowiedź na chociażby kryzys związany z samotnością, na takie problemy, które nas zwłaszcza dotykają teraz, po COVID-zie, w dobie social mediów. Myślę, że to jest takie zejście na ziemię.
1: Jakieś takie antidotum trochę tak słyszę. Ja tak o te Częstochowe pytam nie bez kozery, bo jestem sama częstochowianką, co też powoduje, że z jednej strony no Jasna Góra jest jak mój drugi dom, tak? No jest to bardzo mi bliskie miejsce. Od dziecka w zasadzie byłam na Jasnej Górze, przebywałam wielokrotnie z rodziną, więc no w zasadzie ja się tam czuję jak u siebie. I teraz w momencie, kiedy wyjechałam z tego rodzinnego miasta, bo też gdzieś tam przeprowadzaliśmy się rodzinnie, przyszedł taki moment w życiu, że ja po prostu wyruszyłam na pielgrzymkę do Częstochowy z innego miasta, tam z miasta, gdzie mieszkałam, z innej miejscowości. I no powiem wam, że to jest niesamowite państwo, że niesamowite w ogóle doświadczenie, czyli w zasadzie idziesz do miejsca, które doskonale znasz, które jest, tak jak powiedziałam, twoim drugim domem, ale pielgrzymujesz do niego, tak? Czyli w zasadzie wydaje ci się, że cel jest oczywisty. Wiesz, gdzie chcesz dotrzeć, wiesz, co tam w zasadzie spotkasz, co cię tam czeka, ale to, co dzieje się po drodze, czyli cały czas ten motyw drogi, który również bardzo mocno w filmie Camino dla opornych wybrzmiewa, jest chyba no najistotniejszy wręcz, mi się wydaje, bo te przeżycia, których doświadcza pielgrzym, deszcz, słońce, upał, pęcherze na nogach, no ludzie, którzy są wokół ciebie, no bo przecież nie pielgrzymujesz sam, tylko w jakiejś grupie, to akurat jest motyw pielgrzymowania, no nastolatka z osobą dorosłą, z opiekunem, no ale generalnie na pielgrzymce raczej idzie się w grupie, choć są takie indywidualne. Masz czasami dosyć tych osób, czasami męczą cię, czasami jesteś wdzięczny, że w ogóle jest ktoś koło ciebie, bo już byś nie dał rady i może zawrócił, tak, do domu, zamiast męczyć się w tym trudzie. Ale finalizując, to, co mi bardzo mocno utkwiło w pamięci, bo trzy razy byłam na takiej pierwszej pielgrzymce, kiedy już docieraliśmy pod jasnogórski szczyt i widzisz ten obraz Czarnej Madonny. No, to jest dla mnie niesamowite przeżycie, pomimo, że miejsce doskonale znane. Cały ten trud, całe doświadczenie, wszystko, co przeżyłam w drodze, idąc do tego miejsca, nagle docierasz i mówisz, jestem u celu, jestem w domu, dotarłam do miejsca, które znam, a z drugiej strony tyle rzeczy można przepracować po drodze, że gdybym tak przybyła po prostu z własnego domu tylko i wyłącznie na Jasną Górę, myślę, że mogłabym tego po prostu nie doświadczyć, mówiąc krótko. To taka moja tutaj osobista refleksja, no ale nie sposób się nie podzielić, skoro wywołałeś Jasną Górę.

0: wspominamy faktycznie to, co działo się po drodze i to jest coś, z czego wynieśliśmy doświadczenie, ale samo to dotarcie do celu, samo zwieńczenie jest momentem może takim wzruszającym, wyciskającym łzy, ale jednocześnie no takim, no może takim, kurczę, otrzeźwieniem, że no koniec tego dobrego, trzeba wyciągnąć lekcje, trzeba wyciągnąć wnioski, to wszystko, czego się nauczyłeś, te relacje, które zdobyłeś, znajomości, no i wrócić do swojego codziennego życia. I to często ja porównuję też do ładowania baterii. Takie wyjście, że człowiek raz w roku, czy ilekolwiek by nie chodził, to tego potrzebuje, żeby zresetować się, żeby nabrać sił i odpocząć w taki inny sposób, niż możemy odpocząć na najlepszym all inclusive. W tym sensie, że tam okej, wybyczymy się, jak to się mówi, i odpoczniemy ciałem, ale nie jesteśmy odpocząć głową w stanie do tego stopnia, jak możemy w czasie właśnie takiej wędrówki, gdzie ten trud, te pęcherze, to zmęczenie jest nam potrzebne po to, żebyśmy zapomnieli o trudach i jakichś zmartwieniach naszej codzienności. I to jest wbrew pozorom dające więcej ukojenia i odpoczynku, niż moglibyśmy sobie wyobrażać, właśnie z tego względu, że nasza głowa jest zajęta czymś absolutnie innym i zapominamy o Bożym świecie.
1: Tutaj w filmie też i w twojej wypowiedzi pojawia się ten motyw, że coś się kończy, tak? Że no co będzie, kiedy ta droga się skończy, tak? Ona z jednej strony jest męcząca, ale z drugiej jest wciągająca i gdzieś tam chcemy w niej trwać, bo już przyzwyczailiśmy się do tych warunków, do tych okoliczności, nawet ciężkich, pielgrzymkowych, ale jednak tam też pada, jak państwo udadzą się do kina, będą mieli okazję zobaczyć ten film, na co gorąco oczywiście polecamy, że tak naprawdę teraz jest czas zbierania siły. Najważniejsze jest w momencie, kiedy już skończysz tę pielgrzymkę, skończysz tę wyprawę, dojdziesz do celu i co wtedy? I wtedy musisz podjąć decyzję, co robisz dalej.
0: No tak, pytanie, czy to, co przeżyłeś, odmieni twoje życie, czy na nie wpłynie, czy nie odmieni. I w przypadku filmu tam też jest taki aspekt resocjalizacyjny tej pielgrzymki. No i właśnie pytanie, czy taki młody człowiek po doświadczeniu tego wszystkiego będzie w stanie później wdrożyć to w życie i żyć w inny sposób, niż żył dotychczas. Też mi się wydaje, że taki czas, tam no akurat bardzo długi, 3 miesiące, no to jest taki w ogóle droga, pielgrzymowanie, to jest taki poligon doświadczalny relacji, poligon doświadczalny życia, pod tym względem, że nigdzie nie jesteśmy w stanie tak poznać drugiej osoby i sami siebie również, jak właśnie w czasie takiego codziennego trudu, takiej tułaczki, bo wtedy dopiero widzimy, jak reagujemy sami, jak reagują inni. Dlatego też często mówi się, że pielgrzymki są świetnym wydarzeniem matrymonialnym, bo łatwo się poznać na drugim człowieku.
1: I ściągamy te maski, czy spadają z nas maski, tak. I wtedy już jesteśmy faktycznie tacy, jacy jesteśmy na co dzień. Szanowni Państwo, za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Adam Wyszyński jest naszym gościem, zostańcie z nami, wracamy już po przerwie.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio Adam Wyszyński. Rozmawiamy o filmie Camino dla opornych, który 30 października wchodzi do polskich kin. Film we Francji obejrzało już ponad 1 200 000 osób. Wzbudził ogromne zainteresowanie. Opowiada historia, fabuła toczy się wokół pielgrzymki do Santiago de Compostela. Osoba, opiekun i nastolatek, 17-letni również Adam, którzy pielgrzymują, wędrują w zasadzie na początku jako osoby niewierzące, później cała ta droga, wyprawa zmienia ich życie. Ale żeby wszystkiego Państwu nie zdradzać, tak zastanawiam się też, Adam, nad fenomenem, jeśli chodzi o zainteresowanie, jeśli chodzi o liczbę osób, która przyszła do film, do kin we Francji, żeby ten film zobaczyć. Czy to też może mieć takie znaczenie, że Francja w zasadzie w jakimś sensie zaczyna się przebudzać, jeżeli chodzi o powrót do wiary i jest to coraz bardziej dostrzegalne?
2: Tak, wydaje mi się, że to jest zjawisko jakiegoś trendu, który jest we Francji, jeżeli chodzi o powrót do wiary katolickiej. Zresztą też obserwuję media społecznościowe w Polsce. Co się dzieje? No to mój wniosek jest taki, że młode pokolenie jest bardzo pozytywnie nastawione do wiary. Jeżeli jestem pytany, czy mam jakieś przykrości, czy jakieś przykre komentarze w związku z tym, że od czasu do czasu powiem coś o religii, no to rzadko się zdarzają, ale jeśli już, to raczej na Facebooku i w starszych grupach wiekowych niż w takich mediach raczej kojarzonych z Zetkami i ogólnie młodszym pokoleniem, bo tam to jest raczej pozytywnie odbierane. Więc mam wrażenie, że taki powrót do tych wartości jest zjawiskiem ogólnoeuropejskim, o ile nie ogólnoświatowym.
1: Czyli, że nie tylko budzi się najstarsza córa kościoła, Francja, tak, ale też inne kraje. Przecież ja też zauważyłam, że jeśli chodzi o młodych, to nie wiem, czy to wynika z większej tolerancji, czy faktycznie z jakiegoś takiego przebudzenia, czego pewnie byśmy sobie życzyli, powrotu do wartości, że jeżeli ty mówisz o tym, co jest dla ciebie ważne i jeśli to jest wiara, to niekoniecznie ktoś cię hejtuje, zaraz krytykuje, tylko wiele ludzi w jakimś sensie to przyjmuje. Ja jeszcze chcę nawiązać do tego, co ty powiedziałeś też w tej pierwszej naszej części rozmowy, że miałeś taki zakręt w swoim życiu. Możesz powiedzieć coś więcej o tym zakręcie i podczas tego zakrętu, czy gdzieś na tym zakręcie powróciłeś na szlaki pielgrzymkowe? Mhm.
2: Myślę, że mój zakręt nie jest jakiś unikatowy, bo każdy w życiu ma zakręty i nie ma człowieka, który się w życiu z czymś nie zmaga. I czasami patrzymy na taki obrazek kogoś, czy w mediach społecznościowych, czy w mediach tradycyjnych, w telewizji, i myślimy, że to są szczęśliwi ludzie bez wad, a tak nie jest. Każdy się z czymś zmaga i każdy ma te problemy, każdy ma te zakręty. A propos, no to właśnie w filmie też mamy pokazane dwa całkowicie odmienne przypadki tego podróżowania i poszukiwania siebie. I u mnie to było tak, że właśnie nie wiedziałem, co robić dalej. Stałem na jakimś zakręcie i stwierdziłem, że już tylko pielgrzymka mi została, bo sam sobie z czymś nie radziłem. I zaufałem Bogu, oddałem to Bogu. I o tym też mogę zapewnić, że jak Bogu daje się prowadzić, no to to jest niezły roller coaster, bo on jeździ jak wariat. Grunt, żeby za szybko nie wysiąść, bo można sobie zrobić kuku. I jak człowiek daje się poprowadzić, no to się dzieje, nie? Czasami też jest taka, mam wrażenie, taka wizja, że życie w zgodzie z Bogiem i ogólnie z tymi wszystkimi wartościami, to jest życie takie nudne. Ja bym powiedział, że może ono często jest proste, w sensie takim, że może za dużo nie wydziwiamy, ale ono jest pełne wrażeń. Mam wrażenie, że i Bóg ma duże poczucie humoru i wymaga od nas czegoś więcej niż takie nudne życie.
1: Czy ten twój życiowy zakręt to był przed 2025 rokiem?
2: Tak.
1: Bo nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, a jeśli nie wiedzą, to też poinformuję, że w 2025 roku zdobyłeś tytuł Mistera Polski i po dziś dzień, jak rozumiem, ten tytuł cały czas tobie przynależy, więc no, twoja działalność jest trochę szersza niż tylko medialna, sensu stricte, ale też no jakby, jak chociażby taka droga.
2: Ja tylko jedną rzecz muszę sprostować i słuchaczy uświadomić, że pójście na pielgrzymkę nie równa się z tym, że zostaną mistrzem Polski. może mis, albo
1: może
2: inne rzeczy się dziwne spełnią. Natomiast tak, no, może jest to właśnie element tego roller coastera i jakieś rzeczy, które wydarzyły się u mnie w życiu, których się nie spodziewałem, są zdecydowanie konsekwencją tego, że w pewnym momencie swojego życia się zatrzymałem, albo zostałem zatrzymany, może zostałem wdeptany przez Boga w ziemię, bo chciałem po swojemu, a on mi pokazał, że po mojemu jest niekoniecznie dla mnie dobrze. I trzeba było do tego drogi, trzeba było do tego wędrówki, trzeba było do tego autorefleksji i zaufania, żeby gdzieś wrócić na jakieś inne tory i zacząć żyć inaczej.
1: Wiesz, twoje życie no, przebiega w taki sposób, że wiara jest ważna, tak? Mówisz o tym, podkreślasz to, nawet kiedy miałeś ten moment zawirowania, to wróciłeś do tego pielgrzymowania, czyli do tej wartości związanej z wiarą. W filmie ta wiara, ona pojawia się w ogóle w pewnym momencie. Bo też jedna z tych osób, które pielgrzymują, mówi wręcz, że jest niewierząca. Drugi bohater o imieniu Adam, no gdzieś z tą wiarą miał do czynienia, bo to widać, to się przewija, ale raczej ani jej nie praktykował, ani tego na co dzień nie przeżywał. Natomiast cała ta droga pokazuje, czy w jakimś sensie wskazuje na to, że trudno jest odkryć swoją wartość w życiu, bez dojścia do najważniejszych wartości, czy do podstawowych wartości, no gdzieś finalnie Bóg, wiara, wspólnota, chociaż tam, tak jak mówię, pielgrzymują również ludzie, wędrują, którzy nie są osobami wierzącymi. Ale bardzo mocno to wypływa, ja jeszcze tylko dopowiem Państwu, bo to też nie zostało tak do końca powiedziane, że ten film jest w oparciu o prawdziwe wydarzenia. To, co już wspominałeś, Adam, tam jest taki bardzo mocny aspekt resocjalizacyjny i pokazuje, że wiele osób jest taka metoda stosowana właśnie we Francji, że osoby, które małoletnie mogą trafić do więzienia, mogą przejść taką wyprawę, wędrówkę, żeby dojść do przemiany. Tak, oczywiście no, muszą się na to zgodzić, muszą mieć opiekuna i tak dalej, ale bardzo dużo osób wchodzi na taką ścieżkę i praktycznie no nie trafia, tak, do więzienia, tylko zaczyna inne życie.
2: To nie jest zresztą jedyny przypadek, bo zdaje się, że na Bałkanach gdzieś jest też taki ośrodek dla narkomanów, gdzie no, zamiast trafić na klasyczny odwyk, budują wspólnotę i tam mieszkają i zaczynają życie w tej wspólnocie. I też jeżeli chodzi o skuteczność, jest dużo wyższa niż takie tradycyjne leczenie. I tutaj też to było podkreślone, że jeżeli chodzi o resocjalizację tych młodych ludzi, no to też tutaj efekty były lepsze, no bo to zmieniało ich od środka. Natomiast odnośnie wiary, tego czy ktoś wyruszając taką wędrówkę wierzy czy nie wierzy, myślę, że główny bohater to jest taki przykładowy Polak, który został wychowany w wierze, wyniósł z domu to, że wie, jak się przeżegnać i jak powiedzieć Ojcze Nasz, ale często ta wiara sprowadza się do pójścia w święta, do odklepania czegoś, do pójścia w niedzielę, bo wypada. I w momencie, kiedy przestało wypadać, albo zostało to jakby sprowadzone do kwestii neutralnej, albo czysto osobistej, no to dużo ludzi też się odwróciło i pamięta to może z dzieciństwa, ale obecnie nie praktykuje, bo nie musi, bo nie widzi takiej potrzeby. I my mamy to podłoże, mamy ten background kulturowy tego wszystkiego, ale nie ma tam relacji z Bogiem. I to jest też w filmie pokazane, że nie wiemy, jak u tego głównego bohatera potoczyła się dalej kwestia wiary, praktyk religijnych i tak dalej, ale te właśnie wszystkie relacje no, zostały podniesione. I to jest świetnie pokazane. I myślę, że dlatego to jest taki bardzo dobry przykład dla nas, bo też myślę, że każda młoda osoba wychodząca z domu rodzinnego, czy to był dom, w którym wiara była, czy tej wiary nie było, musi tę wiarę i tę relację z Bogiem znaleźć sobie samemu i zbudować od nowa. Jeżeli ma jakieś schematy, to często musi je zburzyć, bo to są inne schematy, to są schematy rodziców, a nie moje, tak? Więc to jest jak najbardziej aktualne i jak najbardziej adekwatne do takiej sytuacji, którą mamy tutaj.
1: To, co mnie z kolei urzekło, to to, że odnalezienie siebie, swojego miejsca i tak naprawdę odkrycie siebie tak naprawdę odkrycia Boga po drodze, poprzez ludzi, spotkane wydarzenia, jakieś nawiązane relacje, byłoby bardzo trudne. Nie wiem, czy niemożliwe, tak? Ale akurat ta droga, ta wędrówka pokazała, że wszystko, co nas spotyka, osoby, które gdzieś po drodze poznajemy, wnoszą jakiś nowy element siebie. Film jest od 12 roku życia, więc przeznaczony dla takich odbiorców, także myślę, że to jest też taka, myślę, ciekawa propozycja, nie tylko dla dorosłych, bo to nie jest film tylko dla dorosłych, ale też dla młodzieży, tak? Myślę, że warto się wybrać.
2: I nie tylko dla wierzących, jeszcze bym dodał, bo ja mam taki obraz, że jak się idzie na jakiś film religijny, to jest taki cukierkowy, przekoloryzowany film, który jak ktoś ogląda spoza bańki kościelnej, to mówi człowieku, fajna bajeczka. Fajna
1: to w ogóle nie jest film
2: religijny.
1: On nawet nie jest
2: w kategorii. A to nie jest
1: film religijny,
2: nie. To jest film, który naprawdę jest dobrze zrobiony. Świetne zdjęcia.
1: Przepiękne krajobrazy.
2: Tak. Bardzo mi szybko zleciał.
1: A trwa prawie 2 godziny.
2: 2 godziny, a mi się go oglądało jak jakiś, nie wiem, program na YouTubie. Chwila, moment i nie ma. I porusza zagadnienia, które bolą każdego człowieka. Poszukiwanie siebie, poszukiwanie swojej drogi, przemiana, wyruszenie w drogę z własnym bagażem problemów i doświadczeń, to nie jest coś, co dotyczy tylko ludzi religijnych, więc zachęcam, żeby go obejrzeć tak po prostu.
1: A my będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać, ale również na temat pielgrzymowania, bo myślę, że nie tylko Santiago de Compostela jest na naszym kompasie czy na naszej mapie, także zostańcie Państwo z nami. Po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio niezmiennie Adam Wyszyński. Rozmawiamy o filmie Camino dla opornych. Film już 30 października wchodzi do polskich kin. We Francji zrobił furorę, ponad 1 000 000 osób obejrzało film, 1 200 000 nawet, takie statystyki, takie dane. Dystrybutorem filmu w Polsce jest Rafael Film, a Radio Plus jest partnerem medialnym. My bardzo serdecznie zachęcamy. Sporo już powiedzieliśmy o tym, Adamie, co w tym filmie można będzie zobaczyć, bo mieliśmy już tę okazję, aby film obejrzeć. Ale ten motyw drogi, który tutaj cały czas się przewija permanentnie, no jest dosyć kluczowy. Stąd moje pytanie, czy to jest tak, że każda droga, każda wędrówka może doprowadzić nas do odkrycia tego, co jest w nas, a tak finalnie do sukcesu, czyli do przemiany, którą chcielibyśmy gdzieś tam na końcu odbyć. Pytam głównie o pielgrzymowanie, bo ten temat tutaj mocno wybrzmiał, ale czy to faktycznie tak jest? Ty już sporo pielgrzymowałeś. Myślę, że jeszcze może na jakąś pielgrzymkę się wybierzesz. Czy każda pielgrzymka kończy się, nazwijmy to, odkryciem jakiegoś sensu, odnalezieniem siebie? No czy niekoniecznie? Może czasami być to czas stracony.
2: Ja myślę, że to nie jest koncert życzeń, że to są, nam się czasami wydaje, że my chcemy to czy tamto, to nagle się spełni i możemy wtedy uznać, że pielgrzymka się udała albo się nie udała, albo droga była po coś, albo jest po nic. Często owoce tego wszystkiego, co się zdarzyło po drodze, widzimy dopiero po latach. Często w ogóle nie rozumiemy tego, co się może dzieje w danej chwili, albo co się zadzieje zaraz. I w ogóle no, wiele wydarzeń w naszym życiu, często właśnie jakichś nawet kryzysów, dopiero dostrzegamy ich sens po latach, kiedy już ból, cierpienie przychodzi i wtedy myślimy, o, to było po coś. I tak samo jest z tą drogą, że możemy nie widzieć jakiegoś rezultatu tego naszego poświęcenia, tego naszego trudu, a to się ziszcza dopiero po czasie. Ale jestem przekonany, że jednak warto się stosować do tego, że w tę wędrówkę, w tę drogę warto wyruszać, wstawać, próbować, jeżeli się nie widzi sensu, jeżeli jest się na zakręcie, to trzeba próbować. Ale nie zawsze będzie tak, że ten efekt będzie namacalny już tu i teraz.
1: Santiago de Compostela, miejsce, które od stuleci przyciąga pielgrzymów, wyruszają tam nie tylko osoby wierzące, to co też mówiliśmy, ale też ci, którzy poszukują sensu życia, odpowiedzi na jakieś swoje życiowe pytania. Z danych, które można wyczytać, sprawdzić, bardzo mocno chociażby trend pielgrzymkowy, ale nawet nie pielgrzymkowy, ja bym powiedziała taki również podróżowania, widzimy do miejsc, które są oczywiście miejscami sakralnymi. Myślę tutaj o katedrze Notre Dame. Około nawet 12 milionów pielgrzymów w zeszłym roku odwiedziło katedrę Notre Dame. Podobnie Bazylikę Sacré-Cœur. Tak samo bardzo duży wzrost, nawet rekordowe liczby, jeżeli chodzi o kaplicę cudownego Medalika. Ponad 3 miliony, to jest mała kaplica, 3 miliony rocznie przybywających pielgrzymów z różnych stron świata. To jest też taki właśnie trend czy nie trend, to też takie trochę zastanawiające. Eksperci mówią o efekcie Notre Dame, że katedra odbudowana po pożarze i zaczęły znowu przybywać takie tłumy, które były wcześniej, ale też przekłada się to trochę na też inne miejsca sakralne. Ja tak patrząc dalej, nie tylko oczywiście na Francję, ale też na inne kraje w Europie, ale zwłaszcza też na nasz kraj, na Polskę. Nie wiem, czy ty zauważasz, że w ogóle jest jakiś taki trend, może moda na pielgrzymowanie, być może w parafiach jest to stosowane, jest to powszechne, jakieś grupy parafialne wyjeżdżają na jakieś pielgrzymki, ale czy wśród nas, Polaków, w społeczeństwie, myślę o osobach wierzących w tym momencie, czy w ogóle jest taki trend do takiego, żeby pielgrzymować, żeby poznawać nowe miejsca, że nawet jeżeli mam czas wakacyjny albo jakiś urlop, to niekoniecznie wyjadę, jak mówiliśmy, chociażby do jakiegoś all inclusive, ale może wybiorę się do jakiegoś miejsca sakralnego. Mhm.
2: Ja to też bym troszeczkę rozróżnił, dlatego że wiele miejsc sakralnych jest w Europie po prostu miejscami istotnymi kulturowo. I niekoniecznie ktoś tam się wybiera ze względów religijnych, ale no po prostu jest to ważne ze względów historycznych, kulturowych i dlatego tam jedzie. I myślę, że Notre Dame może być takim przykładem, zwłaszcza, że no,
1: często jest pożar, obowiązkowym miejscem wręcz tak, na tak, tak, mapie.
2: Do odhaczenia.
1: Tak, do zobaczenia.
2: Ale w przypadku pielgrzymek zwłaszcza, no to widać wzrost zainteresowania i to nawet całkowicie w innych kanałach niż to było dotychczas. Chociażby taki przykład. Ostatnio dowiedziałem się, że jedna z grup warszawskich to ludzie głównie, którzy się zapisali przez Instagram.
1: Więc czyli coś... co, głównie młode osoby?
2: Tak, tak.
1: Mówimy o pielgrzymce, rozumiem, do Częstochowy.
2: Do Częstochowy, tak. Więc wydaje mi się, że taki trend jest. Ale czy my wykorzystujemy też w pełni potencjał taki religijno-turystyczny, który mamy, to nie wydaje mi się, bo często też zastanawiam się, że kurczę, ile to jest skarbów, ciekawostek właśnie w kościołach. W każdej miejscowości jest co najmniej jeden kościół, kilka.
1: Co najmniej.
2: I w tych kościołach jest masa obrazów, zabytków, jakichś piwnic, nie wiadomo jakich różnych ciekawych rzeczy, ciekawych historii, tablic pamiątkowych i często tych historii nie znamy albo jesteśmy z nimi po prostu tak na co dzień i nie przywiązujemy do tego uwagi. A może tu jest pole do takiej turystyki, która...
1: Turystyki
2: jednak,
1: sakralnej, tak?
2: Turystyka sakralna, która niesie za sobą właśnie jakieś ciekawe sytuacje, których możemy się nauczyć o wydarzeniach z przeszłości, o jakichś może dobrych wzorcach. No, różne rzeczy tam odkryjemy, ale na pewno to jest kawał naszej historii.
1: To, co mnie z kolei też urzekło w filmie Camino dla opornych, to jest ten motyw drogi. My tak tutaj przeszliśmy trochę na to pielgrzymowanie, ale tak naprawdę wyrwanie się z codzienności, wyrwanie się z tego chaosu, z tego pędu, czasami wręcz wydawałoby się, że jest dla nas niezbędne. To trochę tak jak wyjeżdżamy na urlop, żeby już odpocząć, żeby odreagować, żeby złapać dystans, to czasami wydaje mi się, że dobrze by było albo dobrze by nam zrobiło, gdybyśmy mogli mieć taką chwilę na taką wewnętrzną podróż. Nie wiem, czy to jest możliwe tylko, kiedy faktycznie, fizycznie dokonujemy podróży, czy można też taką podróż dokonywać wewnętrznie bardziej duchowo, niekoniecznie przemieszczając się przez różne miejsca, miejscowości czy nawet kościoły, ale w ogóle taką podróż odbyć wewnętrzną, taką wewnętrzną drogę.
2: Ja bym powiedział, że tutaj niezbędnym elementem jest cisza. Musimy tą ciszę odnaleźć, może się do niej zmusić. Czyli to, co zresztą też w filmie było, odcięcie się od telefonu, mediów społecznościowych, to jest w ogóle podstawa. Nawet mamy rekolekcje, podczas których się milczy. To nawet się nie rozmawia między sobą, poza jakimiś rzeczami niezbędnymi. Wydaje mi się, że ta cisza, ale to nie cisza przez godzinę, przez pół godziny, tylko taka dłuższa, powoduje to, że jednak możemy przemyśleć sporo rzeczy i dojść do jakichś wniosków, przemyśleć swoje życie. Nawet tak myślę, jadąc samochodem jakąś dłuższą trasę, często włączam muzykę albo podcasty, audiobooki, byleby tylko tę ciszę zabić. W momencie, kiedy jadę bez niczego włączonego i ta cisza faktycznie jest, no to tyle myśli ciekawych mam w głowie, tyle mi się przewija różnych rzeczy, tyle rzeczy mi się porządkuje, a często tego nie wykorzystujemy i często umyślnie tę ciszę zagłuszamy. Myślę, że ona jest niezbędna, jeżeli chodzi o podróż w głąb siebie.
1: No, to ty mówisz o takiej podczas podróżowania, ale wydaje mi się, że też nawet jak wracamy do domu, to też coś tam włączamy, czy to muzykę, czy jakieś radio, czy telewizję, czy coś innego, że ciągle jest jakiś dźwięk.
2: Nie zachęcamy,
1: ciągle,
2: żeby nas teraz wyłączyć, ale...
1: Tak jest, tego nie, ale może faktycznie po po naszej rozmowie, po programie, wtedy zastanowić się tak, czy trochę takie, nawet takie, wiesz, wyciszenie się od tego, tych wszystkich informacji, od tego, co się dzieje. Czasami to jest wręcz niemożliwe. No, trudno jest, pracując na co dzień, funkcjonując, całkowicie się odciąć. Tak się po prostu nie da. Ale może takie momenty, jak chociażby ten internet, tak? Tyle teraz mówimy o rzeczach, które się dzieją poprzez internet. Cyberzagrożenia, tak? I treści, które możesz znaleźć. Złe inspiracje, które, jeżeli można to nazwać w ogóle inspiracją, tak? W internecie informacje, które możesz czerpać. Mnie czasami by się przydało takie odcięcie.
2: Jak gdzieś słyszałem, do potwierdzenia, że kilkaset lat temu człowiek w ciągu życia otrzymywał tyle informacji, ile teraz otrzymuje w ciągu jednego tygodnia, czy nawet weekendu. I konsekwencja tego jest taka, że my ewolucyjnie nie jesteśmy gotowi do tej zmiany. No bo przez te kilkaset lat człowiek się nie zmienił. A ilość bodźców, które dostajemy teraz, a dostawaliśmy wcześniej, to w ogóle nie była ziemia.
1: Adam, wrócę jeszcze do twojej historii, twojego przykładu. Wspominaliśmy o tym, że otrzymałeś tytuł mistera Polski w 2025 roku. Czy takie wydarzenie zmienia człowieka, ale w sposób negatywny?
2: Każde wydarzenie może człowieka zmienić w sposób negatywny
1: i pozytywny. Skoro już o tej przemianie rozmawiamy.
2: Tak jak każdy zawód można wykorzystać w sposób pozytywny i negatywny. Można być dziennikarzem, który służy dobremu, można być dziennikarzem, który służy temu, że ludzie, nie wiem, się kłócą ze sobą i jest gorzej niż lepiej. Czy w każdym innym zawodzie. I myślę, że tak samo jest ze wszystkim, co się dzieje u nas w życiu. Czyli każde wydarzenie, nie wiem, zostajemy rodzicami, możemy być dobrymi, możemy być złymi. Więc z wielu takich niepozornych rzeczy pod względem jakiejś wartości moralnej, aksjologicznej możemy wyciągnąć coś dobrego. Gdybym nie został tym misterem, to bym tu nie siedział i bym nie opowiadał o fajnym filmie.
1: Czyli jednak miało to oczywiście jakieś oddziaływanie, no ale postanowiłeś, albo nie wiem, tak zdecydowałeś, że swoją rozpoznawalność, tak, w ten sposób, no bo jednak nie każdy ma taki tytuł, tak, wykorzystujesz też do przekazywania, i już mówiłeś o tym, tych takich treści religijnych. Oczywiście nie cały czas, nie zawsze, ale gdzieś wszedłeś trochę w taki nurt mówienia o Bogu, o jakichś kwestiach związanych z religią i widzę, że podążasz w tym kierunku.
2: To jest bardziej skomplikowane, dlatego że moim raczej takim głównym założeniem było to, żeby nie być pozerem, niczego nie udawać i przedstawiać i życie, i mnie samego takim, jakim jestem.
1: Ale miałeś takie zarzuty? O to, że właśnie to takie udawane, może takie
2: sam
1: tam
2: się
1: pokaz?
2: Tego bałem. Może sam się tego bałem, że ktoś tak pomyśli. Ale jak zacząłem mówić o wszystkim, co lubię, co mnie interesuje, co czuję, co myślę na dane tematy, no to im więcej byłem pytany przez ludzi, tym bardziej klarowały się jakieś punkty zaczepne. No i część była zainteresowana motoryzacją, bo o niej sporo mówię. Część właśnie może religią, no bo też jak byłem pytany, czy chociażby jestem osobą wierzącą, no to też tego nie ukrywałem i jak ktoś dalej drążył, no to odpowiadałem. No a później media o profilu katolickim bardzo mocno się tym zainteresowały, że nie wstydzę się o tym mówić. No i to może tak później taki efekt kuli śnieżnej powstał, że to zaczęło się tak trochę napędzać, że faktycznie ostatnio, jeżeli chodzi o jakieś moje aktywności medialne, to wiele z nich jest właśnie poświęcona tematom wiary. A to nie jest tak, że ja wygrałem mistera i założyłem sobie, o dobrze, no to teraz będę zmieniać świat i będę mówić o Bogu i będę nawracać ludzi. No nie, to było trochę inaczej, było bardziej skomplikowane, ale po prostu, no to jest złożone, jak każda rzeczywistość.
1: Ale powiedziałeś, że jak już zaczyna się z Bogiem działać, to jest taki roller coaster i w zasadzie no, to nie jest do końca taki plan, jak sobie sam człowiek na siebie zakłada czy szykuje, ale dzieją się różne rzeczy, których gdzieś tam w głowie może sobie wcześniej nie zakładaliśmy.
2: Jest ciekawie, tak. Ja jestem przekonany, że jest ciekawie, ale to, że dzieją się ciekawe rzeczy, to jest jedno, ale przede wszystkim wiara i przeświadczenie o tym, że jesteśmy prowadzeni, co by się nie działo, daje taki cholerny spokój w życiu, jakiego nie jesteśmy w stanie doświadczyć w żaden inny sposób. Mam na myśli to, że w momencie, kiedy dzieją się jakieś przykre wydarzenia, to my, jeżeli wiemy, że nie zrobiliśmy to wbrew Bogu, tylko po prostu tak się dzieje, to jesteśmy spokojni. Ja to też widzę po moim przykładzie, po przykładzie mojej rodziny, że czasami dzieją się rzeczy takie, że kurczę, ktoś by już spanikował, a często, oczywiście nie zawsze, ale często widzimy po sobie spokój w tych trudnościach, że to przeminie, że to jest po coś, że będzie dobrze. I często właśnie ta wiara w to, że to jest po coś, też przynosi owoce. I widzę też, że te trudne doświadczenia, te sytuacje z pozoru bez wyjścia, jeżeli do nich się odpowiednio podejdzie, to można powiedzieć, że działają cuda. No, dają dobre owoce.
1: A jeszcze, no, muszę zadać pytanie, czy będziesz jeszcze startował o taki tytuł? Można jeszcze raz się ubiegać o tytuł mistera i
2: chyba
1: występować?
2: Chyba nie można, ale nie można. Zresztą... Ile można? Ile bez można. Przesady.
1: Ile można?
2: Już się pobawiłem. Koniec.
1: Koniec. Natomiast kończąc, bo nasz czas też niestety dobiega końca, raz jeszcze zachęcamy Państwa do wybrania się na film Kamino dla Opornych. Już od 30 października trafia do kin w Polsce. Radio Plus jest partnerem medialnym również tego filmu. No, mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Ja już zaprosiłam. Adam, jeśli jeszcze jakieś słowo zaproszenia dla naszych słuchaczy, to bardzo proszę.
2: Mogę jedynie powiedzieć, że polecam nie tylko na antenie, ale poza anteną też już polecałem, więc opinia jest szczera i mam nadzieję, że po tym, co Państwo usłyszeli, uzasadniona. Naprawdę warto się wybrać i szczególnie polecam osobom, które może myślą jakoś refleksyjnie o swoim życiu, może co dalej, może co robić. A w sumie każdy tak ma, więc polecam każdemu.
1: Adam Wyszyński był naszym gościem, a po godzinie 23 zapraszamy na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj w cyklu Dookoła Świata, czyli dalej będziemy mówić o podróżowaniu, czy można ocenić kraj po jednej podróży. Gościem będzie Michał Rusin, podróżnik, eksplorator i autor kanału Solo po Planecie. Ja już życzę Państwu dobrej nocy i kłaniam się, Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Dobry wieczór. Witam Państwa po weekendowej przerwie. No to tak kolejny czas upłynął wolny od Nocnych Światł. Czas więc wrócić w tym tygodniu na kolejną porcję. Bo Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, o tej właśnie porze rozpoczynamy tuż po 23. 2 godziny będziemy razem, jak to zwykle bywa, od blisko już 14 lat spotykamy się właśnie w ten sposób. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku zaś jak zawsze taki dzisiaj forum wymiany myśli dla świetlików, gdzie Państwo możecie tworzyć, współtworzyć program. Jak zawsze jest na to miejsce. Tam pod pierwszym postem od góry macie Państwo swoją przestrzeń, czyli forum wymiany, jak wspomniałem, myśli dla świetlików. Tam zapraszamy. No więc łatwo tam przeczytać, że dzisiaj wracamy do cyklu Dookoła Świata, a zatytułowaliśmy to wydanie Nie ufaj obcym, dlaczego więc obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi, a konkretnie temu, z którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Michał Rusin jest z nami, podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału YouTube'owego Solo po Planecie. Witaj Michał, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Pawle, witam wszystkich słuchaczy.
1: No dobrze, no to w takim razie twoje doświadczenie z podróży po wielu krajach, wielu kontynentach, z tego co opowiadałeś mi tutaj słuchaczom również, bo już nie pierwszy raz się spotykamy, wynika z tego, że tylko w nielicznych sytuacjach dochodziło do takich wydarzeń, które można było uznać za no, nieprzyjemne, nieoczekiwane, takie, których byśmy nie chcieli się spodziewać. No tutaj pamiętam cały czas historię z Libanu. Ale oprócz tego, tych sytuacji, które no, może są spektakularne i opowiada się o nich jako coś w rodzaju takiej historyjki z dreszczykiem, to jednak w większości twoich opowieści, które dokumentujesz zresztą na YouTubie zdjęciami, filmami, pokazuje na to, że po prostu masz bardzo dobre relacje z autochtonami. Czy to wynika z twojego charakteru, czy jednak jest coś takiego, co mimo wszystko ten lęk przed obcymi jakoś przełamujemy? Może to jest bardziej obecne w innych kulturach, które mają bardziej tradycyjny model, a my, mieszczuchy, którzy zastanawiamy się, kto tam mieszka za ścianą, bo czasami nawet nie wiemy, kim jest nasz sąsiad i czy on nie jest jakimś dla nas zagrożeniem albo kimś, no przynajmniej w rodzaju persona non grata, no to może gdzieś u nas wykształcił się taki lęk. Jakie jest twoje doświadczenie? Gdzie widzisz tą granicę między naszą cywilizacją, z której się wywodzimy, a tymi, do których się wybierasz niejednokrotnie, no takimi bardzo tradycyjnymi? Tutaj wspomnę chociażby o Etiopii, gdzie spotykałeś się z plemionami żyjącymi w dużym odosobnieniu.
2: Odpowiadając na tą pierwszą część swojego pytania, Pawle, to na pewno uśmiechnąłem się, bo ja mam takie usposobienie wręcz otwartości. Bardzo często nawiązuję kontakty z obcymi ludźmi i to bez względu na to, czy jestem na szlaku w polskich Tatrach, czy jestem w Etiopii, czy nie wiem, w Nowej Zelandii. Po prostu ta moja otwartość bardzo mi pomaga, to na pewno. Czasem jest to męczące, nie powiem, bo nawet ostatnio miałem taką sytuację, będąc w Kielcach, że wsiadam do samochodu i pan nagle podchodzi do mnie i mówi, pan tu się na pewno orientuje, nie wiem, czy z jakich moich ruchów on to wyczytał, i czy pan mi może powiedzieć, gdzie tu się znajduje, nie pamiętam, jaki zakład tam samochodowy chyba mu chodziło. I to jest taki jeden mój przykład tu z naszego podwórka. Jeśli no, też moi przyjaciele, którzy mnie dosyć dobrze znają, to też się czasem śmieją pod nosem. Michał, ty to nawet jak na pustyni idziesz, to ktoś tam się zapyta, w którą stronę powinien się zwrócić, więc to jest jakby na pewno na mój plus, ale to też się wiąże z tym, że ja raczej jestem inaczej. Od początku daję dosyć duży bufor zaufania prawie każdemu człowiekowi, ale są takie drobne niuanse i też, które bardzo szybko pokazują, czy ta osoba jest jakaś interesowna, czy nie wiem, jest to podszyte jakimś próbą oszustwa, ale to na tą ilość ludzi, którą spotkałem podczas moich podróży, to naprawdę to jest jakiś promil takich ludzi, ale oczywiście trzeba mieć jakby taki bufor bezpieczeństwa gdzieś no, z tyłu głowy. Na pewno jeżeli ktoś jest nachalny, no to zapala mi się czerwona lampka. A jeśli chodzi o to, no, to zaufanie do obcych, no to muszę też powiedzieć, że chyba wszyscy z Państwa słyszeli podczas swojego dorastania, żeby nie ufać obcym. I oczywiście to ma bardzo duży sens, no ale szczególnie kiedy jesteśmy dziećmi, tylko że ja uważam, że to przekonanie tak w nas dosyć mocno wrasta, może nie we wszystkich, no i wchodzimy w dorosłe życie z tym, z tą taką nieufnością i no i zostaje takie przekonanie, że no każdy nieznajomy potencjalnie może stanowić jakieś zagrożenie. W moich podróżach często się przekonałem, że jest zupełnie odwrotnie, ba, ja nawet muszę być no właśnie taki otwarty, gotowy, bo podróżuję przede wszystkim sam podczas tych moich podróży, no i bez tej takiej otwartości i zaufania do drugiego człowieka na pewno nie spotkałoby mnie tak dużo ciekawych różnych no, spotkań, jakichś wydarzeń, gdzie po prostu, no ja się czasem tak uśmiecham, że gdzieś się znajduję, ktoś do mnie podchodzi i mówi, że nagle się to dzieje, tamto się dzieje i nagle się okazuje, że no, same historie przede mną wyrastają. Wspomniałeś o Etiopii, tak, byłem tam w Dolinie Omo, czyli stamtąd, co no, archeolodzy i antropolodzy twierdzą, że Homo sapiens pochodzi. No i było to bardzo ciekawe doświadczenie, tak na taki, no jakby miało. Ja przypominam sobie, że jechałem tam z takim wielkim jakby podnieceniem, że jadę do tych plemion, byłem w jednym, w drugim, w trzecim, no ale gdzieś jednak ta cywilizacja i chęć, jakby to powiedzieć no wprost, tak trochę wykorzystania, no bo przyjechał biały człowiek, no to biały człowiek równa się dolary i nawet za jak, i poszczególne zdjęcia, każdy z tych nawet no, małych dzieci chciał po prostu ode mnie pieniądze i to było naprawdę takie doświadczenie trochę, jakby to powiedzieć, no podwójnie widziane przeze mnie, bo niby świetnie, pięknie i tak dalej, ale z drugiej strony, no dawaj pieniądze, o tak to powiem szczerze, bo tak mnie Etiopia troszeczkę na początku odrzuciła. No później trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić, prawda? I tak jak wspomniałem, zaufać tym ludziom. W Polsce no znam system, jakby to powiedzieć, znam język, znam, nie wiem, ceny, wiem, gdzie się mam poruszać. Dzisiaj się tak przygotowując do tego programu zastanawiałem właśnie, czy ja też mam w Polsce, będąc taką otwartość na ludzi, aczkolwiek ja tu o pomoc no, rzadko proszę, no chyba, że, no, nie wiem, znajomych, bliskich, przyjaciół, ale tak ludzi na ulicy, no bo tak jak wspomniałem, w cudzysłowie, znam system, a będąc gdzieś po drugiej stronie globu, no to no najczęściej druga osoba nie zna języka, tak? Moi znajomi też mi mówią, a bo ty znasz angielski, to ty sobie tam wszędzie poradzisz. No chyba, że no, jeżeli to jest Ameryka, nie wiem, Jamajka, czy jakaś była kolonia brytyjska, no to tak, oczywiście, to mówią ludzie po angielsku, ale no chociażby w takiej Japonii sporadycznie kogoś można spotkać, ale to zupełnie nie, język dla mnie nie jest jakąkolwiek tam barierą, żeby z kimkolwiek się dogadać, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie można sobie to wszystko tłumaczyć.
1: No właśnie, przecież można włączyć sobie tłumacza i poradzić sobie. Mamy przecież dosyć szeroki spektrum języków, które można na żywo tłumaczyć w każdym naszym telefonie. No to przecież nie trzeba specjalnego urządzenia kupować do tego, które zawiera właśnie wszystkie języki świata, jak twierdzą niektórzy, ale to są drogie zabawki, które nie są warte tego. bo można przecież aplikację ściągnąć na telefon, który tłumaczył nawet bardzo egzotyczne języki. Ale wiesz co, Michał, ja też zdarzało się, że jeżdżę w takie miejsca, jeździłem i jeżdżę dalej, gdzie no... Rozsądek nakazuje, żeby być ostrożnym. Mówię tutaj wcale o niejakich miejscach typu dżungla na Papui Nowej Gwinei, gdzie nagle zatruta strzała może wyskoczyć z dżungli i ugodzić mnie, po czym trafię do garnka i zostanę zjedzony przez papuasów. No, wcale nie. Chodzi mi o takie miejsca, które są wpisane w naszą cywilizację, no, ale są okryte złą sławą. Chociażby Neapol, czy Palermo albo Catania, prawda? To są takie miasta, gdzie jak wiemy, jak wieść niesie, no tam Camorra, mafia i tak dalej, silnie zorganizowana przestępczość, jeżeli ktoś kogoś napadnie i się to zgłosi na policję, to policja macha ręką, no u nas tak jest, proszę wyjść, dziękuję, nie mamy czasu na pierdoły. Przepraszam za wyrażenie, jest po 23, no ale chciałem tutaj jakby dosadnie wyrazić, co może spotkać takiego delikwenta. No, a znam taką osobę, która coś takiego przeżyła. No więc do czego dążę? Otóż mianowicie chciałem tutaj, abyś opowiedział o swoich podróżach w taki sposób, z którego wynika to, czy świat jest bardziej przyjazny, czy bardziej niebezpieczny, niż tam się wydaje. Bo te miejsca, o których tutaj chociażby wspomniałem, no ja tam nie czułem jakiegoś napięcia, strachu, czy jakiegoś szczególnego rozglądania się dookoła głowy, no bo to byłby bezsens, gdybym jechał tylko i wyłącznie po to, żeby chodzić tam na paluszkach i rozglądać się. Oczywiście na bazarze trzeba mieć baczenie na swoje kieszenie, czy plecak przełożyć z pleców na przód, na klatkę piersiową, bo też... ostrzegają mnie, czy znajomi, czy inni podróżnicy, że w różnych sytuacjach lepiej tak to robić, żeby nie kusić losu. No wiadomo, no ale też nie o to chodzi, żeby ciągle żyć w napięciu, no bo po to się jedzie, żeby świat poznawać i mu się przyglądać i chłonąć, jak on wygląda, a nie po to, żeby się spinać do tego stopnia, żeby ciągle być w stresie. Więc Michał, jakby wracam do pytania. Czy twoim zdaniem, z twoich doświadczeń podróżniczych, czy świat jest bardziej przyjazny, czy bardziej niebezpieczny, niż się potocznie wydaje?
2: Po tych paru latach podróży mogę śmiało powiedzieć, że jest dużo bardziej bezpieczny, niż mi się wydawało, kiedy ruszyłem z tą moją kamerą 4 lata temu. Nie wiem, uśmiechnąłem się teraz szeroko, bo striggerowałeś ten Neapol i przypomniało mi się, jak w 2015 roku byłem właśnie w Neapolu z moim kolegą i pojechaliśmy chcieliśmy się tam wyjść na Wezuwiusza, prawda, na wulkan. Nie pamiętam dokładnie tej stacji, bo to od Neapolu się jedzie tam pociągiem, tak, ale
1: Cyrkum Wezuwiana do Ercolano. Tak. Z Ercolano. Z Ercolano startuje się na Wezuwiusza.
2: Tak, wysiada się tak między takimi blokami, jest jakiś taki plac i tam jest chyba jedno takie biuro podróży, tak. Tylko jest autobus i ja mam przed oczami tę sytuację. Ja tam wchodzę do tego biura. Scena jak z jakiegoś po prostu filmu amerykańskiego o włoskiej mafii. Siedzą tacy panowie, od góry do dołu widać, że to po prostu jest jakaś tutaj

0: prowadził tam kilkaset metrów w ogóle przed tym parkingiem, gdzie musieliśmy sobie sami kupić bilety wstępu, bo to jest chyba park narodowy, jest jakaś tam opłata.
1: No tak, tak, tak, tak. Ja to przez internet załatwiałem zawsze, ale rzeczywiście jest takie biuro i to zaraz przy stacji.
0: Tak, tak. No i tak sobie przypominam, pamiętam mojego kolegę i tak się puka w głowę, mówi: Michał, co ty zwariowałeś, nie widzisz, kto tam siedzi w środku, a ty z nimi gadasz, jakby cię chcieli po prostu oskubać, nie? To tak teraz mi się to przypomniało. Ale wracając do pytania, to dwoma rękami się podpisuję pod tym, że jest na pewno dużo bezpieczniej niż kiedy wyruszyłem w te różne podróże. Oczywiście narracja wobec jakichś tam krajów jest, no powiedzmy, oczywiście to ma swoje tam podstawy. Jakby ja nie szukam kłopotów, ale też daje taki bufor jakby zaufania wobec różnych ludzi, sytuacji. Unikam na pewno chodzenia gdzieś tam po zmroku. Pytam się osób z danego terenu, gdzie nie powinienem chodzić. To jest u mnie takie standardowe w ogóle pytanie, to wspominałem nawet ostatnio, że w każdym nowym miejscu pytam się, gdzie nie powinienem chodzić. Aczkolwiek jeszcze są takie sytuacje, że niektórzy, lokalni tam mieszkający ludzie na wyrost mówią, że na to jest jakaś dzielnica tam, nie wiem, niebezpieczna i tam nie wolno chodzić i tak dalej. To też jest takie, jakby to powiedzieć, elastyczne i takie, w zależności od osoby, która to mówi, na pewno warto przeanalizować dokładnie, w jakie dzielnice się wchodzi w dużych miastach. Na to jestem przewrażliwiony, bo tak jak wspominałeś, czy tam chociażby o Libanie, gdzie zostałem porwany z centrum miasta, ale w większości miejsc to ludzie raczej są otwarci. Ja muszę też oczywiście dodać, że podróżując samemu, zupełnie inne perspektywy się otwierają, inne możliwości, bo jednak jak się jest 2+, tak, im większa grupa, tym bardziej ta grupa jest zamknięta na swoje gdzieś tam potrzeby. A z racji wykonywania takiego przeze mnie zawodu, że mam kręcę po prostu filmy, to mam gdzieś każdy dzień zaplanowany, jest jakaś sytuacja, miejsce, zdarzenie, festiwal, nie wiem, odwiedzenie kogoś w domu, która jest warta uwiecznienia na wideo, więc samemu dużo łatwiej mi się tak współpracuje, bo parę razy była taka sytuacja, że gdzieś tam pod grupę się podłączałem, a jak to w grupie, to każdy chce coś innego, ten na kawę, tamten chce leżeć na plaży, i się wszystko gdzieś tam rozsypuje. Ale to nawet nie o tym chciałem powiedzieć, tylko o tym, że jak jest grupa, to grupa jakby żyje we własnym gdzieś tam, jakby to powiedzieć, takim swoim poletku, prawda? No to tak jak każdy z Państwa prawdopodobnie gdzieś tam był na wakacjach i nawet przy hotelu, w obrębie własnej rodziny człowiek gdzieś tam się operuje, ewentualnie kogoś pozna, to tam się troszeczkę to towarzystwo rozszerza z dnia na dzień, prawda? A ja jak podróżuję samemu, to praktycznie od rana do wieczora są takie okazje, gdzie ja się po prostu posiłkuję osobami nieznajomymi i to wcale nie ten taki duży poziom zaufania, który daje każdemu człowiekowi, to wcale nie oznacza, że jestem naiwny. Na pewno jestem ostrożny i każdą sytuację, każde tam, jakby to powiedzieć, spotkanie z nieznajomym, analizuję na bieżąco, prawda? Na pewno taką czerwoną lampką jest dla mnie, jak ktoś jest nachalny, czy chociażby była taka sytuacja w Indiach, pamiętam, z moim kolegą Maxem z Argentyny, chcieliśmy się przemieścić pociągiem i podszedł do nas taki pan ubrany elegancko, biała koszula, garnitur na dworcu, ale on tak, pomimo że ja byłem jakby, miałem to w głowie, że będą ludzie się podczepiać, coś nas zagadywać i tak dalej, oferując cuda na kiju, to on miał jakiś taki, nie wiem, jakoś tak nas szybko przekonał, że tu biletów już nie ma, jest tam trzecia klasa, ale jak z nim tu podjedziemy do takiego biura, to oni tam

0: te bilety załatwią. Jakoś no, mieliśmy to na uwadze, uśmiechnęliśmy się, ale podeszliśmy do tego biura. Eleganckie biuro, siedzi kilka osób, komputery. No, żadnych, można powiedzieć, przeciwwskazań ani wątpliwości nie miałem, że to jest jakieś legalne biuro. Po czym ten pan zaczął nas tak, jakby to powiedzieć, próbować nam sprzedać no, bilety na tą, no, to, na tą pierwszą klasę, ale to były takie horrendalne ceny, że jak ja szybko to w głowie przeliczyłem, a liczę dobrze, no to wychodziło, że to są jakieś trzykrotności pociągu za tą odległość niż polskie Pendolino w lipcu. I wtedy też mi się lampka zapaliła, wszedłem na internet, się okazało, że bilety są normalnie na stacji dostępne i wychodząc, dziękując, wyszliśmy, przerwaliśmy tą, powiedzmy, transakcję, bo daliśmy sobie sygnał taki, że jednak wychodzimy i dziękujemy. No, zostaliśmy bardzo mocno zrugani, zwymyślani przez, no, przez takie właśnie, przez takich cwaniaczków, jakby to powiedzieć, którzy żerują na takich gdzieś tam turystach. Ale to nawet nie o to chodzi, bo że ktoś chce większą zapłatę, no bo taki jest biznes, tylko o to właśnie zachowanie tego człowieka, który wydawał się inteligentny. Widziałem po ubraniu, że to nie kosztuje jakieś, no on się nie ubiera w galerii, tylko w jakichś super sklepach. Przed tym biurem podróży Mercedesy stały i tak dalej. No i takie zachowanie takiego człowieka, no ale nie odpowiedzieliśmy na jego zaczepki, tylko po prostu wyszliśmy, poszliśmy na stację i na stacji się okazało, że wszystkie bilety są dostępne.
1: No tak, to rzeczywiście takie historie uczą też, no może nie zawsze w przyjemny sposób, ale pewnej roztropności na przyszłość. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Dookoła Świata o tym, czy właściwie ufać innym, czy nie. Krótko mówiąc, zastanawiamy się nad tym, dlaczego obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi, skoro wciąż mamy w głowie zakodowane, żeby nie ufać obcym. I w jedną, i w drugą stronę zastanawiamy się, jak to działa. Michał Rusin jest z nami. Podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału YouTube'owego Solo po Planecie. Za chwilkę wracamy.
2: Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Dookoła Świata. Michał Rusin jest Państwa i moim gościem. Podróżnik, eksplorator, autor kanału YouTube'owego Solo po Planecie. Nie ufaj obcym. Mierzymy się z tą maksymą, która w jakiś sposób nam została wtłoczona do głowy. Być może przez rodziców, być może przez szeroko pojętą cywilizację, czynniki cywilizacyjne. Dlaczego więc obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi? To jest pytanie, które w tytule dzisiaj postawiliśmy, Nocnych Świateł. Idąc za tym, co mówiłeś, Michał, to właściwie gdyby przyłożyć jakąś optykę szczególną do tego zwrotu nie ufaj obcym, które być może niektórzy słyszą od dzieciństwa. Czy w takim razie podróżowanie samotnie nie jest trochę życiem wbrew tej zasadzie?
2: Nie do końca bym się z tym zgodził, bo podróżować tak samemu, to trzeba być też właśnie gotowym na przyjęcie tego, co nieznane, prawda? To, co czeka za rogiem. To też dla mnie to jest niesamowita satysfakcja z takich właśnie podróży, bo ja lubię nowe i to nie tylko podróże, ale nie wiem, coś nawet gotuję i próbuję coś tam, nigdy ściśle według przepisu, tylko lubię coś tworzyć, lubię właśnie jakiś nowych doświadczeń, nowe doświadczenia przyjmować.
1: Cię rozumiem.
2: Podczas podróży jestem, jakby to powiedzieć, jak w domu, bo i to bez znaczenia, czy to jestem, nie wiem, w Nowej Zelandii, czy nawet gdzieś blisko na krajowym podwórku. Często robię sobie takie, jakby to powiedzieć, nawet jakieś spacery w to samo miejsce, ale idę, nie wiem, o osiedle dalej, tak? Albo jakąś inną ulicą. I nagle moja perspektywa się zmienia, bo no, widziałem i przeżyłem dosyć dużo już na tym świecie, więc teraz jakby poluję na takie nietuzinkowe jakieś miejsca, sytuacje, na ludzi i chłonę to, bo to po prostu sprawia mi ogromną radość. Ja rozumiem, że w większości ludzi jest taka, jakby to powiedzieć, taki zawór bezpieczeństwa, że no, są jakieś obawy, bo nieznane zawsze jest podszyte trochę strachem, tak? No ale jakbym się bał, to bym nigdzie nie jeździł. I z czasem też u mnie się to wytworzyło właśnie takie poczucie, że życie dookoła świata jest praktycznie takie samo. Różnimy się oczywiście pięknie kulturowo, jakoś różnymi swoimi, jakby to powiedzieć, no, postrzeganiem trochę innego świata, ale te takie podstawowe funkcje życiowe to mamy takie samo, więc nieważne, gdzie to człowiek żyje, jest na świecie, jest bardzo to wszystko zbliżone, tak jak wspomniałeś, nawet w tych etiopskich plemionach, no to w jednym tam domku nawet widziałem lodówkę, bo mieli prąd podciągnięty, chociaż no, domek taki z strzechą obity, z gliny ulepiony, śpią na ziemi i zamiast poduszek mają takie malutkie stołeczki.
1: No dobra, ale to skąd oni ten prąd podciągnęli? To pewnie piracy jakieś, tak? Bo licznik tam
2: już
1: był.
2: Już tak nie analizowałem, bo jak czasem wolę
1: lepiej
2: nie wchodzić
1: lepiej
2: na
1: nie dociekać,
2: tak. Tak. Więc tak to wydaje mi się, że jest dużo dobrych ludzi, którzy chcą po prostu pomóc. Zresztą miałem też takie poczucie, pamiętam jak byłem mały, że jak przyjeżdżał jakiś obcokrajowiec do Polski i nieważne, czy to jakiś znajomy rodziny, czy widziałem kogoś, nie wiem, na ulicy nawet i ktoś pytał po angielsku, to Polacy są bardzo, bardzo życzliwi, pomocni i dla mnie to czasem jest taki kontrast. jak, nie wiem, no nie, wejdę gdzieś na internet i widzę niepotrzebne, jak to się mówi, takie akcje hejterskie, prawda? Między sobą się ludzie dojadają. Nie mówię tu tylko o Polakach, broń Boże, ale zawsze mnie to zastanawiało, że jak przyjeżdża obcy, to zresztą widzimy teraz napór youtuberów do Polski. Polska zresztą chyba została wybrana w jakimś plebiscycie najpiękniejszym krajem i najlepszym do podróży i najbezpieczniejszym w Europie. Po prostu tutaj, jeśli chodzi o tych youtuberów z każdej strony świata, to przybywa tyle do Polski, jak w ostatnim roku. Po prostu jestem w szoku i bardzo jestem z tego powodu zadowolony. No i oni się spotykają z taką niesamowitą życzliwością, gościnnością, z czego uważam, że no, powinniśmy być dumni i tak to zresztą no, powinno wszędzie działać. No, czasem tylko się uśmiecham, jeden do drugiego gdzieś tam jest wrogiem, przynajmniej w internecie, prawda? No, ale Polska ma teraz, uważam, jest taka przodująca, jeśli chodzi o pokazywanie no, tych ogólnie dobrych ludzi, wartości, jedzenia, przede wszystkim bezpieczeństwa i tego, z czego no, no po prostu takie dobro płynące z serducha płynie od Polaków.
1: No to dobrze, no to w takim razie przyjrzyjmy się innej rzeczy. Kiedy wyruszałeś swoją pierwszą samotną podróż, czego bardziej się obawiałeś? Właśnie niebezpiecznych ludzi, czy tego, że w trudnej chwili na przykład nikt nie zechce ci pomóc?
2: Jedyną rzecz, która tak bardzo była wytłuszczona i dużymi literami napisana w mojej głowie, to był lęk przed jakby rozdzieleniem z córką. I to było bardzo mocne i długo nad tym pracowałem, żeby się z tym, jakbym powiedzieć, zaznajomić. Nie mogę użyć słowa zaprzyjaźnić, bo lęk jest bardzo taki no, nieprzyjemny. Jest to oczywiście wyimaginowane poczucie jakiejś, nie wiem, winy, że zostawiam córkę daleko, co ja robię, a jak mi się coś stanie, to co z nią będzie i tak dalej, i tak dalej. A nie miałem jakby takiego poczucia, że nie wiem, coś mi się stanie. To nie jest, broń Boże, nie jestem jakiś, jak to się mówi potocznie, ura bura. Lubię gdzieś tam do przodu i z impetem iść przez świat, ale no jest, mam po prostu dosyć mocne sensory, już się sporo nauczyłem, żeby po prostu nie wchodzić w jakieś różne sytuacje, a nawet jak się sytuacja zdarzy taka, że jestem w jakimś, no powiedzmy, towarzystwie takim, chociażby nawet tak jak w Neapolu, pamiętam, weszliśmy tam w jakieś takie boczne uliczki, widziałem ludzi i z bronią, i zażywających różne substancje na ulicy, no ale to była sytuacja taka trochę bez wyjścia, no bo już byliśmy w tej uliczce, no i co? No pokazanie, że się człowiek boi, no to jest jeden z najgorszych wyborów, więc trochę ja wtedy gram, jakby to powiedzieć, na blondynkę albo na blondyna, o tak to powiem, więc nic nie wiem, podchodzę, pytam się, o co tu chodzi i dlaczego ja tu zabłądziłem, no i taką trochę, może nie sierotę zgrywam, ale takiego jakby to powiedzieć niezaznajomionego z terenem człowieka, który gdzieś tam zbłądził, oni to widzą, no i to się rozchodzi po kościach. Nieraz to pamiętam nawet w Jordanii, jakiś dwóch takich jegomości, to nawet mnie tam podwozili gdzieś i wtedy, no, tak do tej pory się zastanawiam, czy to było aż takie rozważne z mojej strony, żeby wsiąść do tego samochodu, no ale na szczęście nic mi się nie stało, więc też unikam właśnie takich sytuacji, żeby gdzieś się nie odizolować, powiedzmy, od jakiegoś, powiedzmy, takiego życia ulicy, bo dla mnie przede wszystkim dużym zagrożeniem to są duże miasta, bo gdziekolwiek na wsi nie byłem, gdzieś z dala nawet od wielkich aglomeracji, to tam ludzie nie szukają kłopotów. Najczęściej to problemy są tam, gdzie jest jakiś chęć szybkiego zarobku, prawda? Tak samo, nie wiem, miałem sytuację lata temu w Barcelonie, jak gość chciał po prostu niby dobry uczynek zrobić i no, wykonać zdjęcie. No i się okazało, że dobrze, że trzymałem za uchwyt aparatu i nie puściłem w ostatniej chwili, bo już zmierzał do po prostu pociągnięcia mocnego i oddalenia się. Jakoś się to rozeszło po kościach. Więc no, trzeba po prostu każdą sytuację gdzieś tak, no, bez przesady też oczywiście, to nie jest tak, że ja chodzę i cały czas myślę, kto mi coś źle zrobi. Nie, broń Boże, czasem na pełnym, głównie na pełnym luzie przemierzam świat i dostaję, no, bardzo dużo różnych doświadczeń od nieznajomych ludzi. To też już wspominałem wielokrotnie, jaką wielką kopalnią wiedzy są hostele, co kiedyś się nie mogłem do tego przekonać, a teraz bardzo lubię z tego korzystać, bo wielu ciekawych ludzi, bardzo otwartych, takich też głównie samotnie podróżujących, nagle można w bardzo ciekawe znajomości, albo chociażby wymianę doświadczeń, albo ktoś coś podpowie, co wczoraj robił, prawda, więc no, korzystam z tego bardzo często.
1: Michał, no to jeżeli by spojrzeć na to, że świat jest globalną wioską, już nie od dzisiaj, właściwie od już dziesiątek lat, od momentu, kiedy pojawiły się anteny satelitarne, potem internet i można powiedzieć, no, świat się bardzo zbliżył, mimo tych samych odległości, jakie są od zawsze, to jednak mamy większe pojęcie o tym, jak wygląda życie w innych krajach, czasami w bardzo odległych. Niemniej jednak te same media, które są jakimś naszym takim paliwem dotyczącym, no, przynajmniej elementarnej wiedzy, czy te same media nie uczą nas aż za bardzo ostrożności. I też myślę tutaj o czynnikach takich kulturowych związanych z lokalną cywilizacją, z lokalną obyczajowością, czyli się o wychowaniu, o rodzinie, o może jakimś takim specyficznym narodowym podejściu, czy lokalnym podejściu w jakichś miejscach, które były jakoś szczególnie doświadczone. Jak uważasz?
2: No, jeśli chodzi o media, to moje zdanie jest dosyć negatywne, bo to, co się sprzedaje w mediach, to jest jakaś sensacja, napad, coś, co wzbudzi nasze emocje, żeby kliknąć, zatrzymać się, prawda? Takie sytuacje, że ktoś komuś pomaga, no to w ogóle, no, w mediach to nigdzie, można powiedzieć, tego się nie da znaleźć, tylko u poszczególnych podróżników. Nie jest to też takie chwytliwe. Ja widzę też nawet po swoich filmach, tam gdzie jest jakaś sensacja, nie wiadomo co, albo coś tam robię takiego trochę crazy, no to się klika, tak? I tak samo jest w mediach. A jak miałem odcinek, nie wiem, że odwiedziłem szpital dla żółwi, to może, no oczywiście to... Każdy sobie tam gdzieś wybiera, co ogląda, no to taki odcinek o tym szpitalu o żółwiach, no to miał jakiś tam marginalny procent w porównaniu do tych innych moich filmów. Więc moje zdanie na temat mediów jest takie, no, trochę negatywne, bo jest to bardzo przesiąknięte moim zdaniem właśnie taką sensacją, byle kliknąć. Czasem to jest takie nadmuchane niepotrzebnie. Oczywiście są jakieś też takie, no, postrzegania danego kraju, że jest niebezpieczny. Nawet jak wjeżdżałem do Stanów Zjednoczonych, tam jest deklaracja, którą się wypełnia i bodajże jest 7 czy 8 krajów, w których jak się było, to trzeba po prostu się starać o normalną wizę, a nie tą wizę taką, można powiedzieć, po przylocie. No i tak się czasem zastanawiam, czemu akurat te kraje są tak wybrane, a niektóre, co są dużo bardziej niebezpieczne, no dziwne to jest dla mnie. Zresztą nie chcę tu wchodzić za bardzo w politykę czy geopolitykę, no ale tak to jest po prostu na tym świecie, że to są kraje takie, jakby to powiedzieć, jakieś osi zła, co nie twierdzę, że Korea Północna jest fajna, broń Boże, ale też nie mogę powiedzieć, że nie mieszkają też tam dobrzy ludzie, prawda? system systemem i to nie warto definiować danego kraju, tak jak nawet tego Libanu, w którym byłem porwany, ale spędziłem tam fantastyczne 4 dni z takimi ludźmi, którzy no, byli mi tak życzliwi z każdej strony, dzień w dzień. No ale system jest systemem, prawda? Więc bardziej się obawiam właśnie albo jakichś osób, które chcą mnie gdzieś tam wykorzystać, albo tych no, systemów reżimowych, które no, nie wpływają za bardzo na bezpieczeństwo, prawda? A jeszcze teraz w tych czasach, wspominając nawet Koreę Północną, ona po 4 czy 5 latach się otworzyła w tamtym roku. Pierwsze grupy, bo patrzyłem na to, no nie miałem akurat takich funduszy, bo się strasznie no chciałem tam z pierwszą możliwością, jak otworzą granicę, udać do Korei Północnej. Pojechało tam akurat nawet 3 polskich youtuberów w tym samym, można powiedzieć, autobusie. No i za 2 tygodnie zamknęli kraj i do tamtej pory znowu jest zamknięty, bo no, nie chcą, żeby jakakolwiek propaganda wychodziła na zewnątrz, prawda? No ale są też tacy dokumentaliści, co no, pokazują kraj bez jakby piętnowania danego reżimu, prawda? Więc ja też staram się to wypośrodkować, to, że nie wiem, pojechałbym do Korei Północnej i nie mówił tam o sytuacji reżimowej, tylko chciałbym, nie wiem, porozmawiać z tymi ludźmi tam, co mieszkają, albo zobaczyć, jak to życie się toczy, albo niektóre te absurdy, albo puste ulice bez samochodów. No chętnie bym tego doświadczył. Oczywiście może u kogoś to wywołać jakieś kontrowersje, po co jechać do takiego kraju i wspomagać w jakikolwiek sposób, ale z drugiej strony no, ktoś to powinien gdzieś pokazać, a dla tych ludzi rdzennych, prawda, możliwe, że to jest jedyna okazja, żeby porozmawiać z kimś no, z kompletnie, według nich, moim zdaniem, jakby z innej planety.
1: Dzisiaj zastanawiamy się w Nocnych Światłach nad tym, w co zostaliśmy wyposażeni, chcąc, nie chcąc. Bardzo często nosimy w sobie pewne obawy, które w jakiś sposób są być może czymś, co zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa w niebezpiecznych sytuacjach, ale czasami może być hamulcem niepozwalającym poznać innych kultur, czy w ogóle wybrać się w podróż. Myślę tutaj o takiej myśli, takim sformułowaniu, które gdzieś mamy często zakodowane: nie ufaj obcym. Dlaczego więc obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi? O tym rozmawiam dzisiaj z Michałem Rusinem, podróżnikiem, eksploratorem i autorem kanału YouTube Solo po Planecie. Po piosence wracamy do Państwa na dalszy ciąg rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Nie ufaj obcym. Dlaczego więc obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi? O tym dzisiaj w cyklu Dookoła Świata rozmawiam z Michałem Rusinem, podróżnikiem i autorem kanału YouTube'owego Solo po Planecie. Na Facebooku miejsca na Państwa komentarze, tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Michał, no co tak naprawdę oznacza samotna podróż? Bo oczywiście mówiłeś o tym, że grupa w jakiś sposób wiąże człowieka i ja sam mam takie doświadczenie, bo nieraz podróżowałem z mniejszą lub większą grupą znajomych i przyjaciół po świecie. Podróżowałem też bardzo często sam, albo podróżowałem z moimi najbliższymi w dwie osoby na przykład. I to są bardzo różne podróże. Każda z nich w jakiś sposób jest inaczej przeżywana. A co dla ciebie oznacza samotna podróż? Czy jest to samotność fizyczna, czy raczej taka świadomość, że za wszystko odpowiada się samemu?
2: Fizycznie to ja nie przypominam sobie, żebym, można powiedzieć, był samotny. Są takie sytuacje, oczywiście gdzieś jestem, nie wiem, na pustyni albo przemierzam, nie wiem, Islandię samochodem, zatrzymuję się, oglądam gwiazdy, no to fizycznie jestem samotny, tak? Ale dla mnie raczej samotność to jest taki raczej stan psychiczny, który jest mi w sumie obcy od wielu lat, bo nie czuję się samotny, zresztą no, mam tyle osób gdzieś dookoła, a jeżeli nawet nie mam kontaktu, powiedzmy, nie wiem, no przez internet, prawda, to ludzie są naokoło i mi jakby, ja to słowo, to samotność i traktuję trochę jak słowo nuda. Dla mnie te dwie rzeczy praktycznie nie istnieją. Często też korzystam z takiego bycia samemu, żeby się wyciszyć. Jest to wręcz taka moja higiena głowy, żeby złapać jakieś nowe spojrzenie. Jeżeli pracuję nad jakimś tematem, tak jak wspomniałem o tych hostelach, że to jest taka kopalnia ludzi, wiedzy i tak dalej, często muszę to przeplatać właśnie ucieczką, tak w cudzysłowie, do jakiegoś tam hotelu, żeby po prostu sobie nie przeciążyć tych zwojów, bo ja wiem, jak rozmawiam z ludźmi to godzinami, to drenuje, prawda? A jeżeli przemierzam świat i chcę coś pokazać, muszę być wypoczęty, więc ta samotność u mnie jest też jakby taką koniecznością do sprawowania no dobrze swojej pracy, tak? Do wykonywania mojej pracy i takiego złapania trochę dystansu czasem, żeby nie lecieć cały czas na takich wysokich emocjach, bo ja jestem taki podekscytowany nowymi doświadczeniami, miejscami, ludźmi, ale też się nauczyłem, że przepraszam, po około 3 tygodniach na takim, w cudzysłowie znowu, haju podróżniczym i z otwartą podróżowaniu z otwartymi ustami, oczami i chłonięciu tego całego świata, no po 3 tygodniach jestem już bardzo zmęczony, jeżeli sobie właśnie tak nie dozuję takiego bycia też w samotności. Mi się wydaje, że to jest zupełnie inny, zresztą jestem wręcz przekonany i namawiam osoby, które się mnie czasem pytają, o jak to jest, Michał, samemu podróżować. Ja wiem, że to tli się w głowie tej osoby, która pyta, żeby takie, no, taki temat, że chciałaby spróbować samemu i często jest tak, że jestem jakimś takim katalizatorem, który przekonuje, że warto samemu po prostu podróżować. Nie trzeba wcale daleko, no, chociażby po Polsce, prawda? Nie wiem, wsiąść w pociąg i pojechać nad morze samemu. Na pewno, jeżeli się ma zbyt dużo na głowie jakichkolwiek problemów, czy to relacje, nie wiem, z urzędami finansowych, z pracą, jakikolwiek, no to raczej bym sugerował, żeby sobie pewne rzeczy wyklarować, aniżeli rzucać się z motyką trochę na słońce pod tytułem polecę na Bali i tam będzie fajniej. No jeżeli mnie coś gniecie w głowie i mam pewne sprawy niepozałatwiane, to tak samo będzie mnie i na Bali, i w Tarnowie, i w Neapolu to gniotło. Więc taka moja sugestia dla osób, które chciałyby gdzieś tam spróbować, żeby po prostu takie głębsze problemy, indywidualne oczywiście, bo dla jednego będzie taki problem, dla innego inny, prawda? Ale te, które gdzieś tam nam czasem nie pozwalają może spać, żeby sobie to pozałatwiać, albo po prostu, no, albo zrobić jakiś krok w kierunku, no, wykasowania tego problemu ze swojej głowy, bo wiem, że to działa na pewno na niekorzyść, zwłaszcza jeżeli, nie wiem, ktoś jedzie w jakąś pierwszą taką podróż daleko. Ta rozłąka z bliskimi może być, tak jak wspomniałem, z dziećmi bardzo, bardzo nieprzyjemna. Sam też miałem, mówię, takie sytuacje lękowe, ale później się już przyzwyczaiłem, córka trochę podrosła, bo wtedy miała 10 lat, teraz już 15, no to już jest zupełnie inna ta perspektywa, zresztą niejednokrotnie mi powtarzała: tato, jedź, ja sobie tu poradzę, spełniaj marzenia, mi nic tu nie jest, nie świruj i tak dalej, więc to właśnie to rozwiązanie moje problemu polegało na tym, żeby z córką przedyskutować tą sprawę. A tak jak wspomniałeś wcześniej, no świat się tak bardzo zbliżył do siebie, co jest fantastyczne z jednej strony, więc możemy wykorzystać chociażby, no, komunikatory, żeby się z bliskimi porozumieć, prawda? Zresztą wszyscy to czynią. I troszeczkę, no, muszę też nadmienić, że ja zazdroszczę, że tak, no, 20, chociażby nawet w latach 90., ale to jeszcze, można powiedzieć, miałem mleko pod nosem, to nie było internetu, więc te podróże na pewno były, smakowały inaczej. Często wspominam chociażby opowieści mojej mamy, jakby pojechała do Związku Radzieckiego, do Samarkandy, do Buchary, do Taszkentu, i do tej pory to pamiętam, bo to człowiek, no nie człowiek, tylko ja słuchałem z otwartymi ustami, bo to się wydawało, jakby to było na innej planecie. I chociażby, nie wiem, Tony Halik z Elżbietą Dzikowską, jak on dźwigał te kamery i gdzie on tam jeździł, to po prostu, no, chylę czoła, bo ja czasem mam problemy, żeby swoje kamery, tak, co są miniaturowe w porównaniu do tego, co były tam w latach 70. czy 80. I czasem mam kłopoty takie logistyczne i nawet, można powiedzieć, fizyczne, żeby to przewozić większy sprzęt, no to chylę czoła i tak się uśmiecham, że, no, te czasy to już chyba bezpowrotnie minęły. Chyba że, no nie wiem, no gdzieś na Antarktydę, Syberię, chociaż teraz są też telefony satelitarne, Starlinki, także strasznie się to kompaktowa ta nasza planeta się zrobiła, prawda?
1: No tak, tylko że to są kosztowne jednak dosyć połączenia. Kiedy pamiętam, robiłem na Etnie filmik minutowy, no taki po prostu filmik, no jestem na Etnie, tutaj patrzę na kratery i tak dalej, i tak dalej. No to potem, kiedy ten filmik skończyłem, to, że on się wysłał sam do chmury, to wyświetliło mi się to, że on, to około 10 euro mnie kosztowało. Więc no, mówię o takim zwykłym filmiku, a co dopiero o połączeniu satelitarnym. No, to jest raczej, no tak, mimo wszystko, nawet w naszych czasach, może nie tyle kosztuje, co jeszcze 10 czy 20 lat temu, ale jednak trzeba się liczyć z tym, że to mocno drenuje kieszeń. To jest na sytuacje awaryjne.
2: Właśnie, przepraszam, że ci przerwę. To jest też taka dobra moja sugestia, jak ja wyłączam wszystkie, można powiedzieć, aktualizacje, jakiekolwiek tam facebookowe, instagramowe, jakiekolwiek, nie wiem, nawet karty lojalnościowe przed wyjazdem z Polski, zawsze analizuję, co mam włączone, czy nie wysyła mi, właśnie nie mam zdjęć, aktualizacją, bo nie daj Boże w niedalekiej chociażby Szwajcarii jakby się znaleźć. Mam takie też doświadczenie, że wysłanie zdjęcia kosztowało mnie chyba tam 150 czy 200 zł. Nie wiem, czy ta sytuacja się teraz zmieniła, bo raczej analizuję każdy kraj, można powiedzieć, na nowo przed wjazdem do niego. Ale,
1: no, ale można kupić lokalne karty przecież.
2: Zawsze. Tak, oczywiście.
1: No to jest najlepsze rozwiązanie. No tylko, że oczywiście w tym momencie trochę nam się zmienia struktura połączeń i tak dalej. No ale to jest do opanowania. Polecam, to jest najlepsze rozwiązanie na podróż. Kupić lokalną kartę do telefonu, bo wtedy to nam naprawdę daje spokojniejszą głowę.
2: Albo eSIM-a.
1: eSIM-a,
2: tak.
1: Michał, patrzę na zegar, została nam jeszcze do północy chwila. No to tak, gdybyś syntetycznie to ujął przed przerwą jeszcze. Dlaczego w podróży jednak no, powinniśmy mieć takie nastawienie, że warto zaufać? Czy uważasz, że to jest potrzebne, czy wręcz niezbędne?
2: To jest konieczne. Nawet, no. To jest wręcz wymagane, konieczne. Inaczej będziemy gdzieś znowu jechać bardzo mocno na swoim strachu. Bez otwarcia na przede wszystkim drugiego człowieka. A proszę mi wierzyć, no, moje takie prywatne zdanie, 99, coś tam procent ludzi naprawdę jest z dobrych i warto im zaufać. No, każdą sytuację, tak jak wspomniałem na początku, trzeba indywidualnie przeanalizować, ale bez tej otwartości, no to nie dowiemy się, co tam się dzieje, powiedzmy za rogiem od hotelu, tak? Bo znam takie osoby, że jeżdżą do ciepłych krajów i poza teren ośrodka oni się nie chcą, bo się gdzieś tam boją, bo nie znają języka, bo ktoś im coś naopowiadał, że coś tam się im stanie, więc siedzą w takich zamknięciach i bez tego zaufania, bez tej otwartości, no nie zobaczymy, jak ludzie normalnie żyją, tylko chyba, że no nie wiem, są jakieś punkty takie stricte turystyczne, no ale to moim zdaniem takie prawdziwe i najbardziej takie wartościowe podróżowanie to jest tam, gdzie raczej turyści nie docierają. Głównie ludzie podróżują, bo chcą zobaczyć, no nie wiem, powiedzmy zabytki. No jak ja to często powtarzam, że zabytki i te miejsca takiego instagramowe to sobie zatrzymuję gdzieś może na emeryturę, jak Bóg da. A w tej chwili bardzo mnie interesuje, żeby sobie spędzić czas z ludźmi po prostu mieszkającymi na danym terenie. Teraz nie wiem, czemu do mojej głowy przyszło takie zdjęcie, jak wychodzę, jestem w Addis Abebie, w stolicy Etiopii, wychodzę na ulicę i ktoś tam przy krawężniku obierał ziemniaki i robił frytki i smażył w takiej frytownicy, no nie wiem, czy tam chyba starsza ode mnie była. I mnie zaprosił na te frytki, siedziałem z tymi ludźmi. Ja później też wziąłem nawet tą obieraczkę i obierałem, bo ten pan kroił te frytki. Oni się uśmiechali, mieliśmy dobry fan, po angielsku w ogóle nie rozmawiali. No i tak właśnie bez tej otwartości nie zjem na przykład frytek na krawężniku w stolicy Etiopii, prawda?
1: No tak, to jest niezapomniane przeżycie. Takie sytuacje nieraz też rzeczywiście czasami łatwiej mi zapomnieć kolację w niezłej restauracji, a bardziej pamiętam właśnie takie przygody jak jedzenie herbatników na nabrzeżu w porcie, w jakimś miasteczku, czy w nieoczekiwane spotkanie z lokalnymi mieszkańcami w małej wsi i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, to są często bardzo barwne spojrzenia na rzeczywistość, które zostają w pamięci. Półmetek Nocnych Świateł mamy za sobą. To też krótka przerwa, jak zwykle o tej porze. Przypominam o tym, że tego wieczora cykl Dookoła Świata. Odnosimy się do tej myśli, która gdzieś nam została zaszczepiona kulturowo, mianowicie nie ufaj obcym, a wobec tego zastanawiamy się, dlaczego obcy pomagają samotnemu podróżnikowi. Michał Rusin pomaga nam przyjrzeć się tej sferze. Podróżnik, globtroter, autor kanału YouTube'owego Solo po planecie. Wracamy do Państwa po piosence na dalszy ciąg rozmowy. Przypominam o forum wymiany myśli dla świetlików na Facebooku, fanpage Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry tam jest miejsce na komentarze.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 7 minut mamy wtorek, 13 października. Nocne światła od ponad godziny trwają. Do pierwszej będziemy z Państwem, a dzisiaj tego wieczora cykl Dookoła Świata, w którym zastanawiamy się, czy to sformułowanie, które jakoś nosimy w sobie, nie ufaj obcym, jest zasadne w podróży. Dlaczego bowiem obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi? O tym opowiada Państwa i mój gość Michał Rusin, podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału YouTube'owego Solo po planecie. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry jest miejsce na myśli, komentarze, refleksje, pytania. Tam możecie Państwo współtworzyć program. Czy pamiętasz, Michał, taką sytuację, w której na przykład, no nie wiem, rzucam tak, jak to się mówi, przypadkowe sytuacje, kiedy mogło zabraknąć, było za mało pieniędzy, albo na przykład karta nie działała w jakimś terminalu, albo z jakiegoś powodu zabrakło w tym momencie jedzenia, transportu, czy miejsca do spania. Czy pamiętasz to, co się wydarzyło potem, kiedy nagle okazało się, że dzięki pomocy osób żyjących w tym miejscu, nagle udało się ten problem rozwiązać?
2: Tak, wielokrotnie miałem taką sytuację, ale pierwsze, co do głowy mi przyszło, to kiedy byłem w Palestynie, robiłem odcinek o najdłużej funkcjonującym do tej pory mieście na świecie, czyli Jerycho, chociaż to są, no, niektórzy się spierają, czy Damaszek nie jest tak samo, czy nie jest najdłużej zamieszkałym miastem na świecie. Oba te miasta z około 10-11 tysięcy lat nieprzerwanie tam ludzie mieszkają. I miałem taką sytuację, że właśnie w Palestynie skończyły mi się pieniądze i no i karty nie działały, przynajmniej te, które ja miałem. I byłem nawet w takim pensjonacie, bardzo blisko tam góry Kuszenia. No i sytuacja taka, no dosyć dla mnie nieciekawa, w sensie przynajmniej w mojej głowie, no bo jestem w pensjonacie, chcę zapłacić i tak, karty nie działają, nie mam gotówki, no i tak, za nocleg trzeba zapłacić, a gdzie tam jeszcze dojechać z powrotem do Jerozolimy i na lotnisko Ben Gurion, tak? No i się okazało, że ta w ogóle ta moja jakby mój taki no, dyskomfort był 5 razy większy niż właściciela tego pensjonatu. Mówi, nie ma sprawy, to jak wrócisz do Polski, to najpierw jakimś tam transferem wyślesz, albo możesz tu spróbować, bo tam w tym sklepie może cashback dają. No i się okazało, poszedłem do tego sklepu, bo chciałem sytuację załatwić na bieżąco. No i nie dość, że udało mi się zapłacić, nie pamiętam, to jakiś tam transfer był w tym sklepie i nawet mogłem cashback, czyli po prostu pieniądze wyciągnąć z tego, no, otrzymać w tym sklepie. I ku mojemu nawet zdziwieniu po prostu no, nie było jakichś żadnych ani machlojek, ani nie, i to nie mówię ze strony tych ludzi tam na miejscu, tylko chociażby jakichś horrendalnych opłat podczas tej transakcji. I tak samo miałem jeszcze też sytuację, pamiętam, w Betlejem, tak samo wracałem, jechałem do Hebron i nie miałem właśnie tam wystarczającej, nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale pamiętam, że tam ludzie mi pomogli i mówili, nie ma problemu, wsiadaj, tu cię za darmo zawieziemy, więc te sytuacje takie, gdzie ta życzliwość ludzi jest no, na porządku takim dziennym, to mógłbym tu przytaczać w wielu miejscach, chociażby też w Japonii. Wiele razy miałem taką sytuację, że gotówka mi się skończyła, a tylko gotówkę przyjmowali, dostawałem jedzenie, picie, no już muszę też nadmienić chociażby Pakistan, którego cały czas ja go mielę i mielę, ale nie mogę się doczekać, kiedy ja tam wrócę, tylko chciałbym bardziej w północną część tego Pakistanu się udać, tam bardziej w góry, w Karakorum. ale przez cały Pakistan praktycznie przejechałem z południa do Islamabadu, płacąc chyba dwukrotnie tylko za jedzenie, bo wszędzie ludzie byli tak wręcz tacy nachalni z tą gościnnością i pytałem się ich, dlaczego tak robią. Oni mówią, że gość w dom, Bóg w dom i nie ma dyskusji, więc... Wiele razy była taka sytuacja gdzieś, albo ktoś na mnie, można powiedzieć, przekierowywał taką dobroć, albo byłem w sytuacji, że właśnie brakowało tej gotówki i nie było to żadnym problemem, żeby się gdzieś tam przemieścić albo zjeść. Więc no, ja też a propos, dlaczego mi tej gotówki brakuje, bo czasem jadąc przez kilka krajów, no później zostawałem ze zbyt dużą ilością danej waluty, chociażby tak jakby, nie wiem, w Kenii, później w Ugandzie, no i mam te pieniądze, może tam kiedyś wrócę, no i staram się tak wymieniać na bieżąco, aczkolwiek teraz też muszę powiedzieć, że w wielu krajach działa taki transfer na telefon, coś jak nasz Blik, ale po prostu się kupuje daną taką jakby kartę wirtualną i się przelewa komuś na jego telefon i po numerze telefonu ta osoba od razu dostaje zapłatę, ale głównie to były problemy właśnie, kiedy gotówki mi zabrakło i nagle się ktoś pojawiał i pomagał.
1: Ale wiesz co, z Palestyną rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo ja tam miałem taką przygodę, kiedy jeździłem samochodem po Izraelu, no taką dłuższą trasę, wiele miejsc odwiedzałem, no i siłą rzeczy jeździłem też przez Palestynę i tam po prostu w ogóle nawigacja nie działa. Wjeżdżasz do Palestyny i nagle nawigacja pokazuje ci drogę kilka razy dłuższą niż wiesz, że jest, że wygląda z mapy, bo nawigacja pokazuje drogę powrotną przez Izrael, gdzieś tam trzeba wrócić na północ, pojechać równoległą trasą na południe i dopiero gdzieś tam zajechać. No w każdym razie to jest coś absurdalnego. No w gruncie rzeczy naprawdę to nie działa tam. Więc jeżeli ktoś chce jeździć samochodem po Palestynie, chociaż obecnie no to w ogóle to lepiej, myślę, odradzam, no, krótko mówiąc, podróże do Ziemi Świętej, bo niestety to może się źle skończyć dla osoby, która tam się wybierze. To nie jest bezpieczna podróż w tej chwili. No ale jeżeli, mam nadzieję, zacznie się tam wszystko układać ku pokojowi jedności, no to może przyjdzie również taka normalność z wysyłaniem sygnału, a nie blokowaniem go, bo w moim przekonaniu to po prostu jest świadoma działalność, która władz izraelskich, które w ten sposób niejako odcinają Palestynę od sieci w pewien sposób, no, w jakiś może ograniczony, no, ale na pewno jest to utrudnienie dla osób podróżujących tam.
2: Tak, też to z tym się spotkałem. Wielokrotnie miałem taką sytuację, że wyciągam telefon, włączam mapy i nawet jak droga była prosta, kilkaset metrów, to pokazywało nagle, że 12 kilometrów dookoła muszę iść. I zupełnie wydaje mi się, że to chyba jakoś na przekór. Tak samo transport nawet do wspomnianego Jerycha, jak jechałem, to w ogóle tam... No nie ma transportu takiego publicznego, trzeba korzystać, no albo wynająć samochód, głównie turyści, no to jeżdżą w grupach, prawda, no to grupa jedzie autobusem, punkt A, punkt B, punkt C i w ogóle tego jakby nie doświadcza tych problemów takiego życia codziennego i ludzie sobie tak radzą, że no, ktoś jedzie na danej trasie i użycza albo samochodu, albo są takie mini busy, ale no tak jak wspomniałeś, jeśli chodzi o sieć komórkową, czy chociażby, tak jak mówię, brak transportu takiego publicznego w wiele miejsc, a to są odległości moim zdaniem jakieś niewielkie, bo o czym my tu mówimy, tam 50 kilometrów, co za odległość, prawda? No ale jednak
1: no
2: jest
1: tak, ale w terenie pustynnym, jak tak. Na przykład między Galileą a Judą, czyli w Samarii, no to już jest problem, prawda? Bo to jest tak. Okolica słabo zamieszkana.
2: Zgadza się. Więc no, ja też się spotkałem właśnie z takim doświadczeniem, jak ty miałeś, że jest trudno w niektórych miejscach, jak jest właśnie ten sygnał blokowany. No ale to też może dać taką namiastkę, jak to kiedyś było, jak ludzie korzystali

0: to jednak ta skala jest moim zdaniem zbyt rozległa i zbyt ogólna, żeby dojechać w jakieś takie małe miejsca. No i ten internet przychodzi z pomocą, ale tak jak wspomniałem, no czasy, świat się skurczył i te mapy papierowe nie są aż tak potrzebne.
1: Ale jednak, Michał, bez umiejętności czytania map, pewnie umiejętność posługiwania się nawigacją była trudniejsza. No, moje pokolenie było wychowane na mapach i właściwie no, też zawsze zabieram ze sobą mapy. Nawet wtedy, kiedy chodzę po górach i wiem doskonale, że w polskich górach jest zasięg w większości miejsc, to jednak mam zawsze mapy ze sobą na wszelki wypadek, bo zdarzyło mi się 2 razy w życiu stracić orientację w terenie, mimo że śmiem powiedzieć, że mam dobrą orientację. A jednak, mimo to, dwukrotnie, i to były niebezpieczne niestety sytuacje, bo mało co, aby się źle skończyły, no straciłem orientację. Naprawdę nie wiedziałem, gdzie jest prawo, gdzie lewo. Mimo że znałem te miejsca, w Tatrach pogoda tak się zmieniła, że po prostu widoczność była na parędziesiąt metrów i nawet nie wiem, czy na tyle. I czasami jednak tę mapę warto mieć, żeby zorientować się chociażby po konfiguracji terenu, nie konfiguracji, przepraszam, zabrakło mi słowa, wyleciało mi z głowy, po tym, jak teren wygląda. Tak, tak, jakie są szczególne, jakieś charakterystyczne miejsca tego terenu i do tego jest potrzebna dobra, dokładna mapa topograficzna. Właśnie, topografia.
0: Muszę dodać, że, przepraszam, jedno słowo, muszę dodać, że podróżując przez kilkanaście krajów, tak, pod koniec tamtego roku jechałem dookoła świata i miałem 17 krajów, no to bym musiał drugi plecak ze stelażem wziąć, aczkolwiek to, co mówisz, oczywiście ma sens, jeżeli się wybieramy w jakiś właśnie teren górzysty, odległy, poza cywilizacją, poza zasięgiem, to mapa może być naprawdę zbawienna.
1: Michał, jeszcze jedna kwestia, bo zastanawiałem się nad tym, dlaczego właśnie na początku zrobiliśmy takie założenie, dlaczego to nie ufaj obcym tak głęboko w nas siedzi, ale kiedy to zaufanie działa według ciebie? Czy to jest związane z naszym nastawieniem, które uruchamia u ludzi jakąś otwartość? Czy uważasz, że wręcz z drugiej strony, kiedy widzimy, że na przykład ludzie są przyjaźni, to my się otwieramy i mamy do nich zaufanie?
0: Ja myślę, że to jest połączenie wszystkiego. Jak druga strona chce tak bezinteresownie pomóc, to też sygnał jest od razu jasny. Tak, mogę też powiedzieć na swoim przykładzie, jak chociażby w Polsce widzę jakiegoś turystę, powiedzmy tak, jak mieszkam w Krakowie i często gęsto gdzieś tam się ktoś pod Wawelem mnie o coś pyta, no po prostu ja to lubię, bo nie wiem, taką mam naturę i wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi ma też taką naturę. No niektórzy może nie są skorzy, bo są jakimiś bardziej zamknięci w sobie, no ale ta chęć pomocy moim zdaniem jest bez względu na narodowość, na szerokość, długość geograficzną, w równym stopniu rozłożona po całej naszej planecie i naprawdę do wiele sytuacji byłem taki, że byłem bardzo mile zaskoczony, chociażby właśnie w Azji, czy to nie wiem, w Kambodży, w Japonii, gdzie ci ludzie po prostu sami podchodzą i widzą, że ta osoba, co ona tu robi, no bo jeżeli jestem poza jakimś turystycznym szlakiem, prawda, no to wywołuje to takie zdziwienie u osób mieszkających lokalnie, czy się nie zgubiłem, czy mi coś pomóc. Przyszła mi teraz taka nawet sytuacja do głowy, kiedy byłem niedaleko góry Fuji i tam właśnie miałem plan rozłożyć namiot nad takim jeziorem, ale było bardzo zimno. I wszedłem do sklepu, żeby zakupić parę produktów na kolację. No i w okolicy był tylko jeden hotel, ale na ten hotel, nie powiem, że mnie nie było stać, ale on był dosyć poza

0: moim budżetem, bo miałem w planie no, jeszcze trochę podróżować, więc ten budżet trzeba trzymać ściśle albo nawet poniżej tego budżetu, bo nigdy nie wiadomo, co się tam może po drodze wyskoczyć i trzeba no, te środki mieć. No i ten pan się właśnie tak zainteresował, co ja tu robię i się delikatnie mnie zapytał, czy będę w tym hotelu spał, a ja mówię, że nie, że mam namiot. No i tak po kilku minutach rozmowy powiedział, żebym poczekał. Okazało się tak, że zadzwonił do właściciela tego hotelu i właściciel hotelu powiedział, że mogę, znaczy tak mi się wydaje, bo się dostałem pytanie, ile mógłbym pieniędzy przeznaczyć na nocleg. Nie pamiętam tej kwoty, ale wiem, że to była jakaś 1/4 chyba tej kwoty, co tam był najtańszy pokój. I po prostu ten właściciel powiedział, że nie ma problemu, ale to nie było na zasadzie, jakby to powiedzieć, że mu zależało na tych pieniądzach, tylko tak to poczułem, że to jest taka jego jakby gościnność z jednej strony, ale też żebym nie miał poczucia, że jestem jakby traktowany w jakiś sposób, no nie wiem, jak z jakimś taką dużą, teraz też mi brakuje słów, ale po prostu ten człowiek wykazał się taką wielką życzliwością. No i spałem w tym eleganckim, luksusowym hotelu za 1/4 czy nawet mniej cenę za ten nocleg. I te taka historia, która no, zupełnie bym nie podejrzewał, że jedyna osoba, którą tam spotkałem, bo byłem dosyć daleko od tego hotelu, jeden sklep, jeden sprzedawca i on wychodzi, on się interesuje, co ja tu robię i czy mi w jakiś sposób nie pomóc, po czym się zaangażował w tą samą sytuację, znalazł mi nocleg i jeszcze mnie samochodem podwiózł do tego hotelu.
1: Michał, wrócimy do tego wątku, bo mam też pewne doświadczenie, którym tutaj chciałem się podzielić i o dziwo... Teraz mi się ten film wyświetlił sprzed paru lat, wydarzenie, ale to wrócimy do tego po przerwie. Tego wieczora w cyklu Dookoła Świata mierzymy się z taką myślą, która gdzieś nam się kołacze po głowie, nie ufaj obcym. Dlaczego w takim razie zastanawiamy się, obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi. Michał Rusin nam przybliża doświadczenia z podróży, globetrotter, eksplorator, autor kanału YouTube Solo po planecie. Po piosence wracamy na dalszy ciąg i zapraszam też na Facebook, fanpage Radio Plus pod pierwszym postem od góry.
2: Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Nie ufaj obcym. No właśnie. Niby dlaczego? Niby dlaczego w takim razie obcy pomagają samotnemu podróżnikowi? To w cyklu Dookoła Świata dzisiaj. Ta myśl, wokół której toczymy rozmowę. Michał Rusin jest z nami, podróżnik, eksplorator, autor kanału YouTube Solo po Planecie. Michał, jeszcze chcę wrócić do tego, kiedy zaufanie działa, ale to tak na progu między kolejnym pytaniem, które brzmi, kiedy zaufanie może zawieść. Ale o tym za chwilę, bo jeszcze chciałem nawiązać właśnie do tych twoich doświadczeń, kiedy zaufanie działa. I tutaj to będzie taka, no, pewnego rodzaju łącznik między jednym a drugim, to moje doświadczenie. Otóż ja raczej nie mam problemu z jeżdżeniem po miastach, gdzie ruch jest, no powiedziałbym, mało przewidywalny. We Włoszech jest absolutnie nieprzewidywalny. Tam całe prawo drogowe polega na, może to zabrzmi przesadnie, ale na braku prawa. Oczywiście są czerwone światła i większość się zatrzymuje. Podkreślam, większość, to nie znaczy, że wszyscy. I nie jest oczywiste, że przechodząc na zielonym świetle jako pieszy, nie spotkamy się z sytuacją, kiedy skuter przejdzie nam po stopie. Mi się coś takiego zdarzyło w Neapolu. I właśnie dlatego jako jedyne miejsce, w którym nie odważyłem się jeździć samochodem po mieście, to był Neapol. Ponieważ byłem w Neapolu wielokrotnie i szczerze, tak mieszkałem nawet przez jakiś czas tam. I muszę powiedzieć, że naliczyłem przez wszystkie moje pobyty tam, wszystkie dni i jakąś taką baczną obserwację rzeczywistości, trzy samochody nieobite. Nieobite. I były to samochody jakichś VIP-ów. Z kierowcami, z ciemnymi szybami i tak dalej. Wszystkie inne auta są tam po prostu bez zderzaków, czasami drzwi na sznurek i tak dalej. No Michał, ty pewnie wiesz, jak to wygląda i państwo wszyscy, którzy bywacie w Neapolu. Dlatego stwierdziłem, że po pierwsze, nie będę jeździł samochodem po Neapolu, żeby się nie narażać na jakieś sytuacje, które po pierwsze mogą się skończyć jakąś nieprzyjemną dyskusją, a wiadomo, że Neapolitańczycy to jest osobna nacja, bo są Włochy i jest Neapol, jak sami Włosi mówią. Po drugie, no Neapol nie jest bezpiecznym miastem i nie wiadomo, z kim można się puknąć, więc to może mieć zupełnie nieoczekiwane konsekwencje. A po trzecie, nie mam zamiaru również potem płacić wyższego ubezpieczenia, kiedy mój prywatny samochód zostanie jakoś tam obity i zgłoszę to ubezpieczycielowi. Nawet jeżeli on to pokryje, no to potem wiadomo, że stawka będzie wyższa. A jeździłem nawet w takich miejscach, gdzie naprawdę włos się niektórym jeży na głowie, po różnych górach, po różnych przepastnych takich półeczkach skalnych, czy to w Górach Dynarskich, czy w Alpach, czy też w Portugalii, kiedy zza zakrętu wypadła wyścigowa betoniarka i już żegnałem się z życiem, ale minęliśmy się dosłownie o grubość gazety. No i we Włoszech też, na przykład w takiej Katanii czy Palermo, no po prostu jeździ się na orientację. No. Skutery jeżdżą we wszystkich kierunkach i niekoniecznie zgodnie z przepisami. Tam zazwyczaj we Włoszech nie ma oznaczeń poziomych, więc nie ma czegoś takiego jak pasy ruchu. Po prostu jeździ się tam, gdzie jest miejsce i jak jest miejsce, to próżnia, natura nie zna próżni, od razu się ono zapełnia i to jest wszystko za pomocą absolutnie nieprzewidywalnych ruchów ze wszystkich kierunków może się wydarzyć. No, ale jestem w stanie jakoś nad tym zapanować, natomiast postanowiłem po Neapolu nie jeździć. I kiedyś zatrzymałem się na parę dni pod Neapolem, niedaleko w Castelmare di Stabie, po drugiej stronie Wezuwiusza, nad morzem, jeszcze tak gdzieś w połowie drogi do całego tego wybrzeża pełnego kurortów. No i jeździłem do Neapolu i do okolic po prostu Circumvezuviana, które jest dosyć wygodne, oczywiście, jeżeli się nie psuje, bo czasami zdarzało mi się dzień w dzień po prostu jechać pociągiem, który się zepsuł, stanął w środku pola i no i koniec. No i po prostu tak to się kończyła podróż. Ale do czego dążę? Otóż zamieszkałem u pewnego jegomościa, który miał dosyć atrakcyjną ofertę, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości tej oferty turystycznej, mieszkalnej, jaką proponował, a to dlatego też, bo jak mi powiedział, ponieważ to jest jego debiut, więc on nie chciał jakichś tam wysokich cen, takich jak są w całej okolicy. No i rzeczywiście wszystko było nowe, fajne i tak dalej, i tak dalej. On bardzo miły i mówię, no dobra, no ale nie ma tutaj miejsca na to, żeby postawić samochód. No faktycznie, mówi, no tak, no tutaj no nie można wjechać. No taka jest, tak wygląda konfiguracja tego budynku, że nie ma takiej możliwości. A na ulicy, no to po prostu tam dosyć drogi jest parking i to całodobowy, więc tam 2 euro za godzinę, no to no trochę dziękuję. To mówi, no dobra, ale to zrobimy tak, bo ja mam jeszcze swoją prywatną posesję, jedną, tam gdzie mieszkam. Ja wezmę, jak pan nie chce jeździć tutaj samochodem po okolicy, tylko tam cirkumwezuwia, no to ja po prostu wezmę samochód do siebie. No, spokojnie, proszę, bierz kluczyki tam i już. Umawiamy się tam za 4 dni w twojej kawiarni. Tutaj za rogiem jest kawiarnia twoja, no to ja tam przyjdę odebrać kluczyki. Tego i tego dnia o tej godzinie. No i tak się zdarzyło, że właśnie w momencie, kiedy już postanowiłem wyjechać, jechać dalej na południe, tam w okolice Półwyspu Gargano, no to wszedłem do tej kawiarni, dzień dobry, no i gardło mi się ścisnęło, bo zobaczyłem w kawiarni, której lada ma długość mniej więcej 4 metrów i za tą ladą 4 facetów wagi super ciężkiej, o twarzy bohaterów filmu Ojciec Chrzestny. 4 facetów za ladą w jednej kawiarni. Jeden robi kawę, drugi coś tam podaje lody, trzeci ciasteczka, czwarty kasuje pieniądze i jeszcze ktoś tam od zmywania, a po drugiej stronie lady, tam od klientów, siedzi jeszcze 2 podobnych gości, podobnej postury i o podobnej fizjonomii, którzy piją sobie espresso i wszyscy mają takie dosyć chmurne spojrzenie i ściągnięte twarze i mówią takimi półsłówkami w tym swoim dialekcie. Więc nie ukrywam, że trafiłem z filmu do rzeczywistości, która nie była dla mnie pociągająca i tak grzecznym głosem powiedziałem, dzień dobry, ja tu po kluczyki. Dali mi te klucze, okej, w porządku, ale muszę powiedzieć, że z ulgą wyszedłem stamtąd. No bo jednak miałem poczucie, że cała kampania z mojej wiedzy no jest w gruncie rzeczy w rękach Camorry. Nawet drogi lokalne, czy wywóz śmieci i tak dalej, to wszystko jest uwikłane w macki Camorry. Więc nie jest wykluczone, że mieszkałem u faceta, który gdzieś tak naprawdę ma jakieś koneksję z tą ośmiornicą całą. Więc owszem, zaufanie działa, no bo facet był miły, sympatyczny i w ogóle bardzo serdeczny i pokazywał wszystko tu, jak działa, proszę spojrzeć, jak tutaj to zorganizowałem i tak dalej. No, ale to zaufanie, kto wie, czy nie mogło mnie na przykład w jakiś tam sposób zawieść, prawda? Albo moja intuicja może dała się zwieść tym razem. Jak ty to widzisz, Michał? Kiedy zaufanie może zawieść? Kiedy intuicja może nam zastrajkować? No.
2: No, oczywiście spotkałem też takich ludzi, którzy chcieli mnie gdzieś w jakiś sposób naciągnąć albo wykorzystać sytuację. No, ale no, nie będę tutaj robił audycji pod tytułem, że wszyscy ludzie też są dobrzy, bo tak nie jest. To jest, że tak powiem, fantasmagoria. Ale zaufanie, to jakby to powiedzieć, no, nie oznacza, że ja mam wyłączone myślenie. Przykład chociażby z Jamajki, kiedy jeden człowiek taki dosyć mocno pod wpływem zaczął za mną iść i mnie tak, no, wprowadził mnie w taką sytuację bardzo stresową, bo nie wiedziałem, czego się spodziewać po tym człowieku. Gadał jakimś niezrozumiałym dla mnie językiem, co się później okazało, kiedy, bo nagrałem fragment i pokazałem moim tam znajomym z Jamajki, to oni w ogóle nie rozumieli, co ten gość gada i sytuacja no taka zrobiła się co najmniej niekomfortowa dla mnie, bo chociaż początkowo był jakiś uśmiech, chęć zagadania z tym człowiekiem, no ale on twierdził, że jest wcieleniem tam Boba Marleya. Niby śmieszne to się wydawało, ale był no, pod takim wpływem, że no, próbowałem się od niego gdzieś tam uwolnić. No i chwilę później jakiś inny obcy, pamiętam ten Michael Wybawiciel, zauważył ten mój problem i mi pomógł. No i właśnie taka sytuacja świetnie pokazuje, że sam fakt bycia jakby no, z taką osobą nieznajomą jeszcze nic nie mówi. No, jeden człowiek może być problemem, a nagle się okazuje, że druga osoba może być rozwiązaniem tego problemu. Więc moje takie, taka refleksja jest, że nie mam takiej stuprocentowej ufności do wszystkich. Nie wiem, mogę tylko obserwować ewentualnie jakieś okoliczności, zachowanie danej osoby, kierować się właśnie tą wspomnianą intuicją, własnymi odczuciami, doświadczeniem, no takim trochę przewidywaniem, co się może zdarzyć, jaki scenariusz tu może się wpleść. No ta intuicja wjeżdża wtedy dosyć mocno, ale to też nie oznacza, że ona jest taka stuprocentowa. Chociażby przykład z Jordanii, kiedy pojechałem na taką wycieczkę jeepem po pustyni Wadi Rum i wydawało mi się, że tam jest nagle zjazd jakichś dziwnych facetów i że coś oni mi zrobią. Się okazało, że po prostu przyjechali na herbatę, a moja intuicja wtedy, chociaż też nie mogę powiedzieć, czy to była intuicja, czy po prostu wyimaginowany lęk. I to zaufanie, czy mnie zawodzi, w jakimś tam marginalnym procencie oczywiście, no bo to nie ma stuprocentowej pewności, no, jak dobrze wszyscy chyba wiemy, na nic, prawda? więc trzeba tak podróżować moim zdaniem z taką otwartą głową, z otwartym jakby i też oczywiście z takim logicznym kojarzeniem faktu, co może się ewentualnie wydarzyć, schodzić z drogi, ustępować jakby to powiedzieć, w sytuacjach, jak kiedy są konfliktowe. Teraz mi druga, taki flashback mam z Egiptu, gdzie tam po prostu wdałem się niepotrzebnie w pyskówkę z gościem, który próbował ode mnie pieniądze wyciągnąć, bo coś mu się nie podobało, że ja tam chodzę po jego ulicy. No i mało co się nie doszłoby po prostu do rękoczynów i nagle się pojawili jego koledzy. Na szczęście niedaleko był policjant, który po prostu rozgonił ich i mnie też w sumie. Więc no to zaufanie, no czasem zawodzi, ale wydaje mi się, że trzeba po prostu analizować na bieżąco daną sytuację i raczej się oddalać, jeżeli cokolwiek gdzieś mnie alarmuje, daje mi jakieś lampki, się gdzieś mi zapalają, widzę po zachowaniu danej osoby, no to nie da się takiej, można powiedzieć, gdzieś tam ukryć interesowności, jeżeli ktoś ma albo jakieś niecne wobec mnie no, zamiary.
1: Tak, rzeczywiście, to jest no, pewnego rodzaju wyzwanie, żeby tą, jak to mówisz, intuicję ustawić na tyle właściwie, żeby nie robić zgły widły, a jednocześnie też umieć rozpoznać, co jest realnym, faktycznym zagrożeniem, no bo nie ma co wchodzić w sytuację, czy jakokolwiek próbować rozwiązywać za pomocą sobie znanych sposobów na obcej ziemi, które mogą tam nie działać, gdy może to nas prowadzić w zupełnie nieoczekiwany rozwój sytuacji. Dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach o tym, czy to sformułowanie "nie ufaj obcym" działa w podróży. Dlaczego bowiem obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi? Michał Rusin jest z nami, przybliża nam swoje doświadczenia. Podróżnik, globetrotter, autor kanału YouTube Solo po planecie. Po piosence wrócimy na ostatnie minuty. Przypominam, że jeżeli ktoś chce pisać do nas, to zapraszam na fanpage Radia Plus pod pierwszy post od góry. Tam będziemy zaglądać za chwilę do Państwa komentarzy.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Co 13 minut minie pierwsza, to ostatni niespełna kwadrans tego wydania Nocnych Świateł, w którym dzisiaj mierzymy się ze sformułowaniem, które wrosło jakoś w nasz krąg cywilizacyjny, a być może nawet o w ogóle ogólnoludzki, nie ufaj obcym, ale mierzymy się z tym w sposób, nazwijmy, konstruktywny, bo także przyglądamy się temu, dlaczego obcy ludzie pomagają więc samotnemu podróżnikowi, o czym opowiada w cyklu Dookoła Świata Państwa i mój gość Michał Rusin, podróżnik, eksplorator, autor kanału YouTube Solo po Planecie. Michał, no ponieważ zbliżamy się do końca, to warto sobie postawić pytanie, które w naszej kulturze bardzo mocno kręcące się wokół pieniędzy i zysku. Dlaczego ktoś pomaga, skoro no po prostu nic z tego nie ma? Jakie jest twoje zdanie?
2: Wydaje mi się, że to jest pytanie, na które nie mam tak jednej dobrej odpowiedzi. Czasami działa taka kultura gościnności w jednym kraju, w drugim kraju działa nawet natura religijna, ale wydaje mi się, że w przeważającej większości jest to taka zwykła ciekawość obcego człowieka, tak jak chociażby w Indiach, gdzie kraj ogromny, najbardziej liczebny, 1,5 miliarda ludzi, i w przeliczeniu na ilość turystów, które tam odwiedza Indie, to oni są bardzo daleko. Chyba do Polski więcej turystów przybywa niż do Indii, więc można sobie porównać, no, jaka to jest przepaść, zwłaszcza jak się udamy gdzieś, już nie mówię na odludzie, tak? Ale podróżowałem chociażby po Kalkucie i wsiadałem, pamiętam, w tuk-tuka i kazałem po prostu gdzieś tam, prosiłem kierowcę, żeby gdzieś mnie zawiózł w nieznanym mi kierunku. Pokazałem na mapie, że tu chcę wysiąść. I ci ludzie byli bardzo tacy zaciekawieni właśnie moją osobą i chcieli sobie robić zdjęcia. Oni też chyba to traktują, że to jest jakiś, przynosi tam, im szczęście, tak? Ale też wydaje mi się, że często działa taki bardzo prosty mechanizm, że widzą człowieka, który ma problem, tak jak ja, nie wiem, nie mogę znaleźć drogi, albo pytam się, gdzie można coś zjeść, więc mi po prostu pomagają. I to mnie bardzo tak fascynuje, że taka pomoc, która jest bezinteresowna, ten drugi człowiek nic z tego nie ma, prawda? Tak jak wspomniałeś, w naszej kulturze to jest gdzieś przez ten pryzmat pieniędzy, ale też aż tak bardzo bym w to nie szedł, bo jak się kogokolwiek gdzieś tam w Europie też zapyta człowiek na ulicy, to tą pomoc się uzyska. Wydaje mi się, że kluczowe to jest z jakim, jakby to powiedzieć, nastawieniem podchodzimy do danego człowieka, prawda? Więc jak podróżuję sam, to jestem chłonny tych wrażeń, doświadczeń, wszystko takie otwarty, nie ma we mnie jakichś, nie wiem, złości, jestem podekscytowany. Wydaje mi się, że ta energia i to usposobienie w takiej podróży tak emanuje, że po prostu przyciąga się też tych ludzi dobrej woli, którzy chcą albo po prostu pomóc, albo czasem nas nawet ugościć, bo byłem parę razy w takiej sytuacji, że ktoś, u kogoś nawet nocowałem, albo zaprasza na obiad. Różne rzeczy się gdzieś tam otwierają i to niekoniecznie tak. Czasem ludzie mówią, że w tych bardzo biednych miejscach to też oczywiście, ale to wszystko zależy moim zdaniem od człowieka, od kontekstu, od nastawienia tego człowieka, ale jak się jest takim właśnie otwartym, uśmiechniętym, naprawdę uśmiech dobrze działa, więc my nie musimy nigdzie daleko podróżować, żeby się tego po prostu przekonać. Można iść nawet do urzędu w Polsce z kwaśną miną i z pretensjami, się nic nie załatwi, a z uśmiechem wszystkie drzwi się otwierają, nie? Tak jak babcia moja zawsze mówiła, że Michał, pamiętaj, z dużą buzią to nigdzie nie wejdziesz, A jak będziesz miał duże ciało, to się wszędzie zmieścisz. I to działa bez względu, moim zdaniem, gdziekolwiek jesteśmy na świecie, więc... Więc ta pomoc taka bezinteresowna jest wszechobecna po prostu, a w tych krajach takiego Bliskiego Wschodu, tak jak byłem w Bahrajnie, w Katarze, no bardzo bogate kraje, tak, ale tam też tak samo byłem non-stop zapraszany gdzieś na herbatę i to nieważne, czy to byłem gdzieś na plaży, czy w centrum w bogatej dzielnicy, ktoś podchodził, co tu robisz, może cię gdzieś podwieźć, nieraz po prostu mi ludzie takie prezenty sprawiali, że ktoś mnie podwoził na przykład 50 kilometrów, po prostu to się sypie, jak człowiek ma takie nastawienie, to sypią się takie sytuacje jak z rękawa.
1: W Ewangelii świętego Łukasza jest takie zdanie, kiedy Jezus przybywa do Nazaretu i tam okazuje się, że nikt specjalnie nie jest zainteresowany jego osobą, że wszyscy, to przez syn tego cieśli Józefa, nie? A Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie, tylko w swojej ojczyźnie wśród krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Dlaczego nawiązuję do tego fragmentu Ewangelii? Bo może jest tak, Michał, że obcy człowiek z innej kultury, z odległego kraju, czasami z bardzo egzotycznej cywilizacji, może czasem zobaczyć w nas coś, czego nie dostrzegają nasi najbliżsi, z którymi mieszkamy pod jednym dachem.
2: Całkiem możliwe. Ja też chciałbym tu przepleść taką moją, takie moje doświadczenie i moją taką trochę taki pogląd, że nie wszyscy krewni, można powiedzieć, aż są tacy życzliwi i widzę to nawet chociażby kiedy zdecydowałem się na tworzenie filmów na YouTube. I można powiedzieć, że na początku to była taka, jakby to powiedzieć, ciekawość, ale z biegiem czasu wiele osób w ogóle jakby przestało mnie wypytywać, straciłem nawet z niektórymi kontakt. Nie wiem, czy dziwię się, bo nie wiem, czy to jest akurat ta przyczyna, czy inna, ale było sporo właśnie takich osób, że gdzieś nie pasowałem chyba do, nie wiem, do jakiegoś ich poglądu może na mój temat i nagle te relacje gdzieś tak ja oczywiście to patrzę na siebie, ale wielokrotnie gdzieś zagadywałem i nagle się okazywało, że te relacje, co wydawało mi się, że bliskie są osoby, gdzieś się wygasiły i nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że nie wiem, realizuje się w inny sposób niż do tej pory chociażby zawodowo. Pozostaje to dla mnie zagadką po dzień dzisiejszy i nawiązując jeszcze do moich stałych widzów albo uczestników gdzieś moich wypraw, to jest jakiś taki, jest taka podwójna moim zdaniem nawet życzliwość od osób, które zupełnie mnie gdzieś tam nie znają. Cieszą się, że ja odpowiadam gdzieś na ich komentarz albo wchodzę w dyskusję. Nawet kilka takich znajomości w realnym świecie, nie wirtualnym, zawarłem i do tej pory utrzymuję kontakt. I to nie tylko z widzami z Polski oczywiście, ale też z osobami, które poznałem podczas podróży, bo jednak... Wydaje mi się, że każdy gdzieś tam jest nastrojony na jakieś częstotliwości w danym etapie jego życia i są osoby, które są po prostu działają też na tych samych falach, a inni nie. Broń Boże, nie kategoryzuję to, że jestem gdzieś wyżej, niżej. To nie ma najmniejszego znaczenia. Po prostu miałem różne etapy w swoim życiu i czasem otaczałem się takimi ludźmi, a później, kiedy wyruszyłem po prostu w świat, to nagle widzę, że rezonują ze mną te właśnie osoby takie, które nie boją się zaufać, bo też trzeba spojrzeć z tej drugiej strony, bo cały czas tu mówimy o tym podróżniku, tak, który jedzie i tam może się boi, albo nie ufaj obcym i tak dalej. Ale trzeba popatrzeć z drugiej strony, że tych ludzi, którzy mieszkają tam na miejscu, no i ktoś nowy się pojawia, tak? No i w większości przypadków to oni są zaciekawieni i chętni do pomocy, ale są takie sytuacje, kiedy no, jestem persona non grata, bo nie wiedzą, po co przyjechałem, a kiedyś wspominałem chyba na antenie o Ugandzie, kiedy pojawiłem się tam na terenach takich, no, nie będąc świadomym wcześniej, które są skonfliktowane między lokalnymi farmerami, a po prostu gangsterami szukającymi drogocennych kamieni. No i wszedłem, przepraszam, między młot a kowadło, więc tam też nie byłem ani z jednej strony życzliwie postrzegani, ani z drugiej, no bo im się zapaliła czerwona lampka, że ja też prawdopodobnie no coś będę tutaj chciał, tak? Więc często też biorę pod uwagę, że to ktoś może, moja osoba może wpłynąć na złe samopoczucie no, na danym terytorium, tak? I to nic złego, bo przecież no, każdy z nas ma gdzieś jakąś swoją przestrzeń, jak jest ona naruszona, no to wywołuje w nas to no, jakiś alarm, tak?
1: Tak, no to oczywiście jest ważne, co mówisz, ale jeszcze jest jeden atrybut, który z tobą jest związany, mianowicie kamera, bo przecież te filmy, które robisz, zamieszczasz w internecie, a no, nie da się inaczej niż za pomocą kamery. Czy ta kamera według ciebie pomaga w kontakcie, czy to jest jednak pewnego rodzaju bariera, która oddziela od drugiego człowieka?
2: Wydaje mi się, że w przeważającej większości to bardzo pomaga. Na pewno ona wzbudza taką ciekawość. Ludzie sami podchodzą, nie wszędzie, ale w większości przypadków chcą być uwiecznieni albo oglądnąć siebie za chwilę, bo ja często pokazuję, chociażby tak w Afryce, tym osobom, nie tylko dzieciom, ale ogólnie tym osobom, które gdzieś tam filmuję, pytam się, czy mogę. Przeważającej większości ludzie się godzą, a później chcą oglądać to na telefonie, bo no nie wszyscy mają w ogóle telefon, a już co dopiero jakiś no, wypasiony z fajnym ekranem. Często dzieci się śmieją, do tego jakiś mamy no, taki wspólne fajne połączenie, więc ta kamera na pewno pomaga. A tak jak w Indiach, o których wspominałem tutaj wielokrotnie, zdarzało mi się, że no, byli wręcz nachalni, żeby robić im zdjęcia moim telefonem. Po dzień dzisiejszy się zastanawiam, dlaczego tak robią, no ale widocznie mają jakiś powód. Więc kamera też może być świetnym takim początkiem jakiejkolwiek rozmowy. Więc od tego, co ty tu robisz, dlaczego filmujesz, jaki masz pomysł. Oczywiście działa też odwrotnie, no, tak jak wspomniana chociażby Uganda. No, kamera może otwierać drzwi, ale też możesz no, tak jakoś no, szybko czasnąć przed moimi oczami, zamknąć mi furtkę. Wydaje mi się, że w zdecydowanej większości kamera jest takim no, moim pomocnikiem, bo nie jest to jakiś atrybut taki wzbudzający, że tak powiem, strach, tylko na pewno ciekawość. Czasem się też zdarza, że ludzie myślą, kiedy słyszą, a ja kręcę filmy na YouTube, no to myślą, że jestem bardzo bogaty, zwłaszcza w tych krajach biednych, no bo taka jest gdzieś taka narracja, że jak ktoś już jest YouTuberem i to się oni nie pytają, czy dopiero trzeci film kręcisz, chociaż ja tam 130 do tej pory opublikowałem filmów, no ale dalej nie przynosi mi to takich dochodów, żebym mógł tylko z tego żyć. Na pewno jest to ciężki proces, Wielu moich znajomych youtuberów mówi, że minimum 2 lata systematycznej publikacji to jest takie minimum, no ale widzę i się posiłkuję wieloma youtuberami, chociażby Borys i Ola z kanału Planeta Abstrakcja dzisiaj zamieścili, że dostali jakąś propozycję nawet z dużej telewizji na program, więc no ale oni robią to 11 lat. I tak się uśmiecham z przekąsem, się dzisiaj zacząłem zastanawiać, co bym chciał, jaką serię, jakbym miał kiedyś taką propozycję i wydaje mi się, że chciałbym, może temat oklepany, ale na pewno zawsze można to zrobić po swojemu, podążyć śladami starożytnych cywilizacji.
1: Och, to piękny temat, piękny temat. No, mnie to fascynuje. Zawsze staram się zatrzymywać gdzieś, będąc w świecie, a nawet czasami są takie miejsca w Polsce, gdzie jeszcze ślady kultury pogańskiej można znaleźć, jakieś grodziska, czy nawet artefakty stojące w bardzo nieoczywistych miejscach. Czasami w szczerym polu, jak chociażby między Janowem Podlaskim a Terespolem, pogańska baba, symbol płodności, którą można pomylić z przydrożnym krzyżem. Bardzo stary artefakt, około 1100-1200 lat, między polem kukurydzy a ziemniaków na miedzy gdzieś tam sobie stoi. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, no to może zupełnie ominąć takie miejsca. A to jest akurat coś takiego, co mi bardzo działa na wyobraźnię. Michał, ostatnia kwestia, którą tutaj chciałbym przytoczyć, to są wpisy od słuchaczy. Bartek napisał: zdarza mi się też czasem podczas podróży wszelakich korzystać ze wsparcia osób obcych. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że widząc kogoś z białą laską, budzi się w ludziach chęć pomagania. Natomiast jest jeszcze przestrzeń mojej zgody lub jej brak. Różne rzeczy wpływają na tę zgodę. Czasami jest to faktycznie nieznajomość terenu, plus naglący czas, a czasem jest w głosie albo po prostu w odbiorze tego kogoś ta nieuchwytna rzecz sprawiająca, że się decyduje taką pomoc przyjąć, przy okazji poznać kogoś chociaż ciutkę i chociaż trochę się samemu odsłonić. Dziękujemy za tę refleksję. No to jest szczególny myślę taki wpis pokazujący, że również chęć pomocy, niesienia pomocy nie zawsze musi być przyjęta, bo być może osoby z niepełnosprawnością radzą sobie na tyle dobrze, że wtedy, kiedy czują jakieś ograniczenia, o tą pomoc poproszą, a narzucanie się z nią może być nawet nieprzyjemne dla kogoś. Ale Bartek dodaje, czy, panie Michale, czy w czasie podróży ciężko jest panu przyjąć pomoc od obcych? No właśnie, trochę w kontekście tego, o czym Bartek napisał wcześniej.
2: Oczywiście, dziękuję za to pytanie, panie Bartku. To zależy. Na pewno było ciężkie dla mnie ta podróż przez Pakistan, kiedy wszyscy mi po prostu fundowali to jedzenie. Wręcz w pewnym momencie wzbudzało jakąś taką lekką irytację u mnie, no bo jakoś nie mogłem do tego przywyknąć, że no, gdzie bym nie poszedł, gdzie bym się nie pojawił, to z każdej strony miałem coś zaoferowane i to nie było wskazanie tylko drogi, ale najczęściej właśnie jedzenie, transport, czy nocleg, bo też o kilku osób tam mieszkałem, więc to przyjmowanie na pewno jest no my jesteśmy nauczeni, że nie ma, ja przynajmniej, że tak mało rzeczy jest takich za darmo i kiedy się okazuje, że ktoś oferuje nocleg, podwózkę, jedzenie, cały wik do opierunek, no to te przy tych pierwszych 2 latach wydaje mi się, że to było ciężkie dla mnie do przyjęcia. Ale z czasem się tego po prostu nauczyłem i akceptowałem, że ktoś w taki sposób chce mi po prostu pomóc. W Japonii nawet ludzie mi pieniądze dawali, jak próbowałem autostopem tam jeździć, to mnie parę razy podwieźli. Jeszcze dawali mi, pamiętam, jeden pan to chyba mi ze 300 zł nawet dał. No i tak się zastanawiałem na początku, czy on myśli, że ja nie mam, czy to była po prostu, ale szybko uciąłem tą myśl, bo to był jego gest i on bardzo nalegał, żeby to przyjąć. i żebym po prostu sobie tam spędził wieczór, jak tylko sobie zaplanowałem i dobrą kolację po prostu zjadł. Pamiętam, to chyba 3 kolacje zjadłem za te pieniądze przez 3 dni.
1: Jeszcze tutaj chciałbym przeczytać to, co napisał Michał, twój imiennik. Najbardziej samotnym jest samotny żeglarz na środku oceanu albo rozbitek. No tak, no mi trudno sobie wyobrazić taką sytuację Robinsona Crusoe. Co prawda w dzieciństwie czytałem z pasją wielką tę powieść, ale także byłem zafascynowany tajemniczą wyspą Julesa Verna, która pokazywała mi, jak ta ludzka zaradność potrafi zadziałać w takiej sytuacji, gdy ta mała społeczność współpracuje ze sobą, nawet w tak dramatycznej sytuacji, jak bezludna wyspa na środku oceanu. Michał dodaje: Pan Bóg ma plan na życie każdego z nas i planuje nam podróż przez życie i spotkania z ludźmi po drodze. Dzieje się tak, dlatego tak się dzieje, że pomoc przychodzi we właściwym miejscu i czasie. No, tak też jest, ale mamy wolną wolę i możemy chcieć pomóc albo nie chcieć, ale możemy też chcieć przyjąć tę pomoc albo ją odrzucić. A dzisiaj mówiliśmy o tym, jak mierzyć się z tą myślą, którą być może niejednokrotnie nosimy w sobie, która brzmi: nie ufaj obcym. Dlatego rozmawialiśmy o tym, jak obcy ludzie pomagają samotnemu podróżnikowi i dlaczego to robią. To w cyklu Dookoła Świata, który właśnie dobiegł tego wieczora końca. Państwa i moim gościem był Michał Rusin, podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału YouTube Solo po Planecie. Michał, dziękuję ci serdecznie za spotkanie, za podzielenie się swoimi myślami, wrażeniami i opowieściami.
2: Dziękuję, Pawle. Życzę wszystkim państwu dobrej nocy. Dziękuję za audycję. Do usłyszenia.
1: Dziękuję jeszcze raz, Michał. Dziękuję państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie komentarze, którymi się państwo podzieliliście. Przepraszam, jeśli nie wszystko przeczytałem. Zapraszam do Nocnych Światów od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się 4 razy w tygodniu tuż po 23 na 2 godziny. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zapraszam państwa we wtorkowy wieczór. Jak zwykle spotkam się tuż po 23. Paweł Krzemiński. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.